gościem przyniesiona. Przed chwilą z pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina, a po

20 sierpnia przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze coś.

0: oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.
1: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.

Ja kontroluję świat z zamkniętych powiek. Ja czuję pismo nosem, intuicję mam. Rozszyfrowuję to, co chodzi wam po głowie. Te wszystkie

0: Reklama. Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
1: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: 10 lat wspólnych wzruszeń na 100,8 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
4: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
5: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
6: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
0: Po reklamie.
7: Popularity breeds contempt.

0: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
1: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
2: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
1: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
2: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
3: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
4: Po reklamie.
5: Radio Tczew. Twoja muzyka. Twoje miasto.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
3: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
4: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
5: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
6: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
7: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Na zegarach godzina 8, a w kalendarzu czwartek. Jest już 7 dzień maja, przyszła pora na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Tczew. Przygotował je dla Państwa Dawid Komorowski.
4: A w tym wydaniu wiadomości z kraju i ze świata.

0: Telkab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Dziś o poranku wiele spokojniej na drogach w Tczewie niż wczoraj. W zasadzie główne ulice są dobrze przejezdne. Mamy parę wyjątków, ale generalnie sytuacja nie jest najgorsza. Ale gdybyśmy mieli się skupić już na tych punktach, gdzie niestety trochę cierpliwości trzeba mieć, aby przez skrzyżowania przejechać, to na pewno teraz trochę narzekać mogą kierowcy, którzy wjeżdżają do Tczewa od strony Szpęgawy. Przy skrzyżowaniu z ulicą Skarszewską tworzą się korki. Korki także przed przejazdem kolejowym. Zapewne opuściły się rogatki. No, miejmy nadzieję, że szybko sytuacja wróci do normy. Jeżeli chodzi o inne miejsca, gdzie możemy napotkać sporo aut, to na pewno też jednym z takich miejsc jest skrzyżowanie. Skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej Wojska Polskiego z Aleją Solidarności. Po Wojska Polskiego będziemy już później, przekraczając skrzyżowanie z Jana Sobieskiego w stronę Starego Miasta, pod podróżować w miarę sprawnie, ale generalnie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w pierwszych
0: Radio
1: odcinkach...
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telkab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: Poranek z Radiem Tczew.
1: Pora rozpocząć poranek z Radiem Tczew. Ode mnie na dzień dobry, Garu. Po francusku, w zasadzie można powiedzieć, że po francusku teraz w modzie, ponieważ wczoraj w Paryżu pewnie rozpoczęło się wielkie piłkarskie świętowanie. Mieliśmy wczoraj okazję podziwiać rewanż w wykonaniu piłkarzy PSG, którzy na wyjeździe w Bawarii pokonali Bayern Monachium. W zasadzie nie pokonali, bo zremisowali przez gol Bawarczyków w końcówce meczu, no ale pokonali pod względem rywalizacji w dwumeczu. Paryżanie zespół z Bawarii. Bayern musi obejść się smakiem. No i dla Paryżan to będzie drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu. Zmierzą się w nim z Arsenalem Londyn. Kanonierze czekają na takie bardzo wartościowe trofeum już wiele, wiele lat. No w Lidze Mistrzów to w ogóle można powiedzieć, że wielkich triumfów nie święcili nigdy. Czeka nas zatem w maju bardzo, bardzo ciekawy finał. No ale jeżeli chodzi o sport, to jeszcze będziemy sobie o nim mówić później. To, co teraz chciałem Państwu przekazać, to, co dziś możemy świętować według kalendarza świąt nietypowych, i taką pozycją, która mnie najbardziej zaciekawiła, jest Światowy Dzień Hasła. W dzisiejszych czasach sporo oszustw, sporo naciągaczy, więc o hasła trzeba dbać. Mogą one zabezpieczyć nie tylko nasz dobytek, ale również i prywatne dane, na przykład w mediach społecznościowych. Dlatego przy okazji Światowego Dnia Hasła warto przypomnieć, aby je regularnie zmieniać. Najlepiej go nie zapominać, ale też nie zapisywać go w jakichś miejscach, które mogą być dostępne dla osób niepożądanych. O Światowym Dniu Hasła będziemy sobie jeszcze też dziś więcej mówili. Będziemy też mówili o hokeju. Przyjdzie Dawid Komorowski nam trochę poopowiadać o tym, co słychać w reprezentacji Polski. Ale póki co zapraszam Państwa na spotkanie z wielkimi przebojami. Musimy się rozbudzić. Na początek Robbie Williams i jego radio. Ouch!

0: poranek z Radiem Tczew.
1: Maroon 5, Sugar. No, trzeba przyznać, że trochę cukru o poranku na pewno nam nie zaszkodzi, a może lekko pomóc się rozbudzić. A warto też o poranku przypomnieć Państwu, co takiego ciekawego będzie się działo w weekend w Tczewie. 9 maja, czyli już w najbliższą sobotę, odbędzie się Noc Muzeów w Tczewie, naukowa Noc Muzeów. Początek wszystkich atrakcji w Fabryce Sztuk o godzinie 19:00. Będzie można z nich korzystać do samej północy. No a tych atrakcji całkiem sporo, bo w przygotowanie tej naukowej Nocy Muzeów zaangażowano sporo środowisk. Będzie też coś dla fanów historii, będzie też coś dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w warsztatach. Generalnie dla każdego coś dobrego. Przede wszystkim będzie można zwiedzać dwie wystawy. Pierwszą, która już w Tczewie od pewnego czasu jest dostępna, czyli PRL na co dzień, Tczew 1945-1989 oraz strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa. Do tego będziemy mieli prowadzenie różnych warsztatów, jak wspomniałem, między innymi warsztatów wykorzystywania suchego lodu, fluorescencyjnych warsztatów będzie też kilka oraz będziemy mieli także warsztaty cyjanotypii. Ale to nie wszystko. Pełna rozpiska dostępna na stronie internetowej Fabryki Sztuk. Dopowiem jeszcze, że będzie też coś dla fanów muzyki, ponieważ czeka nas Silent Disco, ale również coś dla fanów astronomii się znajdzie, bo będziemy mieli do dyspozycji mobilne planetarium. Także jak słychać, dużo atrakcji, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jak powiedziałem, ale generalnie najważniejsze jest to, żeby przyjść i dać się porwać temu, co przygotowali animatorzy, bo na pewno w Fabryce Sztuk nudzić się nie będziemy. A przy okazji warto też powiedzieć, że to nie jedyna atrakcja, która jest bardzo ciekawa, a jest dostępna w Fabryce Sztuk. Jest to taka organizacja, która też od pewnego czasu prowadzi spacery po Tczewie. Są to spacery tematyczne. No i ten zbliżający się wielkimi krokami w maju 23 brzmi bardzo interesująco, bo będzie to spacer szlakiem pożarów. Mówi się, że Tczew to takie miasto, które historycznie wielu tych pożarów doświadczało. Niektóre niszczyły nasze miasto doszczętnie, niektóre nie. No ale generalnie te tradycje walki z ogniem w naszym grodzie niestety są dosyć spore. Ten spacer, o którym mówię, wyruszy w sobotę 23 maja spod gmachu Fabryki Sztuk przy ulicy 30 stycznia o godzinie 16:00. Będą spacerowicze podążali m.in. ulicą Lecha, placem Piłsudskiego, ulicą Dąbrowskiego czy też Wyszyńskiego. Generalnie cała wycieczka zapowiada się bardzo ciekawie i szczegóły, które są bardzo interesujące, też można znaleźć na wspomnianej przeze mnie stronie internetowej Fabryki Sztuk. Tam wszystkich zainteresowanych odsyłam, a pozostałych będziemy teraz budzić o poranku nieco mocniejszymi brzmieniami Linkin Park i Crawling w Radiu Tczew.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.

Co jakiś czas informujemy Państwa o nietypowych znaleziskach. Chyba w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy o niezwykłym skarbie znalezionym w Czechach, ale dziś Państwu chciałbym opowiedzieć o znalezisku, jakiego dokonano w Skandynawii. Norwescy archeolodzy tam dokonali spektakularnego odkrycia. Wszystko odkryto w pobliżu wioski Rena, a konkretnie odnaleziono tam największy w historii kraju skarb monet z epoki Wikingów. Monety pochodzą głównie z Anglii i Niemiec, z wizerunkami takich władców jak Knut Wielki czy Harald Hardrada. Datowane są te monety na lata 980-1040, więc naprawdę bardzo stare znalezisko. Wiele lat te monety już na tym świecie się znajdują. Archeolodzy, drodzy Państwo, z tego co udało mi się ustalić, nie ustają w badaniach, aby dokładnie poznać historię znaleziska oraz pełną skalę skarbu, bowiem odkryto pewną część, no ale badacze są zdania, że to nie wszystko i skoro odnaleziono monety, to też w pobliżu powinny być także inne artefakty. Archeolodzy będą starali dowiedzieć się, dlaczego w ogóle skarb został ukryty, no i skąd miejsce tego ukrycia. Podobno skarb nie był wcale jakoś mocno schowany, no ale gdzie konkretnie go znaleziono, tego nie wiadomo. Znaleziska objęto ścisłą ochroną, dostęp do okolic znaleziska został ograniczony. No to wszystko kwestie prawne, które w Norwegii są dosyć mocno restrykcyjne. Pytanie też, czy znalazca się wzbogaci? Otóż nie. Zgodnie z norweskim prawem każde znalezisko jest automatycznie uznawane za dziedzictwo kulturowe i podlega ochronie państwa, więc nieważne kto skarb odkrył, raczej nic na nim nie zyska. Ale tak się zastanawiam, czy to najważniejsze? Chyba nie, no bo w końcu powszechnie mówi się, że przecież pieniądze szczęścia nie dają.

0: Radio Tczew. Słuchaj w najlepsze.
1: A już za 5 minut kolejny serwis informacyjny. Dawid Komorowski będzie Państwu opowiadać o 15-latku, który rozbił auto rodziców w powiecie kartuskim. Będziemy także mówili o znalezisku na dnie Bałtyku, a także o zbliżającej się imprezie na Stadionie Miejskim w Tczewie. Chodzi o bieg Wings for Life. Szczegóły o godzinie 9, a póki co bratanki i czerwone korale w Radiu Tczew.

0: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
3: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
4: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
5: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
6: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
7: Po reklamie.
8: Radio Tczew.
9: Minuta po godzinie 9:00, najwyższy czas rozpocząć kolejny serwis informacyjny, na który zaprasza Dawid Komorowski.
10: Mieszkaniec powiatu kartuskiego, 15-latek, bez uprawnień rozbił auto i doprowadził do pożaru w miejscowości Pieski w gminie Cewice. Nastolatek zabrał kluczyki do Chryslera swoim rodzicom bez ich wiedzy. Na trasie w powiecie lęborskim stracił panowanie nad kierownicą. Samochód ściął kilka mniejszych drzew i uderzył w kolejne. Zaraz po zderzeniu pojazd stanął w płomieniach. Chłopak zdołał uciec z kabiny o własnych siłach i nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejscu interweniowali strażacy, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze przekazali mieszkańca powiatu kartuskiego pod opiekę rodziców. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
11: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
10: Archeolodzy wydobyli z dna Bałtyku kilkusetletnią drewnianą beczkę z cennym ładunkiem. Na znalezisko natrafiono podczas prac przygotowawczych pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Obiekt odkryto podczas kampanii badań UKSO, czyli Unexploded Ordnance, która rozpoczęła się w marcu. Celem tych działań jest wykrycie i neutralizacja potencjalnie niebezpiecznych obiektów, takich jak niewybuchy czy odpady ferromagnetyczne. Przedmiot spoczywał na głębokości 19 metrów. Ważąca ponad 200 kg beczka zawiera bryłki żelaza typu osmund. Surowiec ten był kluczowym towarem w handlu bałtyckim między średniowieczem a XVII wiekiem. Na dnie naczynia znajdowały się też tak zwane merki, czyli znaki kupieckie. Pozwalają one na identyfikację właściciela towaru. Zabytek trafił już do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Tam specjaliści poddadzą go szczegółowej konserwacji i badaniom. Odkrycie pomoże lepiej poznać historię szlaków handlowych łączących dawne porty Bałtyku.
12: Kulturalne typy.
10: Na naszej antenie Wojciech Markowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w audycji Bibliofonia zapowiadał majowe wydarzenia w bibliotece. Wśród nich pojawiła się zapowiedź spotkania z Jakubem Małeckim.
13: Czy właśnie może obalenie trochę mitu, że krótkie formy są dla debiutantów. Więc myślę, że to jest jedna część. Druga, oczywiście zahaczymy o najważniejsze książki z dorobku autora. Na pewno coś tam o Degocie. Myślę, że może nam wpadnie poprzedniej powieści, czyli Obiekty głębokiego nieba. No i gdzie tam nas jeszcze ta rozmowa zabierze. Na pewno chciałbym poruszyć, myślę, że dojdzie to do skutku i do bardzo ciekawych efektów, o początkach autora, ponieważ Jakub Małecki, pamiętajmy, że zaczynał w ogóle od horroru, co jest niesamowite. Chyba tylko drugim podobnym przypadkiem jest Łukasz Orbitowski w Polsce, gdzie pisali bardzo gatunkowo i bardzo odmiennie. I myślę, że ciekawie będzie o to zagadać. No i oczywiście o planach na przyszłość też coś tam będzie.
10: Autor takich bestsellerów jak Dygot, Horyzont czy Święto Ognia spotka się z czytelnikami 21 maja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Bibliotece Głównej na Starym Mieście przy ulicy Dąbrowskiego 6. Wstęp jest wolny. Natomiast w niedzielę 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Trzewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia tysiące ludzi na całym świecie pobiegną, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę po raz pierwszy w historii podjęła grupa Mobilerni Trzew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kortas.
8: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Pałtowskiej.
10: W biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć, chcąca wesprzeć szczytny cel. To były wiadomości Radia Tczew.
14: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
9: Dalej pochmurno i dalej możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach niezmiennie 7 stopni Celsjusza, choć temperatura odczuwalna niższa na poziomie 4 stopni. Wiatr umiarkowany, południowy, wiejący ze średnią prędkością 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne wynosi dziś 1011 hektopaskali.
14: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman. www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Aktualnie na drogach w naszej najbliższej okolicy nie ma większych problemów, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców przed utrudnieniami, jakie mają miejsce na drodze krajowej nr 22. Ale spokojnie, nie mówimy o okolicach Tczewa, a o odcinku Człuchów-Rytel. Doszło tam do awarii pojazdu ciężarowego, zablokowany jest prawy pas ruchu, co powoduje ruch wahadłowy. Jeżeli chodzi o sytuację już w Tczewie albo w najbliższym sąsiedztwie Grodu Sambora, to tutaj już dobre mam dla Państwa informacje. W samym mieście główne ulice są dobrze przejezdne. Nieco więcej aut możemy napotkać jedynie na ulicy Wojska Polskiego i na skrzyżowaniu Malinowskiej z ulicą Armii Krajowej. No ale tak poza tym powinniśmy pod Tczew jeździć swobodnie. Dobra aura drogowa panuje także na drodze krajowej nr 22 w okolicach Czarlina. Także sprawnie powinniśmy dotrzeć do Starogardu i do Malborka. Dojazd do Gdańska też nie jest niczym zakłócony. Spokojnie dziś na drogach. Nie ma już takiego deszczu jak wczoraj. Cały czas pochmurno, ale mimo wszystko już chyba więcej osób zdecydowało się na podążanie do pracy czy też szkoły pieszo. Więcej osób może korzysta z komunikacji. Tych aut jest po prostu dziś na drogach mniej. No i mamy też nadzieję, że będzie mniej wypadków i kolizji. Tych wczoraj kilka mieliśmy w ciągu całego dnia. Dziś póki co spokojnie. Trzymam kciuki, żeby tak zostało do samego końca dnia.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: Poranek z Radiem Tczew.
1: Przyjemne melodie na początek dnia z Radiem Tczew. Za moment posłuchamy sobie Shakiry. Shakiry, która przyciągnęła na plażę Copacabana w Rio de Janeiro tydzień temu ogromną liczbę widzów. Mówi się, że na jej darmowym koncercie na kultowej plaży mogło się bawić nawet 2 miliony osób. No a co za tym idzie? Sporo zyskało same miasto. Według szacunków władz Rio de Janeiro oraz miejskiej firmy turystycznej Rio Tour, koncert Shakiry mógł przynieść miastu nawet 155 milionów dolarów zysku. To oczywiście efekt napływu turystów oraz wydatków, jakie oni ponieśli podczas pobytu w Rio, który był oczywiście związany z występem kolumbijskiej artystki. No to teraz my sobie posłuchamy Shakiry, co prawda nie na plaży w Copacabanie, no ale może to słońce z Brazylii teraz przeniesie się do Tczewa. No trochę go nam brakuje przez ostatnie 2-3 dni, więc cóż, drodzy Państwo, nie przedłużając, na rozgonienie chmur Shakira w Radiu Tczew.

0: 9:27 i Santana w rytmach latino w Radiu Tczew.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Maj to sezon komunijny. Wyniki najnowszego badania rynkowego pokazują, że Polacy najczęściej do kopert jako prezent komunijny wkładają od 200 do 600 zł. Najczęściej raczej mieścimy się w tych górnych widełkach od 400 do 600. No, generalnie myślę, że w ostatnich czasach dzieci nie mają na co narzekać, a w zasadzie ich rodzice, bo myślę, że jeszcze te kilkanaście, może nie kilka, ale kilkanaście lat temu to takie prezenty raczej były rzadkością. Teraz powoli stają się normą. Jeżeli chodzi o szczegółowe wyniki, to jest też druga strona medalu. 7,6% ankietowanych deklaruje, że nie zamierza dać na komunię swoim bliskim żadnych pieniędzy. Nie wiem, co zatem pojawi się jako prezent, bo tego w badaniu nie wyszczególniono, ale generalnie sytuacja jest taka, że tendencja jest rosnąca. Co to znaczy? To oznacza, że Polacy coraz chętniej wkładają do koperty coraz większe sumy. Jak już mówiłem, najczęściej są to kwoty od 400 do 600 zł, ale coraz częściej pojawiają się nawet takie kwoty jak 800 zł czy nawet 1000. Rekordziści podobno według badania, które zostało przeprowadzone w minionym miesiącu, są nawet takie przypadki, że ktoś wkłada do koperty po 2000 zł. Oczywiście każdy ma inne możliwości, każdy ma inne też potrzeby, ale generalnie chyba nie o prezenty w tym całym komunijnym zamieszaniu chodzi, a o coś innego, o przeżycie duchowe, religijne. To podkreślają nie tylko duchowni, ale nawet też katecheci, którzy też coraz częściej zwracają uwagę na to, że w szkołach staje się to powszechny temat. Dzieci często dyskutują na temat prezentów, na temat tego, co dostały i porównują siebie z innymi rówieśnikami. No a szczegóły tego badania, o którym mówię, można znaleźć na portalu Monday News. Tam też wszystkich zainteresowanych tym tematem odsyłam, a Państwa zapraszam na kolejną dawkę endorfin. Będziemy teraz słuchali wielkiego hitu pod tytułem Venus.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Dźwięki Stinga potrafią kusić i nęcić. I właśnie zanęciły nam Dawida Komorowskiego, który od rana jest odpowiedzialny w Newsroomie za przygotowywanie serwisów informacyjnych. Tym razem, zgodnie z obietnicą, którą Państwu złożyłem po godzinie 8, przybył do naszego studia, by opowiedzieć Państwu o hokeju. Cześć, Dawid.
1: Dzień dobry, cześć. Bałem się, gdzie ten wstęp na samym początku pójdzie, ale chyba w dobrą stronę.
0: Jesteśmy bezpieczni?
1: Został skierowany, tak. Jesteśmy bezpieczni.
0: Będzie a na lodzie jest bezpiecznie?
1: Różnie to bywa, choć jest to sport przez wielu uznawany za ekstremalny. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w tej najlepszej lidze świata, czyli w NHL, bardzo powszechne były bójki między zawodnikami, które zresztą były elementami wielkiego show komercyjnego. Teraz już trochę mniej, licznie one się odbywają ze względu na zdrowie zawodników, paradoksalnie. Natomiast będzie o hokeju.
0: Mówi się, że najgorzej to zostać na lodzie. I myślę, że już w ogóle najgorszy scenariusz to zostać na lodzie po takiej bójce.
1: Tak, albo w ogóle pobitym. Będzie o hokeju, a raczej o Mistrzostwach Świata, ponieważ jesteśmy w środku tego turnieju rozgrywanego w tej dyscyplinie, ale wyjaśnijmy tylko naszym słuchaczom, którzy tym sportem na co dzień się nie interesują, że to nie jest taki turniej rozgrywany co 4 lata, jak w przypadku piłki nożnej na przykład. No i nie dość, że mistrzostwa są rozgrywane co 12 miesięcy, to jeszcze biorą w nich udział wszyscy członkowie IIHF, International Ice Hockey Federation, czyli Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. A no i trzeba dodać, że nie ma kwalifikacji. No i co prawda tych federacji, tych reprezentacji nie ma tak wiele, jak w przypadku no, tych popularniejszych sportów, ale 58 drużyn, wyłączając wykluczone Rosję i Białoruś, no byłyby dla organizatora jednak dużą zagwozdką logistyczną. Przypomnijmy, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które w tym roku się odbywają, będą liczyły tych reprezentacji 48, czyli w przypadku hokeja byłoby więcej. No ale te Mistrzostwa Świata w hokeju są rozgrywane na zasadzie ligi ze spadkami i awansami. 16 najlepszych gra w tak zwanej elicie, czyli tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach. Cała reszta w mniejszych, liczących po 6 ekip turniejach, czyli dywizjach. Po kolei 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B i dywizja czwarta. Co roku kto inny dostępuje zaszczytu zorganizowania takiego wydarzenia? Obecnie w Sosnowcu rozgrywają się Mistrzostwa Świata Dywizji 1A, w której Polacy walczą o powrót do elity, mimo ogromnych problemów biało-czerwonego hokeja, czy to w wydaniu klubowym, czy gabinetowym, czy systemowym, no długo by mówić, byliśmy w niej całkiem...
0: Stoczniowiec dalej słabo.
1: Stoczniowiec dalej słabo. No, nie tylko Stoczniowiec, niestety. My byliśmy w elicie całkiem niedawno, bo w 2024 roku w czeskiej Ostrawie mierzyliśmy się m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, ze Szwecją, ze Słowacją, Niemcami, naprawdę tymi najlepszymi. Heroiczne były to boje, serducho nasi na tafli zostawili, tylko się te bramki, co ich więcej od przeciwnika trzeba strzelić, no nie zgadzały, więc spadliśmy. Walczymy o powrót do najlepszej szesnastki i tam są nie tylko prestiż, ale i pieniądze, no i tak po prostu szansa na rywalizację z tymi, albo inaczej, z tym prawdziwym światowym hokejem, a nie z jego peryferiami, bo naprawdę wolę oglądać przegrywających 1-6 biało-czerwonych w meczach ze Szwecją czy Kanadą, niż wygrywających co chwila 7-0 z Hiszpanią, Chorwacją albo Chinami, bo też te peryferia są o wiele gorzej traktowane przez federacje. Najlepsze przykłady to właściwie albo kasowanie tych turniejów, bo w 2020 roku przez pandemię koronawirusa nie odbyły się w ogóle żadne rozgrywki sportowe, trzeba to sobie powiedzieć szczerze. Oczywiście tam od pewnego momentu, kiedy ta pandemia na świecie faktycznie szalała, natomiast w 2021 roku, kiedy się tylko troszeczkę uspokoiło, to Mistrzostwa Świata w Rydze elity zostały zorganizowane, natomiast tych niższych dywizji miała być m.in. dywizja 1B w Katowicach zorganizowana, no to odwołano po prostu wszystkie te mistrzostwa. Nie wyobrażam sobie, żeby ta federacja stwierdziła, że no skoro jest jakiekolwiek chociaż takie małe zagrożenie, to w ogóle nie robimy Mistrzostw Świata Elity, bo to jest po prostu brak w kasie. To są braki w skarbcu. Natomiast w 2022 roku dopiero powróciliśmy do tej ligowej rywalizacji, a i ostatnio przecież mamy duże problemy na Bliskim Wschodzie w związku z tym, co dzieje się w Iranie i w okolicy, no to wszystkie inne dywizje są rozgrywane poza dywizjami 2A i czwartą, no bo 2A miała się odbyć w Al Ain w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dywizja czwarta w Kuwejcie. Więc te zespoły, które ewentualnie wywalczyłyby awans, na przykład z dywizji 2B, no to niestety tego awansu nie uświadczą, ponieważ zostaną w tej lidze, w której grają w tym roku. Dywizja 2A została po prostu zamrożona. I tak samo jest w przypadku na przykład Rosji i Białorusi. Dużo takich biurokratycznych smaczków się pojawia i moralnych, bo wiele się mówi o dopuszczeniu sportowców z tych państw z powrotem do różnego rodzaju rozgrywek sportowych. W przypadku sportów juniorskich już mamy takie sytuacje i one się powtarzają coraz częściej. Natomiast w przypadku hokeja Rosja i Białoruś nie są wykluczone. One nie będą od powrotu grały od dywizji czwartej z tymi najgorszymi, tylko one są gdzieś tam w zamrożeniu zawsze w tle. Jeśli Rosja czy Białoruś zostaną dopuszczone z powrotem, to wracają do elity i zespoły, które powiedzmy, że wywalczyły utrzymanie jednym punktem, one i tak spadną. Dużo jest takich niestety smaczków, o których trzeba pamiętać, natomiast zawsze na końcu jest ten sport. To, że na końcu to nie jest akurat dobra informacja, ale jest ten sport i skoro jesteśmy w środku rozgrywanych tych Mistrzostw Świata Dywizji 1A, to kibicujmy biało-czerwonym, hokej na lodzie to bardzo fajna, efektowna dyscyplina. Wiem, że nie wszyscy przepadają, ale jeśli ktoś złapie tego bakcyla, to myślę, że z hokejem tym bardziej reprezentacyjnym zostanie, bo myślę, że jest to dla nas Polaków trochę bardziej interesujące niż rozgrywki NHL. No tam gra jakiś Edmonton z Nowym Jorkiem. Mi akurat wszystko jedno, kto wygrywa Puchar Stanleya. Mam jakieś tam swoje sympatie, antypatie. Jakie? No jakoś tak jestem bardziej za drużynami z Kanady.
0: Ja też.
1: Bo ich tak mniej i zawsze ta Kanada jakoś tak pomijana.
0: No tak. Edmonton Oilers, bardzo fajna drużyna.
1: Bardzo, tak, zdecydowanie bardzo fajna drużyna. Tam zresztą najlepszy hokeista świata obecnie gra. Connor McDavid. Edmonton dwa razy z rzędu przegrywali finał z amerykańskimi zespołami, więc no teraz też już odpadli we wczesnej fazie, ale jakoś za tymi Kanadyjczykami jestem. No ale jak grają Polacy, to wiadomo, człowiek za tymi biało-czerwonymi barwami jest. Obecnie Polacy zajmują miejsce czwarte w tabeli i są przed meczami z Japonią i z Litwą, czyli teoretycznie najsłabszymi zespołami w naszej dywizji. Jak wygramy oba te spotkania, to musimy się patrzeć na to, co zrobi Kazachstan. Jak Kazachstan wygra z tymi teoretycznie naszymi największymi rywalami w walce o awans, czyli z Francją i Ukrainą, to my awansujemy, mimo że przegraliśmy z największymi potentatami i naszymi rywalami w walce o awans, czyli Kazachstanem i Francją. Bardzo zagmatwana to sytuacja, ale między innymi na tym też piękno chyba tego hokeja reprezentacyjnego polega. Rozumiem, dzisiaj o godzinie 19.30 i jutro o godzinie 19.30 biało-czerwoni grają. Trzymamy kciuki.
0: Trzymamy kciuki. Rozumiem, że dwie najlepsze drużyny awansują do elity, tak?
1: Tak, dwie najlepsze drużyny awansują. Jedna najgorsza z tego małego turnieju, który jest rozgrywany w Sosnowcu, spada. Pozostała trójka zostaje w dywizji 1A na przyszły rok.
0: Okej, okay, a kto będzie z elity spadał, tak twoim zdaniem?
1: Z elity zawsze największymi faworytami są ci, którzy awansują z dywizji 1A w zeszłym roku. W zeszłym roku awansowali Brytyjczycy i Włosi, więc na nich stawiam.
0: I to chyba zdaje się naszym kosztem awansowali, prawda?
1: Niestety.
0: Niestety. Dużo opowiadałeś o hokeju. Mi tak się przypomniało, że jakiś czas temu w niektórych sieciówkach zacząłem dostrzegać różne ubrania z logiem na przykład Calgary Flames. Zastanawiam się dlaczego. No jest to drużyna może o jakimś kultowym statusie, choć wydaje mi się, że tak często NHL nie wygrywała. Zdaje się chyba tylko raz albo dwa. A mimo to pojawiły się te gadżety w Polsce. Czy coś wiesz na ten temat?
1: Pojawiają się coraz częściej. Ja mam na przykład czapkę z daszkiem drużyny Toronto Maple Leafs, która ma chyba status bardziej kultowy niż Calgary Flames. Toronto Maple Leafs to jest jedna z sześciu zespołów, które są uznawane za założycielskie całej ligi NHL. Taka klasyczna szóstka się mówi. Między innymi jeszcze mamy ekipę z Bostonu, Chicago. Także Toronto mnie nie dziwi, Calgary trochę bardziej, choć mamy coraz więcej kibiców w tej ligi zza oceanu, zza wielkiej wody u nas w kraju. No bo tak jak mówiłem, fajny to sport, a NHL to najlepsza liga świata i jak sobie człowiek obejrzy tą niższą dywizję, mecze Polaków, a na przykład Igrzyska Olimpijskie, gdzie grają Kanadyjczycy ze Stanami Zjednoczonymi i tam w jednej i drugiej ekipie mamy gwiazdy, mamy drużyny właściwie napakowane tymi gwiazdami z NHL, to czasami mam wrażenie, że jednak to są dwie zupełnie inne dyscypliny, ale bardzo, bardzo, bardzo przyjemne dla oka.
0: Czyli ta przepaść w hokeju jest bardziej widoczna niż w piłce nożnej?
1: Wydaje mi się, że tak, zdecydowanie. To wychodzi na lodowisku, choć chyba rzadziej dochodzi do jakichś większych niespodzianek, wydaje mi się, niż w piłce nożnej, w hokeju. Tutaj jednak te umiejętności odgrywają jeszcze większą rolę, szczególnie bramkarza. Jak się ma bardzo dobrego bramkarza, to nawet ci słabsi faktycznie wtedy mogą powalczyć z, no nie chcę mówić z potentantami, bo na przykład Kuwait z Kanadą, to ja wątpię, że wygra. Ale jeśli ktoś ma dobrego bramkarza, to może chociaż się pokusić o sprawianie w trakcie spotkania jakiejś większej sensacji, czyli po prostu nie przegrywanie dwucyfrowym wynikiem. Polacy kiedyś, pamiętam, wygrali z Austrią 1-0. Mało to hokejowy wynik podczas Mistrzostw Świata, będąc drużyną zdecydowanie słabszą. Wolniejszą na lodzie, gorszą technicznie, z kijem w ręku czy z krążkiem przy łyżwie, to bramkarz nas mocno ratował. Więc mogliśmy sprawić niespodziankę, ale potem przegraliśmy wszystkie inne spotkania w trakcie Mistrzostw Świata, więc no niestety potem te umiejętności i tak na koniec wychodzą.
0: Teraz obudziła się we mnie taka cząstka, która mówi mi, że chciałbym zobaczyć mistrzostwa tej czwartej dywizji. Nie wiem, Uzbekistan, Mongolia, co tam gra?
1: Wiesz co, ja nawet mogę szybciutko dla ciebie sprawdzić, bo mistrzostwa świata dywizji czwartej miały być w Kuwejcie, więc na pewno gospodarzem jest Kuwejt. Mm-hmm. Pozostałych reprezentacji musisz coś mówić, wiesz, bo teraz muszę tutaj szybciutko sprawdzić.
0: Dobrze, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o hokej, to powiem państwu szczerze, że interesuję się nim głównie przy okazji Igrzysk Olimpijskich, a tak się składa, że one już za nami, ale oczywiście kibicuję biało-czerwonym. No myślę, że mamy szansę awansować do tej elity, choć przypuszczam, że po takim potencjalnym awansie to tam i tak pewnie nic nie zwojujemy, ale zawsze będziemy w wyższej dywizji i będziemy mogli się poszczycić mianem drużyny elitarnej.
1: Tak, a 2 lata temu, jak graliśmy w Ostrawie, to nie było tak, że zdobyliśmy 0 punktów. Mieliśmy 1 punkcik, no, bo przegraliśmy po dogrywce z Łotwą, ale fantastyczne było to widowisko i warto było czekać te 22 lata, żeby ten 1 punkt zdobyć. A w dywizji czwartej, poza Kuwejtem, już ci mówię, drogi panie, grają Armenia, Indonezja, Iran, Malezja i Singapur.
0: No, to się nie spodziewałem.
1: Mało to tradycyjnie.
0: Czyli nie ma ani Mongolii, ani Uzbekistanu, na który stawiałem.
1: Nie,
0: a jakoś tak...
1: te drużyny są w wyższych dywizjach. W dywizji trzeciej mamy Turcję, Meksyk, Bośnię i Hercegowinę, Republikę Południową Afryki, Turkmenistan na przykład. Między innymi, kogo my jeszcze mamy? W dywizji 3B jest Uzbekistan i Mongolia. Mhm, no to... Więc grają między sobą. To razem nie, z Filipinami,
0: to
1: widzisz, Hongkongiem.
0: To ja muszę jednak tą dywizję 3B zobaczyć. Kiedyś się mówiło, że pod Beskidzie takie z Górnikiem Łęczna by się obejrzało, a ja bym chciał hokejowe starcie Mongolia-Uzbekistan. Drodzy państwo, Dawid Komorowski, Kompendium Wiedzy Hokejowej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: I threw you off.
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: Poranek z Radiem Tczew.
1: To była Nelly Furtado, a za kilka chwil, dokładnie za 5 minut, kolejny serwis informacyjny Radia Tczew. Będzie można w nim posłuchać o kinoterapii z Tomaszem Raczkiem w Centrum Kultury i Sztuki. To wydarzenie już wkrótce. Będziemy mogli także posłuchać o wystawie, jaka została zorganizowana w Tczewie. Chodzi o wystawę dotyczącą Ochotniczej Straży Pożarnej, która niedawno obchodziła jubileusz 130-lecia. Więcej szczegółów w serwisie o godzinie 10, na który zapraszam w imieniu własnym i Dawida Komorowskiego.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
2: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
1: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
3: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADN Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
4: Przyszła pora na kolejny serwis informacyjny. Zaprasza na niego Dawid Komorowski.
5: Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na Alei Niepodległości w Sopocie. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęła 25-letnia kobieta. Kraksa miała miejsce po 18 w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Zderzyły się tam Chevrolet oraz Dacia należąca do jednej z firm wynajmujących auta na minuty. Pojazdami podróżowały łącznie 4 osoby. Ratownicy prowadzili reanimację młodej pasażerki bezpośrednio na miejscu wypadku. Mimo wysiłków medyków kobiety nie udało się uratować. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej oraz policja pod nadzorem prokuratora. I to niestety nie koniec tragicznych informacji z Trójmiasta, ponieważ także wczoraj podczas naprawy samochodu w Gdańsku Wrzeszczu zginął 82-letni mężczyzna. Do wypadku doszło przy ulicy Dzielnej. Senior został przygnieciony przez pojazd w trakcie wykonywanych prac. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe. Mimo podjętej interwencji życia mężczyzny nie udało się uratować. Śledczy sprawdzają między innymi sposób zabezpieczenia auta podczas naprawy. Według wstępnych ustaleń pojazd mógł przemieścić się przypadkowo. Z okazji Dnia Strażaka i w ramach 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie na węźle transportowym otwarto wystawę plenerową o historii tczewskiej jednostki. Pomysłodawczynią wystawy jest druhna Magdalena Olszewska-Gibas, która powiedziała, że ekspozycja nie powstałaby, gdyby nie współpraca z Fabryką Sztuk. Druhna dodała również, że skarbnicą wiedzy na temat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście jest książka autorstwa Adama Murawskiego Rodzinne tradycje strażackie.
6: Historia Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa sięga w zasadzie listopada 1896 roku. Czyli w tym roku mamy 130 lat. Przez jakiś czas była mowa o 1897 roku, dokładnie 22 marca. Natomiast pan Frydryszewski swego czasu wyszukał w dokumentach dowody na to, że jednak ten pierwszy moment, ten początek Straży Pożarnej miasta Tczewa, to był jednak listopad 1896 roku. I wtedy to z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta, Ludwika Dębskiego, który po 1904 roku zmienił nazwiska, dla historii Ochotniczej Straży to nie ma większego znaczenia. Z jego inicjatywy założono Tczewską Ochotniczą Straż Pożarną.
5: Zdjęcia, jakie znalazły się na wystawie, pochodzą ze skarbnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wystawa znajduje się na placu przy dworcu PKP.
0: Kulturalne typy.
5: Do naszego miasta przyjeżdża Tomasz Raczek. Znany polski krytyk zjawi się w Tczewie z okazji 50-lecia filmu w reżyserii Milosza Formana Lot nad kukułczym gniazdem. Obraz w 1976 roku zdobył 5 Oscarów. O wydarzeniu niedawno na naszej antenie opowiedział Janek Skierka z Centrum Kultury i Sztuki.
7: No to wydarzenie powinno zainteresować wszystkich kochających kino. Bo idąc do kina zakładamy, że wszyscy widzowie, którzy w czasie projekcji znajdują się w sali, obejrzą ten sam film. Tymczasem wcale tak nie jest. I tutaj kinoterapia jest pomysłem na to, jak z oglądania filmów uczynić narzędzie, które sprawi, że nasze życie stanie się lepsze, bogatsze. Więc zapraszamy, to jest taki nasz nowy cykl. W maju jest pierwsze spotkanie, kinoterapia z panem Tomaszem Raczkiem, w listopadzie będzie następna. Zobaczycie Jacka Nicholsona w jego najlepszej roli i odwiedzicie pacjentów, którzy rzucają wyzwanie bezwzględnemu systemowi. Mówię tu o filmie Lot nad kukułczym gniazdem, zdobywca 5 Oscarów. więc bardzo serdecznie zapraszamy. Pierwszy raz u nas w centrum chyba jest kinoterapia, z czego tak sobie sięgam pamięcią.
5: Tomasz Raczek poprowadzi autorskie spotkanie pod hasłem Kinoterapia. Krytyk chce namówić Trzewian do tego, by w filmach szukali czegoś więcej niż tylko rozrywki, by traktowali je jako narzędzie do poznawania siebie i pracy nad własnymi emocjami. Cały wieczór od filmu po dyskusję potrwa prawie 4 godziny. Wydarzenie zaplanowano na 22 maja na godzinę 18 w sali widowiskowej centrum. To były wiadomości Radia Tczew.
8: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: Bez większych zmian przez ostatnie kilkadziesiąt minut, dalej 7 stopni Celsjusza na termometrach, dalej temperatura odczuwalna niższa niż ta, którą wskazują nam termometry. W tym momencie odczuwamy mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Wiatr dosyć mocny, w porywach może sięgać nawet 40 km na godzinę, a ciśnienie atmosferyczne niższe niż wczoraj, ale dalej wynoszące ponad 1000 hektopaskali, dokładnie 1011. Pochmurno, deszczu póki co nie ma, ale te przelotne opady mogą się pojawić w Tczewie mniej więcej jeszcze przez 2 godziny, później więcej słońca, ale dalej wietrznie.
8: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.
1: Koniec utrudnienia na drodze krajowej numer 22. Przypomnijmy, przed godziną informowaliśmy Państwa, że na odcinku Człuchów-Rytel doszło do awarii, w wyniku której zablokowany był prawy pas ruchu i mieliśmy ruch wahadłowy. Teraz już po tym utrudnieniu nie ma śladu, no a dosyć mocno dało się ono we znaki kierowcom, no bo pojazdem, który niestety uległ awarii, był pojazd ciężarowy, więc dużo miejsca zajmował, no i też trudno było go usunąć z drogi. Ale teraz już ruch w stronę Człuchowa i Rytla odbywa się sprawnie. Zresztą na całej drodze krajowej numer 22 w naszych okolicach, czyli powiedzmy tych ograniczonych miejscowościami Malbork i Starogard Gdański, ruch odbywa się płynnie. W samym Tczewie też większych korków nie mamy. Można więc śmiało założyć, że bez kłopotów powinniśmy wszystkie podróże wewnątrz Grodu Sambora odbyć. A jeżeli chodzi o dojazd do Gdańska, to dzisiaj też nadzwyczajnie spokojnie, ani korków na drodze krajowej numer 91, ani na obwodnicy Trójmiasta nie mamy. Pozostaje trzymać kciuki za to, żeby ta dobra aura drogowa nas się dalej trzymała. Życzę Państwu samych bezpiecznych przejazdów i tego, aby ten czas spędzony za kółkiem mijał Państwu przyjemnie.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.

0: Depeche Mode, Walking in My Shoes. W buty wielkich gwiazd futbolu mogli wczoraj wejść piłkarze Gryfa, ale niestety trudne warunki atmosferyczne i rywal, który był z wyższej klasy rozgrywkowej, sprawiły, że tczewscy piłkarze musieli pożegnać się z rozgrywkami Regionalnego Pucharu Polski. Wynik 1-5 wskazuje na gładkie zwycięstwo gości, ale czy tak było? Zapytam obecnych na meczu Janka Krupińskiego i Dawida Komorowskiego. Panowie, podobało
1: się?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że trudne warunki atmosferyczne dały się we znaki głównie osobom, które spędzały czas na trybunach.
1: Tak, to prawda, ale co niektórym akurat pogoda nie przeszkadzała, to z Dawidem wiemy. Jeżeli chodzi o samo
3: wiernym
1: spotkanie...
3: Wiernym kibicom,
1: tak. Zwłaszcza tym dwóm najwierniejszym. A ten, kto był na meczu, wie oczywiście, o co chodzi. A wracając do samego spotkania, no to myślę, że no, Gdynia zdominowała Gryfa. No tutaj nie ma co mówić, że mecz był wyrównany. Gryf miał swoje sytuacje w pierwszej połowie na pewno. W drugiej już było ich zdecydowanie mniej. Ale no, zabrakło skuteczności. Też jedna bramka samobójcza w tej drugiej połowie, myślę, zabrała jakiekolwiek takie szanse. Tak z Dawidem sobie rozmawialiśmy wcześniej, że w sumie gdyby Gryf wykorzystał swoje sytuacje i nie padła bramka samobójcza, to kto wie, może nawet 3-3 by było po pierwszej połowie, ale możemy sobie tak gdybać.
3: Gdyby nie te pierwsze 4 bramki w pierwszej połowie.
0: Dokładnie.
1: Ale nie oszukujmy się, no Gdynia Gdańsk to jest lider czwartej ligi, więc no tutaj przyjechali w roli murowanego faworyta. Jeżeli ktoś myślał, że Gryf bez problemu awansuje, no to myślę, naprawdę jest takim zagorzałym chyba kibicem. Ale tak szczerze mówiąc, no co, no, trzeba pogratulować naszym piłkarzom z Tczewa, że zostawili serce na boisku przede wszystkim, no i że doszli do ćwierćfinału Pucharu Polski, Pomorskiego oczywiście, bo znaleźli się w gronie 8 najlepszych drużyn w naszym województwie.
3: Tak, to trzeba podkreślić, bo tczewskiego zespołu w tym gronie nie było bardzo, bardzo, bardzo dawno i nas to na pewno cieszy. Tak jak Janek mówił, szkoda tej bramki samobójczej i takiej chwili nieuwagi, bo to był też chyba, to było też chyba zakończenie takiego całkiem fajnego momentu, kiedy Gryf zaczął w pewnym sensie, chociaż trochę, dominować na boisku, kiedy przejął inicjatywę. O, to jest może lepsze określenie, bo wtedy właśnie były też te sytuacje sam na sam. Tu trzeba pochwalić bramkarza Gdyni przy tej pierwszej sytuacji, bo naprawdę bardzo szybko się wyciągnął nogę i odbił strzał. Duży refleks i zresztą też to udowadniał chyba w drugiej połowie, bo były takie momenty. Tak. Natomiast fakt, no szkoda nie tych dwóch niewykorzystanych sytuacji, szkoda tej bramki samobójczej, bo wtedy był taki impuls, że można było naprawdę powalczyć. Piękna w ogóle bramka, trzeba to sobie powiedzieć, Gryfa, taka angielka, jak to się mówi kolokwialnie, odbiła się piłka od poprzeczki, strzał po rzucie rożnym, ale faktycznie Gdynia tutaj pokazała klasę i no troszkę wyższe jednak umiejętności.
1: Warto też, myślę, pochwalić bramkarza Gryfa, zwłaszcza, że no wpuścił może te 5 bramek, ale gdyby nie on, to tych bramek mogło być zdecydowanie więcej.
3: Tak, chwalimy Igora Błaszkowskiego.
1: Tak, bo w sumie porównałbym go do Mateusza Kochalskiego z Karabachu w Lidze Mistrzów. Wiem, że trochę takie no, niezbyt dobre porównanie, ale jednak Mateusz Kochalski też zbierał dobre noty za wpuszczone 5 bramek w meczu z Newcastle chociażby.
0: Tak. Tak, puszczone bramki niekoniecznie muszą świadczyć o dyspozycji bramkarza, a po prostu o sile przeciwnika albo o błędach w obronie. Ale generalnie i tak cieszy nas, że Gryf w tej czołowej ósemce drużyn z Pomorza się znalazł. No cóż, to chyba teraz wszystkie siły będą rzucone na awans do czwartej ligi, no a są na to szanse przez baraże.
1: Są szanse, to prawda, bo trzecia najlepsza drużyna z tych trzech grup bierze udział w barażach. Gryf póki co jest najlepszą, najlepiej punktowaną z tych drużyn, więc zobaczymy. Jeszcze sporo kolejek zostało do rozegrania. Więc...
3: No, najważniejsze chyba, żeby obronić tę trzecią pozycję przed Centrum Pelplin, bo to, że w naszej grupie ten trzeci zespół będzie miał największą ilość punktów, to już chyba pewne, bo jak sobie popatrzymy na tabelę pozostałych dwóch klas okręgowych, tej jednej gdańskiej i jednej słupskiej, to można taką tezę postawić, ale faktycznie trzeba się obronić przed tym czwartym Centrum Pelplin, bo tam dosyć niewielka różnica punktowa. Trzeba do końca walczyć.
1: Chyba przewaga 4 punktów, mogę się mylić, ale no to to nie jest zbyt wielka przewaga, więc Gryf musi mieć się na baczności, zwłaszcza, że z Centrum Pelpin nie wygrał w tym sezonie. Raz przegrał, raz zremisował.
3: Tak, trzymamy kciuki. A ja bym chciał jeszcze tylko na szybciutko wrócić do tej końcówki Pucharu Polski regionalnego, bo takie no, meczycha nasze pomorskie się szykują, bo w środę 20 maja te półfinały oba się odbędą o godzinie 17.30 w Starogardzie Gdańskim na stadionie imienia Kazimierza Dejny. KP zmierzy się z Kartuzją Kartuzy, natomiast Gdania Gdańsk u siebie zagra z Wikendem Luzino, więc to już trzecioligowcy wchodzą do walki o to trofeum.
1: Tak, czyli no, można powiedzieć, że najlepsze drużyny z naszego województwa się zmierzą. Weekend, który walczy o drugą ligę i naprawdę jest duża szansa, że ten awans będzie. Kartuzja Kartuzy, która jest solidnym trzecioligowcem w tym sezonie, KP, które jest na trzecim miejscu w tabeli czwartej ligi, no i Gdania, która jest liderem tej czwartej ligi, więc naprawdę taki najwyższy pomorski poziom, można powiedzieć.
0: Można powiedzieć, że puchar to już nie są rozgrywki pełne niespodzianek.
1: No w naszym przypadku nie.
3: Na Pomorzu nie ma już słabych drużyn.
1: Tak.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
3: Prowadzisz lokalny biznes? Daj się poznać swoim klientom. Reklamuj się u nas. Zapewnimy Ci kompleksową reklamę radiową, telewizyjną i internetową, dzięki której łatwo dotrzesz do mieszkańców naszego regionu. Napisz na reklama@tczew.net.pl lub zadzwoń teraz. 603 67 15 33.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew 108 FM.
1: Dawid Kwiatkowski pytający, co zostało mi. A teraz posłuchamy sobie Zbigniewa Wodeckiego. Tak się składa, że wczoraj obchodziliśmy 76. rocznicę urodzin tego wielkiego polskiego artysty.

0: Poranek z Radiem Tczew.
1: I na koniec poranka z Radiem Tczew. Szybki rzut oka na kartkę z kalendarza. Mamy dziś 7 dzień maja. Jest to już 127 dzień roku. Imieniny obchodzą August, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, Flawia, Florian, Wincenty, Stanimir, Róża, Piotr oraz Ludomiła i Ludomira. Wszystkim tym osobom życzymy wszystkiego dobrego. Niechaj Wam dziś wszystko się układa tak, jak sobie zaplanujecie. Może pogoda nie dopisuje, ale nie przejmujcie się tym, kochani. A oprócz tego dziś świętują w różnych częściach świata, na przykład w Hamburgu. Dziś obchodzone są urodziny portu. Jest to takie miejskie święto. Oprócz tego mamy dzisiaj także dzień ważny na Sri Lance, gdzie również obchodzony jest Dzień Wolności. To tyle, jeżeli chodzi o świętowanie na świecie, tyle, jeżeli chodzi o imieniny. Wracamy do muzyki. Teraz posłuchamy sobie utworu od zespołu, który myślę dobrze już Państwo znacie, The Colors, po włosku trochę będzie.

0: Radio Tczew.
1: Mika, relax, take it easy, no jest to taka dewiza, która myślę jest dobrą wskazówką życiową. Droga Zosiu, bo dołączyła do mnie Zosia Floryn, nasza praktykantka. Droga Zosiu, czy ty też taką dewizą się w życiu kierujesz?
2: Nie za bardzo.
1: Nie za bardzo, czyli raczej na poważnie.
2: Tak, dokładnie.
1: Czyli teraz też zrobi się poważnie, bo poważne tuzy muzyczne w naszym radiu, Rolling Stones, zgadza się?
2: Tak, zgadza się. I mam tutaj płytę, która ma dzisiaj rocznicę. Była wypuszczona 7 maja 1972 roku.
1: Mhm. I jest to płyta?
2: No jest to płyta głównie rockowa. Określają ją krytycy jako jedną z najlepszych tego zespołu. Można tam, jest bardzo tak zwana, powiedzmy w cudzysłowie, że jest zwana jako brudna, taka surowa, bo słychać tam bardzo dużo takich prawdziwych momentów. Nie jest ona taka czysta, wiadomo, już nie jest wyczyszczona, powiedzmy.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli taka klasyka rockowa. Przeniesiemy się zatem do czasów świetności zespołu Rolling Stones, Tumbling Dice w Radiu Tczew.

The Rolling Stones, Tumbling Dice w Radiu Tczew, a za 5 minut w naszym studiu zamelduje się Dawid Komorowski, który przedstawi Państwu kolejny serwis informacyjny. Tym razem będzie Dawid nam opowiadać o wypadku, do którego doszło rano w miejscowości Rybki. Będzie także o opinii wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz w sprawie poszerzenia granic miasta Tczewa. Będzie także w kolejnym serwisie informacyjnym trochę o sporcie, a konkretnie o tczewskich piłkarzach nożnych. Warto zostać z nami, do serwisu informacyjnego została już tylko chwila, a umili nam ją Taco Hemingway.

krople deszczu na mym karku. W płaszczu mam schowany zeszyt. Plac zamkowy jest już martwy. Nie chcę żyć już czasem przeszłym. Idę ciemnym nowym światem, choć to dla mnie stare śmieci. Do pijalni wódek zajrzę, tam gdzie każdy blat się lepi. Barman ubrany jak portier, linie dialogowe puste, a samotność to rewolwer, więc zamawiam sobie lówkę. Motyl w brzuchu stał się larwą, żera w duszę się i puchnie.

ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić. Bo dziś świat to tylko biznes, tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: żyjesz tylko w moich myślach, ale ile jeszcze przetrwasz? Tu warunki makabryczne, strasznie duszno, mały metraż, a sąsiedztwo jakby tyrmand skąpał w opętanych szeptach. Już na pogoń we mnie sił brak i nie bawi mnie ten spektakl. Na trzech krzyży pod kościołem łypie święty Nepomucen, jakby czekał na mnie spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
3: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
4: Po reklamie.
5: Radio Tczew.
6: Przyszła pora na kolejny serwis informacyjny. Zaprezentuje go Państwu Dawid Komorowski.
7: Dziś nad ranem na drodze między Rybkami a Lęborkiem Toyota Hilux wylądowała na stercie drewna. Według ustaleń policji 46-letni kierowca, mieszkaniec powiatu lęborskiego, dojeżdżał do przejazdu kolejowego i chciał się zatrzymać przed znakiem stop. Jak przekazała Dziennikowi Bałtyckiemu Lęborska oficer prasowa policji, aspirant sztabowa Marta Żałkowska, w aucie nie zadziałał hamulec. Kierowca skręcił w prawo, wjechał w leśną drogę i uderzył w stos drewna. Kierowca zabrało pogotowie. Nie odniósł on jednak obrażeń. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta i ukarali mężczyznę 100-złotowym mandatem. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych Tczewa. Wczoraj rano na naszej antenie gościem audycji Opinie w Radiu Tczew był prezydent Łukasz Brzątkowski, który skomentował zapisy zawarte w opinii wojewody.
8: No będziemy się chcieli z tą opinią zapoznać, bo z tego co rozumiem, teraz dostaliśmy bardziej taką informację prasową, gdzie są chyba wytłuszczone czy podkreślone te największe uwagi. Na pewno się będziemy do tej opinii odnosić, tak jak inne miasta, które otrzymywały te negatywne opinie. Wniesiemy swoje uwagi, ponieważ no, w części punktów uważamy, że jednak nie została wzięta pod uwagę ta ciężka praca, którą przygotowaliśmy my. Raczej to jest opinia troszeczkę, można powiedzieć, przepisana z tego, co napisała gmina.
7: Prezydent powiedział także, że czuje się rozczarowany takim przebiegiem sprawy.
8: Ja oczywiście czuję rozczarowanie, może bardziej lekkie niż duże rozczarowanie. Jednak dla mnie bardzo ważne było to, rozpoczęliśmy ten proces jako pierwsi po ponad pół wieku, można powiedzieć. I bardzo zależało mi na tym, żeby nie polec na tej kwestii formalnej. Tutaj gmina jednak bardzo dużo pism wysyła do wojewody, podnosiła różne urojone tak naprawdę błędy formalne, które rzekomo mieliśmy popełnić i okazało się, że jednak nie, że jednak ten sztab urzędników, który pracował nad samym wnioskiem, wykonał tą pracę dobrze, więc tutaj robiliśmy to po raz pierwszy, więc oczywiście to nie przekreśla szans Tczewa na dalszy rozwój.
7: Na zarzut prezydenta odpowiedzieli wczoraj w naszym studiu zastępca wójta gminy wiejskiej Tczew, Katarzyna Beringer-Kusio oraz Adrian Manterys. Prawnik urzędu podkreślił, że to ekspertyzy nie wykazały więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych między miastem a terenami objętymi wnioskiem. Manterys nie zgodził się też ze stwierdzeniem prezydenta, że potwierdzone przez wojewodę uwagi gminy co do przeprowadzonych konsultacji nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.
9: Są to uchybienia moim zdaniem niezwykle rażące, bo odnoszące się w zasadzie jedynie do operacji rachunkowych i matematycznych, które powinny być w sposób staranny i wnikliwy wykonywane. Nie mówimy tutaj o jakiejś wyższej analizie przepisów. Mówimy o ujednoliceniu powierzchni w hektarach, które podawane są zarówno w pytaniach konsultacyjnych, jak i w ankietach. I tutaj po stronie miasta pojawiła się taka argumentacja, iż te powierzchnie nie były dokładne, ponieważ miasto nie chciało wydać środków pieniężnych na mapy. Dla nas jest to wysoce zaskakujące, jeżeli przy historycznym procesie, jak wskazuje to pan prezydent, oszczędza się na wykonaniu map.
7: Opinia wojewody nie zamyka sprawy zmiany granic naszego miasta. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie pod koniec lipca Rada Ministrów, a pełna rozmowa z Adrianem Manterysem i Katarzyną Beringer-Kusio będzie dostępna wkrótce na naszej stronie internetowej.
5: www.radiotczew.pl Enter.
7: Zawodnicy KP Gryfczew żegnają się z rozgrywkami Regionalnego Pucharu Polski. Piłkarze ulegli wczorajszego popołudnia na stadionie przy ulicy Bałdowskiej Gdańsk Gdańsk. Podopieczni trenerów Ireneusza Cymanowskiego i Grzegorza Klareckiego zaczęli przegrywać już w 12 minucie spotkania po golu Marka Niewiadomskiego. Chwilę później prowadzenie gości podwyższył Miłosz Manuszewski. Po bramce samobójczej Stanisława Rzeszotka pięknym strzałem z dystansu popisał się Radosław Mania. Było to niestety jedyne trafienie dla piłkarzy z Grodu Sambora. Gdania natomiast wyprowadziła jeszcze dwa ciosy pod koniec pierwszej i drugiej połowy. Gdańszczanie po zwycięstwie 5-1 w półfinale Regionalnego Pucharu Polski zmierzył się z trzecioligowym Weekendem Luzino. To były wiadomości Radia Tczew.
10: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
6: Za oknami pochmurno, podobno możemy się spodziewać przejaśnień, ale te najszybciej za godzinę. Póki co dalej szaro, dalej ponuro i dalej niezbyt ciepło, na termometrach w tym momencie 8 stopni Celsjusza. Ale temperatura odczuwalna niższa, mniej więcej na poziomie 5 stopni. Porywy wiatru dziś mocne, mogą sięgać nawet 40 km na godzinę. Średnia prędkość podmuchów to 20 km na godzinę. Wiatr jest południowy. Ciśnienie atmosferyczne nieco podskoczyło do góry, wynosi teraz 1013 hektopaskali. Z mojej strony to tyle. Damian Myszewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
10: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman. www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Basia Jackiewicz, witam Was bardzo serdecznie. 11 minut po godzinie 11 i sprawdzam od razu, co tam na drogach słychać. Jak donosi nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nie ma specjalnie problemów w poruszaniu się po naszym województwie, chociaż ruch pojazdów jest dość wzmożony. Widzialność jest dobra, ale pamiętajcie o tym, że nawierzchnie chwilami mogą być wilgotne, zwłaszcza tam, gdzie się pojawiają jakieś niewielkie opady deszczu, a one w naszym województwie cały czas mogą jeszcze występować, chociaż w Tczewie dzisiaj raczej takich nie przewidujemy. Przy dalszym wybieraniu się w drogę pamiętajcie o ogólnopolskiej infolinii drogowej 19111. To jest infolinia drogowa GDDKiA, w której można zasięgnąć informacji, czy na waszej trasie coś się wydarzyło, takiego, co warto na przykład ominąć. No a w naszym województwie, jak sobie zobaczymy na mapach chociażby, to mamy ruch swobodny. Nie ma żadnych przestojów, właściwie nigdzie, drodzy Państwo, więc nic, tylko w tej chwili jest doskonały czas na to, żeby ruszyć w drogę, załatwić wszystkie sprawunki i w normalnym czasie, w przyjemnych warunkach, okolicznościach przyrody wrócić do domu. Uważajcie oczywiście na pozostałych użytkowników dróg. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na pieszych, na rowerzystów, na tych, którzy używają hulajnóg i różnych innych jednośladów. Oni czasami się szybko poruszają i mogą nas nieco zaskoczyć. Także, drodzy kierowcy, dużo, dużo czujności.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: Nothing But Flowers. To jest utwór Talking Heads. Ich lider David Byrne wystąpi w tym roku na Openerze w Gdyni w lipcu. Ja się nie mogę tego koncertu doczekać. To już jest taki człowiek wiekowy, bym powiedziała, ale cały czas bardzo ekspresyjny i mam nadzieję, że to będzie fantastyczny koncert. Zresztą jak kilka innych, na które tam się wybieram. A Nothing But Flowers, ponieważ zrobiło nam się zielono na zewnątrz, trochę popadało i w związku z tym nagle wybuchł zielony kolor, ale też i wybuchło trochę tych kwietnych elementów. Zaczęło na wszystko pięknie kwitnąć. Kasztany w końcu zakwitły. A ze mną jest Zosia Floryn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zosiu, powiedz mi, ty tak śledzisz matury co roku, czy nie?
1: Tak, bo ja jeszcze jestem w szkole średniej, więc mnie te matury czekają niestety. Mm-hmm. Znaczy stety, niestety.
0: Stety,
1: no,
0: niestety. A sprawdzasz sobie tak co roku arkusze na przykład z matematyki, z polskiego i tak dalej?
1: Staram się robić, w szczególności z polskiego, bo planuję go rozszerzyć, więc...
0: A ja już zrobiłam z matematyki z tego roku.
1: O, to tak jeszcze szybko nie lecę.
0: Zrobiłam i powiem tak, bez pomocy byłabym spokojnie w stanie zdać na te 30%, które jest wymagane. Może nawet więcej troszkę, tak sobie myślę, ale część rzeczy rzeczywiście musiałabym sobie przypomnieć, czyli wziąć te tablice matematyczne, które można mieć, kalkulator i trochę więcej czasu, bo po prostu tak pobieżnie spojrzałam i tak, to jest łatwe, to jest łatwe. No, tutaj te logarytmy, to już nie pamiętam, jak to się robiło, musiałabym sprawdzić, nie? W ten sposób. Ale zasadniczo bardzo fajnie, bo ja lubię sobie sprawdzać właśnie matematykę. To był jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. Wiem, patrzą się wszyscy na mnie i teraz pewnie wszyscy słuchacze sobie myślą, o Jezu, jakaś wariatka lubi matematykę. No ale tak, są tacy wariaci wśród nas, którzy matematykę lubią i bardzo dobrze, ponieważ gdyby nie oni, to nie mielibyśmy na przykład całej rzeszy księgowych.
1: Dokładnie. Ja zdecydowanie jestem bardziej umysłem tutaj nieścisłym, mm-hmm. bardziej w tą stronę właśnie języka polskiego. Planowałabym, gdyby się udało, iść na studia, na filologię, ale nie jestem pewna, jak mi ta matura pójdzie, więc musimy jeszcze zobaczyć, co to będzie.
0: No to wiesz, czytać, pisać, ćwiczyć i zdać później ładnie śpiewająco i tyle.
1: No, oby tak było.
0: Ja będę trzymać za ciebie kciuki, bo myślę, że filologów też potrzebujemy, żeby nasz język rósł w taki ładny sposób, bo ten taki potoczny niestety jest mocno spłycany, mocno ograniczany. Coraz więcej mamy naleciałości z innych języków, głównie z języka angielskiego, co jest zresztą w sumie normalną rzeczą, ale z drugiej strony taka dbałość o te konstrukcje zdań. Ja bardzo na przykład lubię rozmawiać z osobami dużo starszymi od siebie, ponieważ one zdawały maturę w takim bardzo starym systemie, właściwie z każdego przedmiotu, jaki był w liceum. I one mają zupełnie inny sposób wysławiania się. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, że osoby starsze, dobrze wykształcone, mają takie piękne słownictwo.
1: Zgadza się. Zresztą mówi się, że język polski, język trudny, ale też bardzo piękny, uważam.
0: Mm-hmm, dokładnie, dokładnie tak. A dzisiaj, drodzy Państwo, mamy dzień 7 maja 2026 roku oczywiście i mamy kilka ciekawych dni, bo mamy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej, cokolwiek to znaczy, ale już staram się tutaj rozwikłać tą e-aktywność. Jest to święto, które ma na celu uświadomienie Europejczykom tego, że drogą elektroniczną mogą się kontaktować z przedstawicielami instytucji zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, czyli mogą składać petycje, wnioski, tworzyć lokalne budżety i różne inne aktywności społeczne. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, żeby uświadomić ludziom, że wcale nie trzeba iść do tego urzędu często gęsto, tylko można dużo rzeczy przez internet, to cudowne narzędzie, załatwić. Między innymi chociażby ostatnio weszła usługa e-doręczenia. Nie wiem, czy miałaś już do czynienia z tą usługą dostępną w całej Polsce. Miałaś?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Ja już miałam. Na przykład decyzje podatkowe od nieruchomości, podatku od nieruchomości, od gruntów mogą przyjść właśnie przez e-doręczenia i to jest bardzo sympatyczna rzecz, bo nie trzeba iść, stać w kolejce na pocztę i dostępność tego jest taka od ręki o każdej porze dnia i nocy i tak samo ja mogę napisać pismo do jakiegoś urzędu i wysłać je przez adresy doręczenia, takim listem poleconym, bezpłatnym na dodatek. No i mogę załatwić swoją sprawę, nie wychodząc z domu. To jest bardzo fajna sprawa, polecam wszystkim. I uważam, że rzeczywiście weszło to znienacka troszeczkę dla mnie, bo wcześniej nie wiedziałam, że są e-doręczenia. Przyznaję, że nie orientowałam się, że w ogóle nad takim systemem nasze państwo pracuje. Natomiast jak już weszło, to stwierdziłam, nie, no cudowne narzędzie w ogóle. Nie trzeba stać w kolejkach, no rewelacja. No ale mamy też dzień, Światowy Dzień Hasła.
1: No tutaj jest cyberbezpieczeństwo po prostu pełna fala.
0: Tak, ale jak zaczęłyśmy o tym na początku mówić poza anteną, to powiedziałaś hasła, hasła, hasła, to co, do krzyżówek?
1: No ja miałam w głowie przede wszystkim hasła reklamowe, hasła do krzyżówek, bardziej w tą stronę. W ogóle nie spodziewałam się, że chodzi o hasła właśnie pod względem higieny
0: internetu.
1: Tak, dokładnie. Mm-hmm.
0: No tak, to jest święto, drodzy Państwo, które jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Chyba jedno z najważniejszych pod względem bezpieczeństwa w internecie, ponieważ każdy z nas ma jakieś konto internetowe, jakiegoś e-maila, jakieś medium społecznościowe. Mamy też telefon, który też jest ohasłowany przecież, tak? No bo mamy ten jakiś kod, żeby odblokować sobie klawiaturę chociażby, ale mamy też i PIN do naszej karty SIM, PIN i PUK. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, tak, że takie rzeczy są. Mamy Facebooka, nie wiem, TikToka, X-a i różne inne rzeczy.
1: Ale dodatkowo aplikację banku, która powinna być bardzo dokładnie ohasłowana.
0: Dokładnie, tak. Dostęp do banku przez internet, dostęp do chociażby e-doręczeń, mamy ePUAP, mamy PUE ZUS-owskie, mamy mnóstwo różnych innych platform, na których, żeby się zalogować, musimy najpierw utworzyć użytkownika, wpisać nazwę użytkownika albo e-mail i do tego utworzyć jakieś hasło. No i w Światowy Dzień Hasła, drodzy Państwo, trzeba się dowiedzieć, jakie są podstawowe zasady tworzenia bezpiecznych haseł, ale o tym powiemy za chwilę. Najpierw odrobina muzyki.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
3: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.

0: A Remedium, wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Bardzo piękna piosenka Maryli Rodowicz sprzed lat, ale teraz odświeżona w wersji Maryli Rodowicz w duecie z Krzysztofem Zalewskim. To płyta Niech żyje bal, wydana w listopadzie ubiegłego roku, Maryli Rodowicz. Mam nadzieję, że to nie jest jej ostatnia płyta pożegnalna, no bo jest osobą, która na rynku fonograficznym polskim to tak z 50 albo i 60 lat istnieje i funkcjonuje. Ze wzlotami i upadkami, bo to nigdy kariera nie jest taką jedną płaską linią, ani tylko wzrostową, tylko taką sinusoidą, jak to pięknie się nazywa. Ale myślę, że jest to bardzo ważna płyta, ponieważ z jednej strony Maryla Rodowicz cały czas tam występuje i śpiewa znakomicie, ale z drugiej strony zaprosiła młode pokolenia artystów do tej współpracy, żeby przypomnieć swoje największe przeboje i uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Co ty na ten temat myślisz, Zosiu?
1: W ogóle uważam, że ikona całej polskiej muzyki, zdecydowanie jedna z ikon przede wszystkim.
0: Drodzy Państwo, i to mówi młoda osoba, brawo.
1: Przede wszystkim to, że dalej śpiewa, koncertuje, to jest po prostu zasługa na to, ile ta kobieta, ta artystka już ma lat, to jest naprawdę po prostu zasługa.
0: Mm-hmm. No to jest wielki szacunek i myślę, że też dorobek Maryli Rodowicz jest ogromny. Każdy z nas zna chociaż jedną piosenkę Maryli Rodowicz, nawet jeżeli jej tak formalnie nie słuchał, bo te piosenki z nami są od właściwie maleńkości, od zawsze i myślę, że część z nich spokojnie mogłaby trafić do takiej wielkiej księgi polskiej piosenki, czyli czegoś takiego, co Amerykanie mają. Amerykanie mają w swoich zasobach kulturalnych American Songbook. I to jest właściwie jedna wielka księga piosenek przeróżnych stylistycznie, od country po jazz, od rocka po metal, utworów, które znają wszyscy, które zasadniczo przestały być taką wartością kojarzoną tylko i wyłącznie z jedną osobą, z jednym artystą, tylko są śpiewane, grane przez kolejne pokolenia. I chociażby można tutaj wymienić czy piosenki Ellie Fitzgerald, czy piosenki Franka Sinatry, czy różnych innych artystów, którzy po prostu kiedyś tam dawno śpiewali te piosenki, o Elvisa Presleya chociażby, The Beatles i tak dalej, i tak dalej. I te piosenki znają wszyscy i każde kolejne pokolenie je troszeczkę przekształca, troszeczkę zmienia, coś tam dodaje, natomiast one są takim dobrem już wykraczającym poza danego artysta. One są takim dobrem w szerszym rozumieniu kultury i uważam, że w Polsce też taki polska księga pieśni, piosenek powinna powstać i to nie tylko folklorystycznych, tylko takich folkowych zupełnie, tylko właśnie też muzyki popularnej, żeby kolejne pokolenia mogły do nich wracać, żeby mogły sobie na nich ćwiczyć nawet w szkołach, tak? Śpiewanie, granie, tańczenie i tak dalej, żeby tak twórczo do nich podchodzić. Dobry pomysł, jak myślisz?
1: Uważam, że to nadaje przede wszystkim utworom wieczne życie. Takie będziemy zawsze o nich pamiętać. Ja jak zaczynałam śpiewać, to uczyłam się właśnie na Maryli Rodowicz i Zbigniewie Wodeckim, który swoją drogą wczoraj była rocznica urodzin.
0: Mm-hmm, dokładnie tak. Więc myślę, że fajnie, że to mówisz, jako właśnie młoda osoba, jeszcze przed maturą, bo mi się zawsze wydawało, że ci młodzi ludzie to już tylko ten hip-hop taki popularny albo jakiś TikTok. Tokerów tylko i wyłącznie słuchają, a do tej starej piosenki podchodzą jak do jeża albo traktują, że to jest już coś takiego starożytnego, że absolutnie, że to jest wstyd pracować na czymś takim. I jeżeli ty tak mówisz, to jest bardzo fajnie, że chociaż jakaś część młodego pokolenia zwraca uwagę na te stare piosenki. Bardzo fajnie. No ale wróćmy do tych haseł, słuchaj. Czy ty wiesz, jak należy tworzyć bezpieczne hasło?
1: Znaczy wiadomo, podstawy myślę, że każdy zna, chociaż teraz ta edukacja odnośnie cyberbezpieczeństwa troszkę leży, uważam, pomimo tego, jakie czasy mamy, no to wiadomo, że te hasła powinny być jak najbardziej skomplikowane. Ja sobie przygotowałam też, ale to potem powiem, przygotowałam sobie listę taką grzechów głównych, których w ogóle nie powinniśmy robić przy hasłach.
0: Masz taką listę? Dajesz od razu. W ogóle nie mamy co się zastanawiać, słuchaj. Co to są za grzechy główne, drodzy Państwo? Zaraz się dowiemy, a wysłuchajcie uważnie, bo możliwe, że te grzechy właśnie popełniacie.
1: No tutaj mam zapisane sobie, czego kategorycznie unikać, więc przede wszystkim mamy dane osobowe, imiona dzieci, daty urodzenia, numery rejestracyjne, zapisywanie haseł na kartkach przyklejonych do monitora.
0: Aha, ja nie wiem, czy jeszcze ktoś to robi, ale drodzy słuchacze, jeżeli ktoś z was coś takiego robi, to po łapkach, zdecydowanie po łapkach. To jest coś tragicznego, bo jeżeli my sobie hasło wpiszemy na karteczkę, przykleimy, to tą karteczkę każdy zobaczy. Nawet ten nasz współpracownik albo ktoś z rodziny, kto nie powinien mieć dostępu do naszych haseł. No po prostu, bo może napsuć nam w pracy na przykład, zrobić coś zamiast nas, a później my nie będziemy w stanie udowodnić, że to nie my.
1: No to może lecimy dalej i mamy przesyłanie haseł w mailach czy na czacie.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Bardzo częsty błąd w ogóle. Bardzo często się zdarza. No to mamy pupili, imiona, przede wszystkim imię psa kota. Były też imiona dzieci, daty urodzenia czy ślubu. Oczywiste ciągi znaków i to też jest bardzo... Po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 6 to
0: albo
1: jest...
0: Albo słynne kuwerty.
1: Tak.
0: Czyli 6 pierwszych literek z trzeciego rzędu na klawiaturze. Tak bym to powiedziała. To jest kuwerty właśnie. Wydaje się, że to jest jakieś hasło takie fajne, bo przecież ktoś, kto to nie jest żadne słowo. No ale okazuje się, że hakerzy znają to od lat.
1: W ogóle uważam, że jest bardzo częsty taki problem, że jest do wszystkiego jedno hasło.
0: To jest chyba najgorsze, co może być.
1: No, zdecydowanie.
0: Albo to samo hasło, prawie to samo hasło, tylko na przykład mamy, nie wiem, swoje imię i imię swojego partnera na przykład życiowego i później raz, dwa, trzy, albo trzy, cztery, pięć, albo pięć, sześć, siedem i tak dalej. No najgorzej, drodzy państwo. Jeżeli coś takiego macie, to w ogóle wstyd i zmieńcie to jak najszybciej, po prostu.
1: A już w ogóle połączenie imiona i imion w szczególności i wszystkie hasła identyczne. Jeszcze jeśli się niczym nie różnią, to już w ogóle po prostu...
0: Zosia 158.
1: Tak, dokładnie. Do wszystkich
0: i jeszcze nie daj portali. Boże, i nie daj Boże jeszcze ta Zosia 158 jest początkiem swojego maila. Bo też się kiedyś spotkałam z czymś takim, że ktoś miał Zosia 158 małpa i powiedzmy tam, nie wiem, o2.pl i do tego hasło Zosia 158. No najgorzej.
1: Z tym się jeszcze nie spotkałam, więc ciekawa.
0: Ja się z czymś takim spotkałam, z taką no, twórczością kreatywną, bym powiedziała, ale to jest tak bardzo kreatywne, że każdy, nawet początkujący haker od ręki jest w stanie złamać takie hasło i dostać się do takiego maila i później wykorzystać to w niecnych celach. Czy mamy jeszcze jakieś grzechy?
1: Ja jeszcze z takich grzechów mogę dodać od siebie, bo to pamiętam jak dzisiaj, jak przyszłam w zeszłym roku do radia. Usiadłam się do komputera, miałam zacząć pracę i wchodzę na maila, a tam niewylogowane konto kolegi, tego nie zapomnę. Po prostu pilnuję tego, unikam jak ognia, żeby się zawsze wylogować.
0: Tak, zawsze się wylogowujmy, ponieważ jak się nie wylogujemy, to ktoś następny może nam zrobić kawał. No my tutaj sobie robimy kawały, jak ktoś się nie wyloguje, to później wysyła na przykład maila. Było tutaj kilka takich zdarzeń, że na przykład któryś z kolegów naszych redakcyjnych zapraszał wszystkich na lody wieczorem, albo na przykład zaprasza wszystkich, stawia wszystkim kawę, albo będzie sprzątał toaletę przez 3 dni. Albo cokolwiek innego i sam to pisze niby, nie? Oczywiście wszyscy wiedzą, że nie napisał tego albo nie napisała, tylko po prostu ktoś zrobił żarcik. Natomiast to są żarciki, ale hakerzy mogą zrobić takie żarciki trochę mniej śmieszne, tylko takie naprawdę tragiczne, bo mogą się włamać na przykład na konto bankowe i wyczyścić nam to konto przecież. Mamy jeszcze jakieś grzechy?
1: To wszystko. Wszystkie z mojej
0: grzechy.
1: Strony.
0: No to teraz ja, drodzy państwo. Ponieważ zasady tworzenia bezpiecznych haseł to wcale ale nie jest prosta sprawa. To się tak wydaje, że jest prosto, ale te zasady też się zmieniają w czasie z tego względu, że rozwija nam się internet, rozwijają się nam się możliwości, rozwija nam się sztuczna inteligencja, ba, niektórzy już mówią o tym, że już za chwilę, za momencik będziemy mieli komputery kwantowe. A komputery kwantowe będą miały takie moce obliczeniowe, że zasadniczo jakiekolwiek hasło nie stworzymy, to i tak ono zostanie złamane. To jest ta wizja przyszłości bardzo straszna. Nie wiem wtedy, jak będziemy funkcjonować w internecie w sposób bezpieczny, no ale na razie jeszcze tego nie ma, więc na razie się jeszcze tym nie musimy martwić. Natomiast te zasady tworzenia bezpiecznych haseł ewoluują i będą ewoluować, ponieważ no, mamy coraz szybsze komputery. Ja tutaj opowiadałam tobie poza anteną, jak za czasów moich studiów kupiliśmy sobie nasz komputer pierwszy 486, to się tak ładnie nazywało, i cały akademik chodził do nas do pokoju, żeby sprawdzać, ale szybko działa. Ale ja pamiętam czasy internetu wdzwanianego 020 21 22, kiedy się blokowało linię telefoniczną i nikt w domu nie mógł zadzwonić nigdzie, bo na przykład mój brat siedział w internecie i chciał ściągnąć jakąś grę, a to trwało i trwało. Zwykła MP3 jedna z muzyką, to czasami było kilka godzin, więc na naprawdę, to były czasy zamierzchłe, ale wcale nie takie dawne, bo w gruncie rzeczy to była końcówka lat 1990, powiedzmy 2000 i początek 2000 lat. Teraz mamy 2026 i każda komórka, którą mamy gdzieś tam w kieszeni, jest dużo szybszym, dużo lepszym komputerem niż to, co ja miałam na studiach. Ale wtedy się wydawało to naprawdę szał w trampkach, naprawdę.
1: No, młodzi bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, co było wcześniej, bo my żyjemy w takich czasach, gdzie już był internet i to było coś, co jest cały czas dostępne. Chociaż u mnie w domu akurat było tak, że rodzice raczej ograniczali nam to, żeby no, stopniowo, a nie wiadomo,
0: i bardzo dobrze,
1: jak to wygląda. Ale są tacy młodzi, którzy w ogóle nie wiedzieli, co się wcześniej działo przed tym, jak ten internet był tak rozwinięty.
0: No ale to jest bardzo interesująca historia, ponieważ gdy na przykład na historii, w takim przedmiocie w szkole poznajemy jakieś, nie wiem, historie dotyczące podbojów różnych krajów, kontynentów i tak dalej, no to ktoś tam jechał, płynął przez ileś miesięcy do tej Ameryki, Kolumb i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko trwało latami, latami, latami. Wojny czasami siedmioletnie, dwudziestoletnie i różne inne takie rzeczy. A internet w ciągu 20 kilku lat w gruncie rzeczy przeskoczył taką wielką ewolucję, tak szybko wszystko zaczęło się rozwijać, że w tej chwili no, już mamy tą sztuczną inteligencję, zasoby mamy nieskończone, one pożerają coraz więcej energii, no ale musimy wrócić do tych haseł. Drodzy Państwo, długość to jest podstawa, to jest jeden z tych elementów, który utrudnia hakerowi złamanie tak zwaną metodą brute force, czyli próbowanie wszystkich kombinacji. Im więcej mamy cyferek, literek i czegokolwiek, tych znaków, tym kombinacji jest więcej i trudniej jest to złamać. Po prostu zabiera to więcej czasu, więc jeżeli wasze hasła są krótsze niż 12 znaków, to w ogóle są słabe hasła w tej chwili. 16 to jest taki już w tej chwili standard, a nawet niektórzy mówią 20, 24, a nawet 30-znakowe hasła to są te, które bardzo trudno złamać. I tego się trzymajmy. Czyli nawet jeśli użyjecie części swojego imienia albo słowo, którym nazywacie swojego pieska ukochanego i ono ma na przykład 5 znaków, to pamiętajcie, że musicie do tego jeszcze dodać co najmniej 11 jakichś znaczków, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi. Bo to, że nie należy stosować swoich imion i tak dalej, to wiemy, ale jeżeli już musimy sobie je zastosować, to zastosujmy całą resztę znaków takich, żeby były trudne do złamania. I co jest trudne do złamania? Czy na przykład 12-częściowe hasło złożone z samych cyferek i różnych dziwnych krzaczków typu dolarek, typu małpka, krzyżyk, wykrzyknik i tak dalej. Czy może trudniejszym hasłem, to jest zadanie Zosia dla ciebie, byłoby na przykład takie coś. Słońce zawsze pada w dół.
1: Stawiam na drugie. I jeszcze najlepiej to by było, gdyby ten dół był przez U otwarte.
0: Dokładnie. I jeszcze, żeby gdzieś tam się pojawiła na przykład małpka i jeszcze hashtag albo wykrzyknik albo cokolwiek takiego. I dokładnie zgadłaś prawidłowość tą, że słowa są dużo trudniejsze do złamania niż ciąg losowych cyfr i znaczków. Słowa są, to jest semantyka języka po prostu i dużo trudniej łamie się takie hasło, które jest złożone z jakichś słów, które zasadniczo są nielogicznym ciągiem. Czyli właśnie słońce zamiast deszcz pada, deszcz świeci i zasadniczo komputery się wysypują. Sztuczna inteligencja nie będzie w stanie pomóc hakerowi rozwikłać takiego hasła. Ale to oczywiście te znaczki też i długość. Cały czas długość mamy na pierwszym planie. Dwa, absolutnie nie wolno używać tego samego hasła do wszystkiego. To jest po prostu błąd kardynalny, jak to pięknie się mówi. Trzeba też mieszać znaki i jeżeli znaki mieszamy, to Boże, drogi ludzie, nie stosujcie nigdy password. Password, czyli to hasło, które jest po prostu wszędzie. Password niby było pięknym hasłem, ale tylko dla pierwszego człowieka, który na to wpadł. Zamienił A na małpki, O na zero i S na dolarki. Tylko że na to później wpadło dużo więcej innych ludzi i jeżeli ktoś ma takie hasło, to nie. Automatycznie, szybko proszę to zmienić. Nie ma w ogóle dyskusji. Trzeba też zmieniać duże litery na małe litery i to najlepiej też losowo, co któreś na przykład, albo nie z przodu i na końcu, tylko gdzieś w środku. Albo umówić się, że tylko jedną literkę, oczywiście umawiamy się sami ze sobą i nikomu tego nie zdradzamy, że zawsze tylko i wyłącznie W będzie z wielką literą pisane. Zero danych osobowych, to jest też ta podstawa. Należy unikać popularnych słów i sekwencji, czyli właśnie to kuwerty 1, 2, 3, 4, 5, 6 albo hasło raz, dwa, trzy, to już w ogóle jest dramat, albo takie słowa słownikowe typowe, czyli kocham cię albo no nie wiem, słowa, które są związane z nami też, tak? Mój mąż na przykład, ukochany, czy coś w tym stylu. Nie,
1: a jak
0: nie.
1: Ktoś da Polskę, to już w ogóle...
0: Polska 26 na przykład, to nie. Natomiast jeżeli zaczniemy używać zdań zamiast słów, to są właśnie passphrase, to się tak ładnie nazywa, czyli zielony słoń pije kawę. Abstrakcyjne, nie? Mhm. I do tego dodamy sobie jakieś cyferki, wymienimy część literek i tak dalej, ale my jesteśmy w stanie to zapamiętać w jakiś sposób. To jest hasło nie do złamania. Mm-hmm. A poza tym logowanie wszędzie dwuetapowe uruchamiamy, nie? To jest też ta ważna informacja. Jeżeli mamy Facebooka, Google'a, cokolwiek, logowanie do banku i wszystkie inne rzeczy, zawsze logowanie dwuetapowe, czyli najpierw wpisujemy swój e-mail albo nazwę użytkownika i jakieś hasło, ale następnie jeszcze przysyła nam system albo SMS-a, albo trzeba na komórce zalogować się gdzieś tam i potwierdzić swoje logowanie. Bez tego absolutnie ani rusz. Jeżeli macie problem z zapamiętywaniem wielu haseł, to możecie korzystać z tak zwanych menedżerów haseł. Ich jest bardzo dużo i tutaj jest taka tendencja, taki myk, że należy w życiu pamiętać trzy hasła. Jedno hasło, zupełnie oddzielne, które mamy tylko i wyłącznie w głowie i w czerwonej teczce, tak zwanej tej teczce, którą otwierają nasi bliscy, jak my już umrzemy, to jest hasło do naszego konta bankowego. Drugie, to jest do naszego podstawowego maila. Warto tutaj, też podpowiem, że jeżeli ktoś nie wie, czy potrafi rozpoznawać spam, czy nie, dobrze jest stworzyć sobie dwa adresy kont. Jedno konto, takie oficjalne, którego używamy do ważnych rzeczy, typu załatwianie różnych spraw i tak dalej, a drugie konto do robienia zakupów. Bo z zakupów, ze sklepów często hasła nam wypływają, ktoś tam je kradnie i tak dalej. I jeżeli do zakupów będziemy używać innego e-maila, to ustrzeżemy się przed próbą przejęcia naszego konta na przykład w banku albo w jakimś systemie, który jest dla nas ważny, na przykład mObywatel i tak dalej. Więc warto mieć dwa różne maile w różnych miejscach, żeby tak stosować tak jakby dwuczęściową swoją taką osobowość internetową. Jedno do tych przyjemnych rzeczy i zakupów i różnych takich pierdółek, że tak powiem, a jeden mail taki ważniejszy do rzeczy, które są naprawdę istotne. I do tego wszystkiego menedżer haseł, to jest trzecie hasło, które trzeba zapamiętać. Jeżeli mamy bardzo dużo różnych miejsc, w których używamy haseł, tworzymy sobie w menedżerze dowolnym. To może być One Password, może być Bitwarden, może być LastPass i różne inne, tych kombajnów jest naprawdę bardzo dużo. To hasło do niego musi być trudne i takie indywidualne. Natomiast on później będzie nam generować hasła, proponować hasła, które są bardzo trudne, które mają wiele znaków, które są trudne do złamania i do każdego logowania będzie używać innego hasła i on będzie je pamiętać. Jeżeli nawet wypłynie nam hasło z takiego właśnie kombajna, z takiego menedżera, to one są najczęściej haszowane, czyli są haszami, a nie samymi hasłami. To też jest pewne zabezpieczenie, że trudno jest je później zastosować. Więc takie są tutaj polecajki z mojej strony. No i jeszcze jest jedna fajna rzecz. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze obecne hasła już nie zostały gdzieś wycieknięte, że tak powiem, czyli gdzieś tam nie wyciekły, to jest taka strona Have I Been Pwned. To jest tak, Have I Been Pwned. Strona internetowa. I tam się wpisuje swój e-mail i sprawdza się, czy ten e-mail gdziekolwiek się w wyciekach pojawił. Jeśli się pojawił, to widzimy, w jakich wyciekach się pojawił i jesteśmy w stanie szybko zareagować, żeby zmienić. Więc warto tam sobie od czasu do czasu wchodzić, sprawdzać, żeby być bezpiecznym. Dużo, nie?
1: Dużo.
0: Dużo, ale to jest taka rzecz bardzo ważna i myślę, że istotna dla wszystkich tych, którzy no, gdzieś tam spotkali się z jakimiś próbami przejęcia konta i tak dalej. Uważajcie na siebie po prostu. No to co? To teraz
1: może ja jeszcze dopowiem,
0: aha,
1: zanim puścimy, że za 4 minutki słyszymy się w samo południe na wiadomościach z kraju i ze świata. Dołączy do nas Janek Krupiński, który je przedstawi. Powiemy o uratowaniu dziewczynki, będzie też o oszustwie profesora, a na sam koniec powiemy o obwodnicy Wąchocka.
0: No to lecimy za 3 minutki niecałe się z powrotem słyszymy na wiadomościach.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: 10 lat wspólnych wzruszeń na 100 i 8 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
4: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
5: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
6: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
7: Uwaga Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.
8: Radio Tczew.
9: Godzina 12 już, drodzy Państwo, wybiła prawie, nie, ponad minutę temu, zatem pora na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew. Janek Krupiński jest już z nami.
10: W tym wydaniu wiadomości z kraju i ze świata powiemy o uratowaniu dziewczynki. Będzie też o oszustwie profesora, a na sam koniec powiemy o obwodnicy Wąchocka. Policjanci z Orzesza na Śląsku uratowali 1,5-roczną dziewczynkę zamkniętą w samochodzie na parkingu. Zgłoszenie wpłynęło w środę przed południem od kobiety, która zauważyła dziecko pozostawione w aucie. Na miejsce skierowano patrol i karetkę pogotowia. Świadkowie informowali, że dziewczynka przebywała w zamkniętym samochodzie już od dłuższego czasu. Nie reagowała na wołanie, dlatego policjanci wybili szybę i wydostali dziecko z pojazdu. Na szczęście okazało się, że dziewczynka spała i nie wymagała hospitalizacji. Jak ustalono, matka zostawiła córkę w aucie, ponieważ poszła do apteki i nie chciała budzić dziecka. Policja przypomina, że nawet kilkanaście minut w nagrzanym samochodzie może stanowić zagrożenie dla życia i apeluje, aby nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych autach.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
9: Francuski profesor jest podejrzewany o wieloletnie oszustwo związane z fikcyjną nagrodą naukową. Śledczy sprawdzają, czy dzięki zmyślonemu wyróżnieniu i fałszywemu dyplomowi zdobył awans oraz wyższe wynagrodzenie na uczelni, gdzie pracował przez 20 lat. Został już zawieszony przez uniwersytet. Sprawa zaczęła się w 2015 roku, gdy lokalne media poinformowały, że mężczyzna znalazł się w gronie kandydatów do prestiżowej nagrody filologicznej porównywanej do Nobla. Rok później, podczas uroczystości w Zgromadzeniu Narodowym Francji, odebrał złoty medal filologii. Jak ustalono, nagroda organizacją przyznająca i rzekomy amerykański uniwersytet istniały wyłącznie w internecie. Medal profesor miał kupić u jubilera za 250 euro. Afera wyszła na jaw po śledztwie rumuńskich dziennikarzy. Prokuratura bada teraz zarzuty fałszerstwa, używania podrobionych dokumentów, podszywania się i oszustwa. Profesor przyznaje, że stworzył strony internetowe i zamówił medal, ale zaprzecza, aby popełnił przestępstwo. Jeśli zostanie skazany, grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
10: Dzisiaj po południu kierowcy pojadą nowym 7-kilometrowym odcinkiem obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Trasa połączy Skarżysko-Kamienną z Wielką Wsią i docelowo usprawni przejazd między Skarżyskiem a Starachowicami. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, inwestycja ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Wąchocka i poprawić bezpieczeństwo kierowców oraz mieszkańców. Na nowej trasie powstały m.in. obiekty mostowe, skrzyżowania oraz sygnalizacja świetlna w Parszowie i Wielkiej Wsi. Cała obwodnica ma prawie 12 km długości i łączy drogę ekspresową S7 ze Starachowicką strefą przemysłową. To były wiadomości Radia Tczew.
11: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
9: jak na maj, to mamy wyjątkowo zimny maj, bym powiedziała. Chociaż majówka była bardzo gorąca, to teraz temperatury nie są zbyt optymistyczne. 8-9 stopni w tej chwili na termometrach. Maksymalne, jakie dzisiaj zobaczymy temperatury, to właśnie 9, może 10 stopni. Sporo chmur z niewielkimi przejaśnieniami, ale też i bez opadów deszczu w samym Tczewie. Zachód słońca o 20:28, biometr jest korzystny, wiatr słaby do umiarkowanego, zimny, wiejący z północy, a więc odczuwalna temperatura jest kilka stopni niższa, nawet między 2 a 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na poziomie takim dość ogólnie dobrym, 1014-1015 hektopaskali. No i cóż, spacery jak najbardziej, ale jednak warto jakiś szalik wziąć, a może nawet czapkę, jeżeli ktoś ma problem z zatokami.
11: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.
1: Na drogach cały czas panuje wzmożony ruch pojazdów. Nawierzchnie raczej czarne i suche. Widzialność jest dobra, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku poinformowała nas, że nie ma na bieżąco aktualnie utrudnień drogowych wynikających ze zdarzeń losowych, typu na przykład stłuczki, wypadki i tak dalej. I rzeczywiście tak jest, drodzy Państwo. Nawet w Śródmieście Gdańska i nawet węzeł Gdańsk Południe, te okolice, które są bardzo uczęszczane, są przejezdne. Nie ma żadnych specjalnych blokad. Obwodnice obie są przejezdne. Trakt Świętego Wojciecha, Pruszcz Gdański jest przejezdny. 91, 22, a autostrada A1, S7 szybkiego ruchu między Gdańskiem, Elblągiem a Warszawą. I nawet Starogard Gdański wygląda, drodzy Państwo, że jest przejezdny. Oczywiście ta główna droga numer 22, tam gdzie są ronda, troszeczkę problemów stwarza w Starogardzie, ale w gruncie rzeczy nie jest to nic wielkiego. Po prostu jedziemy nie 50 przez miasto, tylko raczej 40 czy 30. Podobnie jest chwilami w Tczewie, na głównych skrzyżowaniach, na skrzyżowaniach z rondami. I tutaj się kłania przede wszystkim ulica Malinowska i Armii Krajowej na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, ulica Gdańska w rejonie dworca PKP oraz dwa ronda przy Urzędzie Miejskim i przy Wieży Ciśnień, czyli to jest zbieg ulicy Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte i 30 stycznia oraz 30 stycznia i Bałdowskiej. Tam może troszkę więcej uważności warto zachować. Pamiętajcie, drodzy kierowcy, o przepuszczaniu pieszych przez przejścia dla pieszych. Pamiętajcie o tym, że rowerzysta czasami się może gdzieś tam w tylnym, wstecznym lusterku pokazać, więc bądźcie czujni, bądźcie uważni, żeby wszyscy dojechali do swoich miejsc przeznaczenia cali i zdrowi.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.

0: Mamy 13 minut po godzinie 12. Już o hasłach w Światowy Dzień Haseł Trudnych i takich, które są trudne do złamania, mówiłyśmy w poprzedniej godzinie. Mówiłyśmy też o Europejskim Dniu E-Aktywności Obywatelskiej, czyli o tym, że drogą elektroniczną większość Europejczyków, jeśli nie wszyscy, mogą się kontaktować z przedstawicielami instytucji różnego rodzaju, zarówno w Polsce, jak i w Europie, w całej Europie Zjednoczonej, czyli Unii Europejskiej. No to przyszedł czas, drodzy Państwo, na kalendarium. Czy wy wiecie, że w 1718 roku założono Nowy Orlean w Luizjanie? Zosia, czy ty w ogóle wiesz, co to jest Nowy Orlean?
1: Wiem, co to Nowy Orlean, ale nie wiedziałam, że był założony.
0: No tak jak każde miasto kiedyś było założone. Nie jest to wcale bardzo stare miasto, bo 1718 rok to Tczew to już dawno istniał, już jakieś 300 lat albo 400, więc nie jest to może jakiś wielki szał. Natomiast sama Ameryka ma krótką historię w gruncie rzeczy, tą cywilizowaną w cudzysłowie, bym powiedziała, tą białą Amerykę. Nowy Orlean został założony w 1718 roku, dokładnie dzisiejszego dnia. Luizjana to jest taki rejon Ameryki, który był bardzo długo pod rządami konfederatów, czyli było długo niewolnictwo, dużo uprawy bawełny i tak dalej. Prawa czarnych długo nie były przestrzegane, natomiast to też spowodowało to, że Nowy Orlean jest pewną kolebką pewnej muzyki. Czy ty wiesz jakiej?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie masz pojęcia? No to ja ci teraz powiem. To jest jazz i to ten jazz nowoorleański tak zwany, czyli taki mocno korzenny, mocno ludyczny, bym powiedziała, związany właśnie z czarną społecznością. I on do dzisiaj się świetnie rozwija właśnie tam. Też jest mocno związany z tym, co poza anteną mówiłyśmy, ponieważ nie wiem, czy kiedykolwiek widziałaś, jak wygląda pogrzeb nowoorleański.
1: Nie.
0: Mówiłyśmy tutaj przed chwilą wręcz o tym, że w Meksyku są fajne tradycje takie związane z chowaniem, ale też i później z nawiązywaniem kontaktu z duchami zmarłych. To w zasadzie Nowy Orlean jest dość podobny, ponieważ pogrzeby nowoorleańskie są jazzowe, z dużą ilością dęciaków. To są takimi pochodami miejskimi, można powiedzieć, gdzie wszyscy tańczą, śpiewają właśnie w takim jazzowo-soulowym R&B stylu i to zupełnie inaczej wygląda niż w Polsce pogrzeby, muszę powiedzieć. I to jest naprawdę coś wspaniałego. Takie pożegnanie, które jest w sumie wesołe,

0: można powiedzieć, i jest naprawdę fantastyczne.
1: No jest ta wiara w dalsze życie przede wszystkim.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Nie tylko, że jesteśmy między sobą, takie życie na ziemi, powiedzmy, tylko jest jeszcze to życie dalej i ta wiara jest, i to ogromna.
0: Mm-hmm, dokładnie. A że tam rzeczywiście było dużo czarnych ludzi, no to to jest właśnie też takie ludyczne i tam jest sporo wierzeń właśnie jeszcze z Afryki pochodzących, między innymi wudu. Nie wiem, czy kojarzysz taką religię wudu z laleczkami takimi,
1: tak, się
0: nie?
1: Mówiło, tak, że... Tak.
0: No, one często w horrorach występują.
1: Dokładnie, no. A to czy wiemy coś o tym, czy biorą też w Nowym Orleanie pod uwagę zwierzęta, tak jak w Meksyku?
0: A wiesz co, nie sprawdzałam tego.
1: Trzeba to sprawdzić.
0: No tak, to bo jest ciekawe. W Meksyku rzeczywiście jeszcze jest ten kult, można powiedzieć, ta wiara, w której no, wszyscy myślą, wierzą, są przekonani o tym, że nasi przyjaciele mniejsi, bracia mniejsi też idą do jakiegoś zwierzęcego nieba albo piekła, ale raczej do nieba i przychodzą do nas właśnie w Święto Zmarłych też i możemy się z nimi kontaktować i to jest też fajna sprawa.
1: No, jako zwierzęta duchowe przede wszystkim. Mhm. Tutaj jest to bardzo fajnie pokazane, uważam, chociaż bardziej dla dzieci, w bajce Disneya i Pixara Coco.
0: Coco, mhm. Tak, tak, dokładnie.
1: Tam jest bardzo ta kultura pokazana dogłębnie mhm. i to w takim bardzo czystym sposobie, że to idzie prosto dojrzeć te wszystkie elementy.
0: Mhm. A ty masz jakieś zwierzęta w domu?
1: Mam, psa.
0: Masz psa i tak, to jest twoje dokładnie. Zwierzę takie mentalne również, duchowe?
1: Tak, uważam, że tak, że jesteśmy bardzo podobni do siebie zachowaniami przede wszystkim, ale i z wyglądu.
0: A to widzisz, ja mam w domu koty i też myślę, że coś w tym jest takiego, że to jest moje... Chociaż nie, moim duchowym zwierzęciem jest leniwiec.
1: Czyli lecimy w lenistwo, w powolne ruchy.
0: Tak, to jest to takie zachowanie entropii, czyli minimalizm życiowy zupełny, że tutaj wiesz, w ogóle takie zen, wiesz? To znaczy, ja nie wiem, czy leniwce są leniwe tak do końca, czy one właśnie nie są zen przypadkiem, że cokolwiek się dzieje, to one zachowują taki totalny spokój, easy, tu się nic nie wydarzy. Cóż to jest do wieczności?
1: A to lepsze podejście.
0: No właśnie,
1: dużo lepsze.
0: Ja je tak, tak, to jest właśnie mój leniwiec wewnętrzny.
1: No to fajnie spojrzeć na nie z innej perspektywy niż mm-hmm. tylko z tego lenistwa.
0: Tak, bo ja myślę, że lenistwo wcale nie jest takie złe. To jest po prostu oszczędność swojego wysiłku. Przecież no, dlaczego mamy wypruwać z siebie żyły? Cały świat wypruwa z siebie żyły, wszystko przyspiesza i tak dalej. Ale po co?
1: No nie musimy na siłę nadążać, to prawda.
0: No właśnie, nie? Więc taki leniwiec to jest moje wewnętrzne zwierzę, tak. No dobra, od Nowego Orleanu przez Meksyk do leniwca to naprawdę ciąg myślowy mamy niezły tutaj. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy albo słuchaczek chciałby się włączyć, to poprosimy o SMS-y 733 11 12 13. Jakie jest wasze zwierzę wewnętrzne? To takie mentalne i duchowe. Czy to jest leniwiec, czy kot, czy pies, czy może jeszcze coś innego, na przykład wiewiórka. Bo może ktoś mieć ADHD i wtedy wiewiórka myślę, że jest jak najbardziej słuszną. Tutaj jest z nami jeszcze Natalia. Właściwie to może włączę tutaj mikrofon jeszcze Natalii. Włączę mikrofon. Natalia się tutaj uśmiecha bardzo szeroko, bo chyba znalazła swoje zwierzę wewnętrzne.
2: Tak, wiewiórka.
0: Wiewiórka, no zobacz, no trafiłam, no pięknie.
2: Ja tak sobie, jak tutaj słuchałam, co jak rozmawiacie, to sobie pomyślałam, że bardzo dziękuję, że tutaj pracuję, bo ja się uczę jakby zupełnie innego sposobu i myślenia i tego. A to jest ważne, bo ja właśnie z tych, co wiecznie gonili Pędzą. Przez całe życie i tak na maksa, potem aż się rozkładają, choroba w łóżku i wyzdrowieć nie mogą, to nie jest dobre, więc ja jestem wdzięczna, że się tego uczę, ale chyba jeszcze długo będę się uczyć.
0: No ale słuchaj, to tak jak były prezydent, całe życie się można uczyć.
2: No, ale to ten, myślę, że na dobre mi wyjdzie.
0: Proces uczenia jest istotny, sama droga do przejścia, a nie sam efekt tej drogi, więc czasami tak właśnie trzeba do tego podejść. Ja ci mogę trochę leniwca oddać, ty mi trochę pożyczysz wiewiórki i będzie w porzo.
2: No to równowaga może się jakaś
0: no,
2: tam...
0: No właśnie zen. Tak. No właśnie zen. Wszystko płynie, jak to niektórzy mówili kiedyś, starożytni jacyś ludzie. Wszystko płynie, nigdy drugi raz do tej samej wody nie wejdziemy, no ale to są dość doświadczenia, które się zbiera przez całe życie i one z nami zostają, więc jak najbardziej. No dobra, słuchajcie, to teraz trochę muzyki, bo przegadamy znowu kolejną godzinę. Wiraszko i Jedwab.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie

Jak Jedwab. To stara piosenka, ale odświeżona przez Wirażkę Michała zresztą. Na płycie Tak młodo się nie spotkamy, która pochodzi z listopada ubiegłego roku. Bardzo fajna zresztą płyta, wydana przez Kajaks. Myślę, że Michała Wirażkę kojarzycie chociażby jako lidera zespołu Muchy. No i teraz, drodzy Państwo, doszliśmy do kolejnej daty. Uciekła mi tutaj Zosia, ale nic nie szkodzi, ponieważ to są tematy, które mnie bardzo pasjonują, a nie wiem, czy pasjonują Zosię, bo nie zdążyłam się zapytać, więc wam mówię. W 1895 roku ukazała się powieść science fiction Wehikuł czasu Herberta George'a Wellsa. Nie wiem, czy czytaliście, fantastyczna rzecz o podróżowaniu w czasie i o tym, jakie to dziwne reperkusje rodzi. I to było dawno temu, wtedy, kiedy jeszcze ludzie nawet nie myśleli o tym, że takie wehikuły mogą powstać, a dzisiaj już wiemy, że na poziomie kwantowym jesteśmy w stanie wehikuł czasu stworzyć. Jeszcze nie jesteśmy w stanie przemieszczać w czasie człowieka, ale jakieś tam kwarki czy inne dziwne rzeczy, tak? Wiedza trochę tajemna dla mnie, ale bardzo fascynująca. Jeśli ktoś z was kiedyś zostanie takim kwantowym fizykiem, który to w jakiś sposób opisze, a później zreferuje do tego stopnia, że stworzy machinę w postaci wehikułu czasu, to myślę, że niejedna nagroda Nobla na niego spadnie. To jeszcze z takich tematów właśnie technicznych trochę, to w 1997 roku przedsiębiorstwo Intel zaprezentowało oficjalnie mikroprocesor Pentium 2. Tak, to był 97 rok, czyli 30 lat temu prawie. No i okazuje się, że właśnie wtedy zaczął przyspieszać się nam nie dość, że komputer, ale również sieć internetowa zwana internetem. To się naprawdę działo na naszych oczach i właściwie dzisiaj przyjmujemy już do wiadomości, że wszystko to działa po prostu bez zarzutu, ewentualnie mamy jakieś problemy, to się denerwujemy. Ale w 97 roku to jeszcze internet i jeszcze komputery to było ho, ho, ho. Dzisiaj byśmy chyba nawet nie byli w stanie uruchomić takich urządzeń z tamtych lat. No chyba, że ktoś ma takie urządzenie w domu i używa jeszcze mikroprocesora Pentium 2 z tamtych czasów. No to proszę dać nam znać SMS-em 733 11 12 13. To teraz może sobie posłuchamy Michaela Jacksona w bardzo starej wersji.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.

0: The Black Keys, Wild Child. Bardzo lubię tę piosenkę, ona jest taka króciusieńka i bardzo, bardzo energetyczna i taka rock'n'rollowa w starym, dobrym stylu. Takie rzeczy lubię. Mam nadzieję, że wy również lubicie. No ale my wracamy do kalendarium, drodzy państwo, bo w tym kalendarium mnóstwo się ciekawostek dzieje. Już mówiłam o tym, że założono tego dnia, 7 maja w 1718 roku, Nowy Orlean w Luizjanie. Do tego w 1895 roku, w czasach, kiedy jeszcze ludzie samolotami w sumie nawet nie latali tak porządnie, już się wtedy ukazała powieść science fiction Wehikuł czasu Herberta George'a Wellsa. W 97, to już samoloty już latały szeroko, głęboko i w ogóle, Intel zaprezentował mikroprocesor Pentium 2, no a w 2013 roku znalazłam rocznicę, która Zosi się spodoba. Zosia, ja wiem, że ty lubisz zespół ABBA.
1: Dokładnie, tak.
0: No właśnie, skąd ci się to wzięło?
1: Zaczęło się generalnie od tego, że ja jestem z rocznika 2008 i w tym samym roku został wypuszczony film Mamma Mia, w którym jest wykorzystane większość piosenek generalnie. Wiadomo, tak, że nie cała twórczość, ale jest tam część piosenek i właśnie tam się w nich zakochałam.
0: No bardzo fajny film w ogóle i on się dorobił dwóch części kolejnych, czy jednej części kolejnej?
1: Jednej,
0: ale chyba jeszcze coś tam mówili, że ma powstać kolejna za jakiś czas, więc możliwe, że coś tam jeszcze powstanie, bo to takie, no, fajna, muzyczna opowieść, taka obyczajowo, trochę komediowa, trochę taka wesoła, wakacyjna, mi się tak kojarzy w każdym razie Mamma Mia. Ja bym chciała na taką wyspę gdzieś pojechać i tak sobie tam polatać, pośpiewać i w ogóle wychillautować się, nie? Bo to jest takie właśnie fajne. Ale też tam świetne role, bo Meryl Streep przecież była fantastyczna, ona dobrze śpiewa.
1: Tak, właśnie.
0: Chociaż
1: dla wielu ludzi to był szok, że Meryl Streep tak śpiewa ładnie.
0: Tak, chociaż to jest aktorka, która ma wiele naprawdę świetnych talentów, takich aktorskich i paraaktorskich i ja przyznaję, że ja ją uwielbiam w Boskiej Florence, w takim filmie o pani, która bardzo chciała śpiewać, a nie potrafiła. Ona tam fałszuje niesamowicie po prostu. Ja tak sobie myślę, jeśli ona potrafi śpiewać, bo przecież wiemy to z tego chociażby filmu Mamma Mia, który był wcześniejszym filmem, to w Boskiej Florence ona się musi naprawdę męczyć, żeby tak fałszować. I to jest dla mnie mistrzostwo świata, bo jak ktoś nie potrafi śpiewać i fałszuje, to jest zupełnie naturalny stan. Ale jeżeli ktoś ma słuch, ma warsztat, potrafi śpiewać, a ma fałszować, to jest dopiero dramat. Bo jeżeli to trzeba robić celowo, to wcale nie jest łatwe, bo cały organizm mówi, krzyczy wtedy, nie, fałszujesz, wyśpiewaj dobrze, nie? Bo wiesz o tym, że fałszujesz i to jest naprawdę straszne. Ja bardzo lubię zresztą Meryl Streep. Każda jej rola właściwie to jest po prostu jedna z takich mistrzowskich rzeczy, że naprawdę bardzo, bardzo lubię tą aktorkę.
1: No też w Diabeł Nosi Pradę się ukazała bardzo dobrą grą aktorską. W tym roku wyszła chyba dwójka z tego,
0: właśnie
1: co widziałam.
0: Jest, tak, można sobie obejrzeć, tak, dokładnie.
1: Mhm. Aktorką jest po prostu świetną, jak się okazało też w Mamma Mia. Zresztą jedna z ostatnich scen, bodajże przedostatnia piosenka, to jest The Winner Takes It All, jak oni wchodzą do kościoła i po drodze śpiewa właśnie, to tam się ukazała całym swoim głosem i brzmiało to po prostu cudownie.
0: Mm-hmm. Bardzo dobra aktorka, naprawdę. No to ja mam z ABBĄ związaną rocznicę dzisiaj. Dokładnie 7 maja 2013 roku, czyli dokładnie 13 lat temu, w Sztokholmie otwarto Muzeum ABBY. Wybierasz się do Sztokholmu?
1: Teraz to już chyba tak.
0: No chyba koniecznie. Ale zanim się wybierzemy do Sztokholmu, to możemy sobie ABBY posłuchać. Dla wszystkich tych, którym ABBA w sercu gra.

0: Voulez-vous Abba, drodzy Państwo. Jeżeli lubicie Abbę, to myślę, że koniecznie do Sztokholmu, do Muzeum Abby trzeba się wybrać. To muzeum zostało otwarte 13 lat temu, dokładnie 7 maja i to bardzo fajna data, muszę powiedzieć. Nigdy nie byłam w Sztokholmie i tak sobie myślę, Zośka, musimy sobie załatwić jakąś wycieczkę fajną tam.
1: Poczekaj,
0: włączy ci mikrofon, z wrażenia nie włączyłam mikrofonu.
2: Dokładnie, zdecydowanie trzeba się wybrać, bo już sobie powiem, zrobiłam research taki szybki.
0: Aha.
2: I można zobaczyć przede wszystkim, jest w ogóle bardzo wiele interaktywnych atrakcji, więc można zaśpiewać nawet z Abbą hologramami Abby
0: wow.
2: Na scenie.
0: No to tak radiowo bardzo, słuchaj.
2: No po prostu atrakcje są zachwycające, a w ogóle stroje też są z lat 80. Nawet ludzie, którzy nie są fanami Abby, odnajdą się, bo mamy tam takie fajne wspomnienia do lat 70. i 80.
0: Mm-hmm. Ojej, no to chyba trzeba, słuchajcie. To nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Sztokholm, Muzeum Abby, Abba i w ogóle myślę, że Szwecja, w ogóle Skandynawia jest taka bardzo interesująca. Fajne filmy, bardzo lubię skandynawskie kino. Też Skandynawowie kultywują tą mroczną muzykę też, zwaną metalem, black metalem i różnymi innymi rzeczami. Norwegia, Finlandia, Szwecja, stamtąd pochodzi bardzo dużo metalowych zespołów. Taka druga noga, z jednej strony disco, właśnie pop taki, a z drugiej strony metal, ale też i w tych krajach ta muzyka nie jest jakoś traktowana gorzej czy lepiej, po prostu jest jednym z elementów kultury, dokładnie takim samym jak każda inna dziedzina sztuki. I to mi się bardzo podoba, bo tam w śniadaniowych na przykład telewizjach pojawiają się sławy muzyki metalowej, które opowiadają o różnych rzeczach, które też gotują w swoich strojach, na przykład takich groźnych, na czarno ubrani, długowłosi i tak dalej. I to jest takie kulturowo trochę dziwne, bo u nas to raczej zespoły typu Behemoth i tak dalej, to są w głównym nurcie się nie pojawiają, tak? Taka jest prawda, a tam bez żadnego problemu teledysk metalowego zespołu Opeth na przykład poleci w ciągu dnia i nikt nie widzi w tym nic złego, ale zaraz obok poleci Abba, więc to jest w ogóle fantastyczne.
2: To jest bardzo ciekawe połączenie w ogóle,
0: tak.
2: Uważam, ale gdyby u nas się pojawiło, uważam, metalowiec w, powiedzmy, pytaniu na śniadanie, to już by wzbudziło niemało kontrowersji, uważam.
0: No właśnie,
2: ludzi by o tym rozmawiało.
0: Nie wiem dlaczego, nie? Tak w sumie. No bo przecież to jest też muzyka i też wielu ludziom się podoba. I właściwie dlaczego miałaby być tylko i wyłącznie niszowa? Czasami warto wyjść ze swojej strefy komfortu i posłuchać czegoś zupełnie innego, co wydaje nam się na początku, że może się nie podobać. A później się okaże, że ej, to nawet nie jest takie złe. Bo często ja na przykład tak mam, że idę na koncert zespołu, którego w ogóle nie znam. Ja tak lubię sobie tak wyjść z tej swojej bańki komfortu muzycznego i pójść na jakiś koncert. Tak czasami jak są festiwale na przykład, to lubię nie sprawdzać wcześniej, co to są za zespoły, jeśli ich nie znam. Widzę listę, cały line-up, że wystąpi taki zespół. Myślę sobie, jeny nie znam, nie? No ale pójdę, zobaczę, posłucham.
2: No można się bawić bardzo dobrze do muzyki, do której się nie słucha na co dzień, to akurat wiadomo, ale uważam, że często podchodzimy z niemałym dystansem do właśnie zespołów metalowych i do tej muzyki ogólnie.
0: Albo zbyt stereotypowo, nam się wydaje, że to jest coś sataniści.
2: No właśnie, a moglibyśmy czasem wyjść z tej swojej strefy komfortu i posłuchać czegoś innego, może to by się nam spodobało.
0: No właśnie. I teraz, drodzy Państwo, przechodzimy dalej do kalendarium, bo to kalendarium dzisiaj jest bardzo obfite. W 1833 roku, 7 maja, przyszedł na świat jeden z moich ulubionych kompozytorów muzyki klasycznej. Pianista, dyrygent, Niemiec, Johannes Brahms. Bardzo lubię tego kompozytora, bardzo lubię jego koncerty fortepianowe, ale też jest drugi, wcale nie mniej lubiany przeze mnie, bo w 1840 roku, czyli 7 lat później, przyszedł na świat Rosjanin, też kompozytor, Piotr Czajkowski, którego myślę, że wszyscy doskonale znają, bo jest dość rozpoznawalnym kompozytorem. No i tak sobie pomyślałam, że z nimi też się wiąże pewna historia, a dokładnie z Brahmsem. Z Brahmsem się wiąże historia następująca. Czy ty kojarzysz Carlosa Santanę?
2: Mniej więcej tak, ale niezbyt dużo.
0: Gitarzysta, wiem. Taki latino trochę i w ogóle bardzo popularny. No i wyobraź sobie, że on się przyznaje do tego, że w jednym z utworów wykorzystał temat z trzeciej symfonii Johannesa Brahmsa właśnie, tylko że melodię zachował, natomiast rytm zrobił właśnie taki latino do tego. I z tego powstała bardzo piękna piosenka śpiewana przez Dave'a Matthewsa i to jest utwór Love of My Life. Posłuchamy sobie go teraz.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
3: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Godzina 13 na zegarze, mamy czwartek, 7 dzień maja, to się nie zmieniło. Nie zmienił się nam również skład. Janek Krupiński przy mikrofonie. Zapraszam na wiadomości.
4: Saperzy z Gdyni usuwają niewybuchy z czasów II wojny światowej w Charzykowach. Akcja rozpoczęła się rano przy głównym pomoście nad jeziorem Charzykowskim. Służby ewakuowały kilkudziesięciu mieszkańców z ulic Żeglarskiej, Długiej, Turystycznej i Stromej. Teren od linii brzegowej został całkowicie wyłączony z ruchu. Policjanci i strażacy sprawdzili wszystkie domy w strefie zagrożenia. Na niebezpieczne znalezisko natrafił przypadkowo płetwonurek w pobliżu miejsca cumowania statku wycieczkowego. Działania saperów polegają na wyciągnięciu kilkunastu obiektów z wody. Zawodnicy Kape Gryf Tczew żegnają się z rozgrywkami Regionalnego Pucharu Polski. Piłkarze ulegli wczorajszego popołudnia na stadionie przy ulicy Bałdowskiej Gdani Gdańsk. Podopieczni trenerów Ireneusza Cymanowskiego i Grzegorza Klareckiego zaczęli przegrywać już w 12 minucie spotkania po golu Marka Niewiadomskiego. Chwilę później prowadzenie gości podwyższył Miłosz Manuszewski. Po bramce samobójczej Stanisława Rzeszotka pięknym strzałem z dystansu popisał się Radosław Mania. Było to niestety jedyne trafienie dla gospodarzy z Grodu Sambora. Gdynia natomiast wyprowadziła jeszcze dwa ciosy pod koniec pierwszej i drugiej połowy. Gdańszczanie po zwycięstwie 5-1 w półfinale Regionalnego Pucharu Polski zmierzą się z trzecioligowym Weekendem Luzino.
0: Kulturalne typy.
4: Na naszej antenie Wojciech Markowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w audycji Bibliofonia zapowiadał majowe wydarzenia. Wśród nich pojawiła się zapowiedź spotkania z Jakubem Małeckim.
5: Czy właśnie może obalenie trochę mitu, że krótkie formy są dla debiutantów. Więc myślę, że to jest jedna część. Druga oczywiście zahaczymy o najważniejsze książki z dorobku autora. Na pewno coś tam o Degocie. Myślę, że może nam wpadnie poprzedniej powieści, czy Obiekty głębokiego nieba. No i gdzie tam nas jeszcze ta rozmowa zabierze. Na pewno chciałbym poruszyć, myślę, że dojdzie to do skutku i do bardzo ciekawych efektów, o początkach autora, ponieważ Jakub Małecki, pamiętajmy, że zaczynał w ogóle od horroru, co jest niesamowite. Chyba tylko drugim podobnym przypadkiem jest Łukasz Orbitowski w Polsce, gdzie pisali bardzo gatunkowo i bardzo odmiennie. I myślę, że ciekawie będzie o to zagadać. No i oczywiście o planach na przyszłość też coś tam będzie.
4: Autor takich bestsellerów jak Dygot, Horyzont czy Święto Ognia spotka się z czytelnikami 21 maja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Bibliotece Głównej na Starym Mieście przy ulicy Dąbrowskiego 6. Wstęp jest wolny.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku rozpoczyna festiwal filmów jednominutowych. Wydarzenie potrwa do niedzieli w Centrum Świętego Jana. Tegoroczna edycja oferuje trzy ścieżki tematyczne: filmową, edukacyjną oraz integracyjną. W programie zaplanowano ogólnopolski konkurs na najlepszą krótką formę oraz warsztaty z uznanymi twórcami. Swoją wiedzą podzielą się m.in. scenarzysta Kasper Bajon oraz reżyser Maciej Buchwald. Nowością jest ścieżka networkingowa, obejmująca filmowe szybkie randki oraz quizy tematyczne. Najlepsi twórcy powalczą o nagrody z łącznej puli 26 tysięcy złotych. Fundatorami wyróżnień są marszałek województwa pomorskiego oraz prezydent miasta Gdańska. To były wiadomości Radia Tczew.
6: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
7: Dziś temperatury są jednocyfrowe do 9 stopni Celsjusza, ale odczuwalne kilka stopni niższe za sprawą umiarkowanego wiatru wiejącego z północy. Zachmurzenie jest umiarkowane z przejaśnieniami. Raczej dziś mniej słońca, ale też i bez deszczu. Noc będzie dość ciepła, temperatura nie powinna spaść poniżej 6 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas podobny dzień jak dzisiaj, pochmurny z przejaśnieniami, chociaż, uwaga, może też przelotnie popadać, a więc parasol też się przyda. Temperatury natomiast będą nieco wyższe, nawet do 13 kresek. Za to na sobotę i niedzielę jest szansa na, drodzy Państwo, 15 plus stopni i dużo słońca.
6: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
8: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
7: Jak informuje nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, aktualnie nie ma utrudnień drogowych wynikających ze zdarzeń losowych i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca dnia i w nocy. Ruch pojazdów jest intensywny, w popołudniowych godzinach nawet wzmożony, ale widzialność dobra i warunki dobre. Mimo to proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowywanie na bieżąco prędkości do lokalnie panujących warunków jazdy. Na mapach nie wygląda nasze województwo źle. W tej chwili jest wszystko przejezdne, wszystkie drogi krajowe, wszystkie te główne, zarówno 91, jak i 22 oraz autostrada A1 i S7 w kierunku Elbląga. Poza tym obwodnice też są przejezdne i to obie, ta stara i ta metropolitalna. Trochę gęściejszy ruch jest oczywiście w Gdańsku Śródmieściu i przez trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza Gdańskiego, ale nie powinno być to jakieś znaczące opóźnienie, może tylko kilka minutek. W Tczewie natomiast standardowe miejsca, te popularne o tych godzinach, to przede wszystkim ulica Jagiellońska i dalej Wojska Polskiego i 30 stycznia między rondami. Do tego ulica Gdańska, zwłaszcza rejon dworca PKP oraz skrzyżowanie ulicy Malinowskiej i Armii Krajowej z przelotówką 91, czyli Aleją Solidarności. I tu na skrzyżowaniach na Alei Solidarności, w zasadzie na wszystkich, możemy napotkać na więcej samochodów i to od wjazdu od strony Gdańska, aż po dwa skrzyżowania na wysokości osiedla Witosa, czyli na Górkach, na skrzyżowaniach z Norwida i z Głowackiego. Drodzy kierowcy, pamiętajcie o pieszych, o rowerzystach, o osobach jeżdżących na hulajnogach, o motorowerach i motocyklistach. Oni też pojawiają się czasami w tym wstecznym lusterku albo w bocznym, więc ostrożności nigdy nie za wiele, tak żeby wszyscy dojechali do swoich miejsc przeznaczenia cali i zdrowi.
8: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.

0: to imienniczka mojej gościni dzisiaj, też Zofia. Zofia Alaja, kupiłam bilet, a ze mną jest cały czas Zosia ze Starogardu Gdańskiego.
1: Dokładnie, tak.
0: I teraz bym chciała się ciebie zapytać o ten Starogard, słuchaj, bo ja mam takie wrażenie, że Tczew i Starogard cały czas ze sobą konkurują o to, które z tych miast jest stolicą Kociewia. I może ustalmy raz na zawsze, że stolicą Kociewia jest Starogard Gdański.
1: Znaczy, ja powiem tak, ogólnie Tczew ze Starogardem, mam wrażenie, cały czas konkurują, o tym się cały czas słyszy. Ja pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz do radia w zeszłym roku, to był chyba kwiecień, jak przyjechałam, to się zastanawiałam, czy jak przyjdę, to czy na ulicy mnie ktoś, powiedzmy, nie złapie.
0: A, nie rozpozna, że jesteś ze Starogardu i nie dostaniesz bęcków.
1: Tak, dokładnie.
0: O matko, aż tak?
1: No, bo tak się słyszy na co dzień o tym.
0: No ale ani w Tczewie, ani w Starogardzie chyba nie ma aż tak silnego środowiska kiboli, żeby tam bejsbolami ludzi gonili na ulicy.
1: No tu jest też duża różnica pod względem piłki, że Starogard jest za Lechią Gdańsk, a Tczew jest często za Arką Gdynią i tu jest to takie ścięcie.
0: W Tczewie w ogóle jest, wiesz co, tak, że dzielnice są w różnych barwach. Jedne są biało-zielone, a drugie są żółto-niebieskie. I tak jest, że jedna dzielnica lubi Lechię, druga Arkę i tutaj tak między sobą też tam czasami, ale to ja mam wrażenie, że już te czasy takiego kibolstwa chamskiego to trochę już minęły, aczkolwiek dawno nie byłam na żadnym meczu piłki nożnej, wolę koszykówkę. I przyznaję, koszykówka i ręczna, i siatkowa to są dziedziny, które zdecydowanie bardziej lubię. One też są kontaktowymi sportami, ale jakoś tak, zwłaszcza w koszykówce jest, że nawet czasami mrugnięcie oczami powoduje zmianę wyniku, bo tam się tak dużo dzieje na tym boisku. Natomiast w piłce nożnej to tak czasami się ogląda, a tam nic się nie dzieje. Trzy dni później oni dalej biegają i dalej jest 0-0. A w koszykówce to jest tak pach, pach, pach, zaraz już tutaj 20, 30 i tu zamkniesz oczy, a tu 38 nagle, nie? I nie wiadomo, co się dzieje po prostu. I to jest fantastyczne, dlatego lubię obserwować koszykówkę zdecydowanie. No ale koszykówka chyba dobrze się trzyma w Starogardzie, czy nie?
1: No, kociewskie diabły cały czas lecą u nas, więc pod tym względem myślę, że się dobrze trzymają, cały czas wskakują. Często się słyszy o zwycięstwach, więc...
0: No tak, no to trzymamy za kociewskie diabły. O, kociewskie diabły ładnie tak się nazywają, muszę powiedzieć. Kciuki. W Starogardzie ja bywam co jakiś czas, przyznaję. No i stwierdzam, że to miasto bardzo się rozwija ostatnimi czasy. Podoba mi się niesamowicie ten...

0: taki teren rekreacyjny, który jest w zasadzie, można powiedzieć, prawie że w centrum miasta, czyli tam przy tym centrum Dejny, stadion mhm. i te takie tereny przy wieżycy, to wszystko tak ładnie jest, tak no, że można iść, zwiedzać i bywać, odpoczywać, no... Wszystko można tam robić, muszę powiedzieć.
1: Trzeba przyznać, że to jest teraz bardzo ładnie zagospodarowane. Nie mm-hmm. tylko tereny przy wieżycy, ale też uważam, że w ogóle pięknie jest teraz zrobiony park. Mm-hmm. I tam też jest dużo miejsca, żeby właśnie sobie usiąść na spokojnie. Też można pograć w szachy, więc...
0: Poodpoczywać.
1: Dokładnie. Mm-hmm.
0: No dużo się dzieje w Starogardzie. Myślę, że w Tczewie też się dużo dzieje, ale powiem, że dni Starogardu Gdańskiego to oj, w kosmos poleciały naprawdę w tym roku. Bardzo mi się podoba zestaw artystów, którzy wystąpią u was.
1: Szczerze mówiąc, to ja tak nie obserwuję na bieżąco. Aha. Także ostatni artyści, którzy mi się tam rzucili w oczy, to była Paktofonika, o ile się nie mylę, mm-hmm. Paktofonika Orkiestra.
0: Tak, dokładnie.
1: I Love jeszcze mi się rzuciło w oczy.
0: Tak, jest i Love. I do tego jeszcze będzie Bayerful dla tych, którzy są fanami disco polo. Do tego będzie Fish Emade, którzy są bardziej alternatywa hip-hopu, można powiedzieć, ale też i muzyki takiej, no właściwie popowej w ten sposób. Więc jest tak naprawdę dla każdego coś miłego i to mi się najbardziej spodobało w zasadzie w całych dniach Starogardu, bo one są bardzo zróżnicowane i takie, jakby to powiedzieć, inkluzywne. O, to jest chyba dobre słowo, bo tam każdy, kto jakąś muzykę lubi, znajdzie coś dla siebie, bo przecież i Rogucki będzie, więc taki, że tak powiem, element może bardziej rockowy, bardziej z pazurem. Ta melorecytacja chłopaków waglewskich, braci, to też da taki, dla mojego pokolenia to jest ważne, wydaje mi się, ale jest Kacperczyk dla młodego pokolenia, jest Ilof właśnie, jeszcze jest Gruby Mielcki.
1: A to nie mam pojęcia.
0: To dla każdego coś miłego
1: właśnie,
0: po prostu,
1: coś
0: nie?
1: Się znajdzie zawsze.
0: Więc myślę, że tutaj to jest bardzo fajne właśnie, że one są takie bardzo zróżnicowane, a poza tym wydaje mi się, że to świętowanie takie jest przy okazji jeszcze tej części muzycznej, mnóstwo różnych innych atrakcji. One się dzieją właśnie w rejonie tego takiego stadionu miejskiego, tych terenów rekreacyjnych w okolicy wieżycy, więc jeśli ktoś się zmęczy muzyką, może sobie odejść gdzieś dalej, odpocząć troszeczkę, może sobie pójść do całego tego centrum Dejny, pozwiedzać na przykład, albo sobie posiedzieć, coś tam fajnego zjeść, czy wypić i tak dalej, i tak dalej. Więc macie takie miejsce, które... może być wykorzystywane do różnych celów. I to mi się bardzo podoba.
1: Ja przyznam szczerze, że mi trochę do centrum daleko, bo ja tak naprawdę stricte ze Starogardu nie jestem. Aha. Ale jest to miasto, które jest najbliżej do mhm. mnie, więc no bywam, ale nie jestem wiadomo codziennie.
0: Aha, no widzisz, no to myślę, że ja jako też nie mieszkanka Tczewa w tej chwili, też mam tak podobnie jak ty, że muszę do Tczewa dojechać. Tak jak ty do Starogardu, bo ja też nie jestem z samego Tczewa, tylko spod Tczewa. A my czekamy również na ogłoszenia gwiazd, które wystąpią w Tczewie. Ja już pewne przecieki mam, ale chyba jeszcze nie mogę powiedzieć, więc nic nie powiem w tej kwestii. Czekamy po prostu z wielką niecierpliwością, ale wiemy na pewno, że to na pewno nie będzie Whitney Houston, drodzy państwo. Zdecydowanie nie. Ale Whitney Houston cały czas, jej muzyka jest gdzieś tam z nami i myślę, że sobie fajnie posłuchać teraz Whitney Houston.

0: Whitney Houston, nieodżałowany głos, wspaniały zresztą, Exhale, Shoop, Shoop Song. Bardzo fajna piosenka, taka lekko na uspokojenie, na takie przygotowanie sobie drugiej kawy albo i trzeciej w ciągu dnia. No i teraz muszę się zapytać o ulubiony napój Zosi. Kawa czy herbata?
1: Kawa.
0: Kawa. O, zdecydowanie kawa. Ja też jestem kawoszem. Kiedyś czytałam różne badania, czy kawa jest zdrowa, czy niezdrowa. I są badania, które mówią, że nie jest zdrowa. Inne badania mówią, że wręcz przeciwnie, jest bardzo zdrowa. A ja tak sobie myślę, że są takie nacje na świecie, które piją bardzo dużo kawy. To są Włosi, ale też Szwedzi. I ani Włosi, ani Szwedzi specjalnie na jakichś niezdrowych nie wyglądają. Mimo że w różnych klimatach żyją, więc tak sobie pomyślałam, że jeżeli i jedni, i drudzy potrafią kawę pić i nic im nie jest, to znaczy, że ta kawa chyba nie, jednak nie jest szkodliwa tak do końca. W związku z tym piję sobie kawę i tyle. I mam wywalone na to, czy będę zdrowa, czy niekoniecznie. Od kawy raczej jeszcze nikt nie umarł, chociaż może taki przypadek gdzieś na świecie jest. Jeśli ktoś o takim wie, to poproszę o SMS 733 11 12 13. A jak już pijesz herbatę? To jaką?
1: Owocową zdecydowanie, a najlepiej to jeszcze jak jest jabłko z cynamonem.
0: O, czyli ryż z cynamonem i jabłkami też lubisz?
1: Kocham.
0: Taki zapiekany?
1: Bardzo.
0: Ojej, to powiem ci, że ja też jestem team ryż zapiekany z... Ojej, a już dawno nie jadłam. Bo to jest trochę roboty zawsze z tym. Ojej, ale teraz sobie smaka zrobiłam. Przy piątku zwykle to jest takie danie bardzo chętne na obiad, nie? Taki lekko słodki.
1: No ja mam nadzieję, że jak wrócę do domu, to będzie taki ryż na mnie czekał.
0: Aż nawet tak? Oj, teraz to ci zazdroszczę. Wracam z tobą.
1: Zapraszam.
0: Nie no, nie będę się wpraszać, ale właściwie jakbym miała czas, to bym się chyba wprosiła, wiesz, bo moja mama dawno temu robiła taki ryż z jabłkami i z cynamonem, często gęsto, właśnie w piątki na obiad. Natomiast no, mój mąż jest tym zdecydowanie nie taki i on takie rzeczy to na słodko, obiad, fuj, ble, w ogóle co to jest, nie, w ten sposób. Więc ja raczej sama nie zrobię, bo bym musiała sobie zrobić jakąś malutką porcyjkę, przecież nie da się zrobić małej porcyjki ryżu z jabłkami i z cynamonem. No proszę, ja ciebie. I wtedy bym jadła 3 dni, a przez 3 dni jeść to samo, to też tak trochę średnio, nie?
1: No u nas jest to samo, bo tata zdecydowanie też nie jest za słodkimi obiadami, ale może to ta zbieżność imion tutaj. Ja jestem zdania, że obiad na słodko, jakieś naleśniki, coś takiego, no to jest to.
0: Tak. Tak to właśnie jest. No dobrze, ale jeszcze mamy trochę kalendarium do przedstawienia. Tu już 13:27 prawie. Jeny, jak ten czas leci. Znasz Władysława Reymonta, pisarza?
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze go znasz, słuchaj. Ten człowiek, który był nagrodzony Nagrodą Nobla, urodził się dokładnie 7 maja 1867 roku.
1: No kalendarium to nam dzisiaj pęka w szwach.
0: Kalendarium jest wspaniałe po prostu. Poza tym polski operator filmowy Dariusz Wolski urodził się w 1956 roku. Bardzo utalentowany człowiek. Do tego wszystkiego polski dziennikarz i prezenter radiowy Jakub Strzyczkowski urodził się w 1967 roku i on swego czasu prowadził Za i Przeciw, taką... Jestem za, a nawet przeciw w Trójce. Poza tym mamy dwie daty pożegnalne, które są mocno związane z muzyką. W 2024 roku zmarli dwaj wybitni muzycy, artyści związani z muzyką. Jeden z nich to Jan Ptaszyn Wróblewski, polski kompozytor, dyrygent, bandleader, no po prostu człowiek orkiestra. Jazzowy przede wszystkim, natomiast drugim takim człowiekiem, który tego samego dnia zmarł, tego samego roku, to Steve Albini. On przede wszystkim był znany jako producent muzyczny, zresztą zmarł na zawał serca w swoim studiu nagrań w Chicago, właśnie 7 maja 2024 roku, ale wydał niesamowite albumy niesamowitych zespołów. I teraz postaram się wymienić tak, Manic Street Preachers, Nirvana, Pixies, PJ Harvey, Nine Inch Nails, The Jesus Lizard, Bush, Jimmy Page i Robert Plant, John Spencer Blues Explosion i wiele, wiele innych artystów, czyli taka muzyka rockowa, bluesowo-rockowa, czasami wręcz no taka dość mocna, ale no był bardzo cenionym producentem muzycznym i myślę, że to są nazwiska, które warto pamiętać jeszcze długo, długo. Były to na pewno osoby, które cechowała odwaga, zarówno w produkcji, jak i w komponowaniu, jak i w graniu, jak opowiadaniu o muzyce, tak jak Jan Ptaszyn-Wróblewski nie robił tego o jazzie nikt i chyba już długo nie będzie nikt tak o jazzie opowiadać, ale też byli to artyści, którzy promowali innych artystów i to myślę, że jest też bardzo ważna rzecz. Tacy nieustraszeni troszkę i mam dla nich z dedykacją właśnie dla nich, o nich piosenkę Barbary Wrońskiej, Nieustraszeni.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
3: Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

0: A to wielki przebój sprzed lat, ciągnik Blendersów. Zresztą Blendersi sami zaśpiewali tę piosenkę, ale to jest wersja odświeżona z 2024 roku, nagrana na żywo w Kozinach, w takiej miejscowości. Chłopaki się tam spotkali, zaczęli koncertować, zaczęli grać i z tego właśnie sesja nagraniowa bardzo sympatyczna wyszła. Polecam bardzo gorąco ten utwór, bo to jest taki utwór o tym, że panowie chcą się czasami popisać przed swoimi dziewczynami albo swoimi przyszłymi dziewczynami, na przykład ciągnikami, na przykład samochodami, które mają dużo koni mechanicznych i wtedy tam piłują te silniki, albo kręcą bączki, albo palą oponki, albo różne inne rzeczy i myślą, że to jest takie fajne. A tak nie wiem, czy to rzeczywiście bierze kolejne pokolenia kobiet. I teraz muszę się Zosi zapytać, czy chłopaki takim czymś imponują tobie, czy nie?
1: No mi nie.
0: Aha, tobie nie. No to chłopaki, macie niestety pecha.
1: Ale wielu dziewczynom dalej na nie to działa.
0: Tak. A, czyli jednak te konie mechaniczne i taki zimny łokieć i różne tam rzeczy robią jednak różnicę.
1: I dalej to daje efekty.
0: No ja przyznam, że jakby tak jakiś chłopak podjechał pod okno ciągnikiem, ale nie takim ciągnikiem typu silny, mocny silnik, jakiś fajny wóz, tylko takim ciągnikiem, takim John Deere'em porządnym, dużym, fajnym, czyli takim traktorem rolniczym, to mnie by to wzięło. Ja zawsze miałam pociąg do dużych maszyn. Pamiętam, jak się budowała autostrada A1, to mieliśmy okazję się tam wybrać jako media lokalne, na taką wizytę studyjną. Niesamowicie mi się podobały te wielkie ciężarówki, takie wyjeżdżające piach, które miały opony, nie wiem, średnicy 3 metrów wręcz. Były takie wielkie, grube i w ogóle trzeba było wsiadać po drabince do tej kabiny, żeby się tam dostać do góry. No, niesamowite rzeczy, naprawdę. Albo taki walec wielki. I to ten walec to jest taki trochę też, co mówiłam o tym leniwcu wewnętrznym, nie? Walcem się nie jeździ szybko, walcem się jeździ powoli, ale dokładnie. I to jest kwintesencja leniwca, mojego duchowego zwierzaka. Ja takim walcem mogłabym cały dzień walcować. Ten asfalt kilometrami, właściwie to bardziej metrami albo setkami metrów, bo to tak powoli. Ale wiesz, to jest właśnie ta kwintesencja. Ja się minęłam z powołaniem, powinnam budować drogi i powinnam walcem jeździć. Teraz patrzysz na mnie zaskoczona.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie,
1: tak,
0: no właśnie.
1: Zdecydowanie.
0: To znaczy, to jest coś fascynującego, że ten człowiek tam jedzie takim walcem, ten walec się tak bardzo powoli porusza. Wiadomo, że on jest taki ciężki, że on tam mógłby każdego zwalcować. On walcuje ten asfalt i sobie wyobraź, jaką odpowiedzialność czuje ten człowiek tam w środku, że jak on za bardzo pojedzie, za szybko przyspieszy albo coś nie tak, to będzie nierówna droga.
1: No ja jestem z tych, którzy by zwariowali w takim walcu. Nie wytrzymałabym w nim za długo jeżdżąc i robiąc drogi niestety. Bardziej żyję takim trybem życia, że zaraz bym musiała już
0: wszystko
1: wstać i
0: naraz
1: coś zrobić. No.
0: Aha. A nie, ja chyba doszłam do etapu, że mogłabym być takim walcownikiem, walcowniczką, nie wiem, kierowniczką walca. To brzmi trochę, jakbym tak dyrygowała walcem. 3, 4, raz, 2, 3, raz, 2, 3, wodzirej. Nie, chyba nie. Jednak walec taki mechaniczny. Zdecydowanie niż walc do tańca. Tak, ale ciebie walc czeka w przyszłym roku.
1: No, tak, dokładnie.
0: Bo będziecie walca tańczyć na studniówce.
1: Tak.
0: Ta tradycja chyba cały czas jest, co nie?
1: No zaczynamy standardowo od poloneza. Zobaczymy, jaki dokładnie układ dostaniemy, bo to zależy wszystko od dyrekcji. No ale na pewno zaczniemy nim przede wszystkim. Walc jeszcze zobaczymy, bo to nie wszyscy.
0: Aha, czyli dla chętnych.
1: Tak.
0: Trudniejszy jest.
1: Mhm.
0: Mhm. No tak, no polonez ma takie dość proste te układy, aczkolwiek on też jest na 3. Raz, 2, 3,
1: tak,
0: raz, 2, 3.
1: Tak.
0: Też jest na 3. No to taka forma walca, można powiedzieć, troszkę. Tak, no.
1: Niby prosty, ale jednak nie wszyscy się wchodzą w to dobrze.
0: Wiesz co, bo to jest taki taniec bardzo ściśle określony. Czyli tam nie ma możliwości jakiegoś, nie wiem, innego ruchu niż ten, który jest przewidziany na kolejną nutę. Te walce takie salonowe, te tańce salonowe są właśnie takie sztywne trochę, nie? i jak jest układ, że tam jedni przechodzą pod drugimi, to oni muszą wszyscy przejść. Tam nie ma tak, że ktoś się zdecyduje zrobić jakiś inny ruch albo pójdzie inną drogą, nie? Bo wtedy się rozsypie cały układ. Więc jeżeli ktoś lubi tańczyć na przykład taniec współczesny, taniec indywidualny, a nie w parach, no to może mieć problem, żeby tak ładnie sobie tam dreptać.
1: Trzeba w odpowiednim momencie dygnąć też i...
0: Tak, no, no właśnie, dyganie tam jest ważne. Ojej, ojej, już dawno tego nie robiłam, muszę powiedzieć. To chyba nie było takie bardzo trudne, ale może sprawiać trudności, tak.
1: Zależy, czy się zwraca uwagę na szczegóły, czy nie, bo ja powiem szczerze, że jak w 8 klasie tańczyliśmy poloneza, to u mnie bardzo dużą uwagę nauczyciele zwracali na to, jak my dygaliśmy, że nie można było jakby dygnąć kolanem, tylko trzeba było nogę postawić bardziej do przodu stopę, żeby dygnąć w taki ładny, bardziej elegancki sposób niż tak kolanem, bo śmieli się, że to jak kura.
0: To nawet dyganie ma swoją technologię. O matko jedyna, dobra, to nie. To chyba jednak zostańmy przy tańcu współczesnym, niech każdy tańczy jak chce. Ważne, żeby w dobrą stronę, tak jak to śpiewa Dawid Podsiadło.

0: że prąd ma nic do tego.
1: Bibobit się tak, to właśnie o tych nogach, które rwą się do tańca, a już za niecałe 10 minut mamy godzinę 14. Jan Krupiński przygotowuje dla Was kolejną porcję wiadomości lokalnych. Będzie między innymi o mężczyźnie podejrzanym o kradzież w drogerii. Będziemy też wracać do tematu negatywnej opinii wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych Tczewa. Będą komentarze prezydenta Łukasza Brządkowskiego oraz prawnika Adriana Manterysa z gminy wiejskiej Tczew. Będzie też o wyroku w procesie o naruszenie dóbr osobistych właściciela Lechii Gdańsk. Warto się przysłuchać, a więc zostańcie z nami koniecznie. Ja się będę powoli z Wami żegnać. Po godzinie 14 zasiądzie tutaj Ola Chotowy i będzie Wam opowiadać bardzo fajne rzeczy i na pewno między 15 a 16 będzie mieć gościa w swojej audycji psychologicznej. Zostańcie z nami koniecznie, natomiast po godzinie 18 w godzinie z polską płytą będzie polska płyta, ale jeszcze Wam nie zdradzę jaka, chociaż już wiem jaka ona będzie. Będzie na pewno spokojna, chilloutowa i myślę, że warto będzie się w niej zanurzyć, ale wszystko w swoim czasie. Obserwujcie nasze media społecznościowe i naszą stronę radiotczew.pl. PL.
2: Oh baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie!
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
0: Po reklamie.
3: Radio Tczew.
4: Jest czwartek, 7 dzień maja, właśnie wybija godzina 14, to pora na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew, które przygotował dla Was Janek Krupiński.
5: Kryminalni z Tczewa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież w drogerii. 42-letni mieszkaniec miasta ukradł markowe perfumy w jednym ze sklepów na terenie Tczewa. Do zdarzenia doszło w kwietniu. Sprawca wykorzystał moment nieuwagi personelu i zabrał towar o wartości blisko 2000 zł. Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego dzięki analizie monitoringu oraz działaniom operacyjnym. Funkcjonariusze doprowadzili zatrzymanego do komendy i przedstawili mu zarzut kradzieży. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Tczewa. Wczoraj rano na naszej antenie gościem audycji Opinie w Radiu Tczew był prezydent Łukasz Brzątkowski, który skomentował zapisy zawarte w opinii wojewody.
6: No będziemy się chcieli z tą opinią zapoznać, bo z tego co rozumiem, teraz dostarczymy bardziej taką informację prasową, gdzie są chyba wytłuszczone czy podkreślone te największe uwagi. Na pewno się będziemy do tej opinii odnosić, tak jak inne miasta, które otrzymywały te negatywne opinie. Wniesiemy swoje uwagi, ponieważ no, w części punktów uważamy, że jednak nie została wzięta pod uwagę ta ciężka praca, którą przygotowaliśmy my. Raczej to jest opinia troszeczkę, można powiedzieć, przepisana z tego, co napisała gmina.
5: Prezydent powiedział także, że czuje się rozczarowany takim przebiegiem sprawy.
6: Ja oczywiście czuję rozczarowanie, może bardziej lekkie niż duże rozczarowanie. Jednak dla mnie bardzo ważne było to, rozpoczęliśmy ten proces jako pierwsi po ponad pół wieku, można powiedzieć. I bardzo zależało mi na tym, żeby nie polec na tej kwestii formalnej. Tutaj gmina jednak bardzo dużo pism wysyłała do wojewody, podnosiła różne urojone tak naprawdę błędy formalne, które rzekomo mieliśmy popełnić i okazało się, że jednak nie, że jednak ten sztab urzędników, który pracował nad samym wnioskiem, wykonał tę pracę dobrze, więc tutaj dorobiliśmy to po raz pierwszy, więc oczywiście to nie przekreśla szans Tczewa na dalszy rozwój.
5: Na zarzut prezydenta odpowiedzieli wczoraj w naszym studiu zastępca wójta gminy wiejskiej Tczew Katarzyna Beringer-Kusio oraz Adrian Manterys. Prawnik Urzędu Gminy podkreślił, że to ekspertyzy nie wykazały więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych między miastem a terenami objętymi wnioskiem. Manterys nie zgodził się ze stwierdzeniem prezydenta, że potwierdzone przez wojewodę uwagi gminy co do przeprowadzonych konsultacji nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości.
7: Są to uchybienia moim zdaniem niezwykle rażące, bo odnoszące się w zasadzie jedynie do operacji rachunkowych i matematycznych, które powinny być w sposób staranny i wnikliwy wykonywane. Nie mówimy tutaj o jakiejś wyższej analizie przepisów. Mówimy o ujednoliceniu powierzchni w hektarach, które podawane są zarówno w pytaniach konsultacyjnych, jak i w ankietach. I tutaj po stronie miasta pojawiła się taka argumentacja, iż te powierzchnie nie były dokładne, ponieważ miasto nie chciało wydać środków pieniężnych na mapy. Dla nas jest to wysoce zaskakujące, jeżeli przy historycznym procesie, jak wskazuje to pan prezydent, oszczędza się na wykonywaniu.
5: Opinia wojewody nie zamyka sprawy zmiany granic naszego miasta. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie pod koniec lipca Rada Ministrów. Pełna rozmowa z Adrianem Manterysem i Katarzyną Beringer-Kusio będzie dostępna wkrótce na naszej stronie internetowej.
0: www.radiotczew.pl. Enter.
5: Sąd okręgowy w Warszawie wydał wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych właściciela Lechii Gdańsk. Paolo Urfer wygrał sprawę przeciwko dziennikarzowi Szymonowi Jadczakowi oraz portalowi Wirtualna Polska. Spór dotyczył publikacji z 2023 roku. Autor sugerował w niej powiązania biznesmena z prorosyjskimi oligarchami. Sąd zakazał dziennikarzowi dalszego rozpowszechniania tych informacji. Wyrok dotyczy m.in. insynuacji o kontaktach Urfera z osobami z rosyjskiego środowiska polityczno-biznesowego. Sprawa budziła duże emocje wśród kibiców gdańskiego klubu oraz w mediach ogólnopolskich. Sąd uznał przedstawione w tekście tezy za naruszające dobra osobiste prezesa Lechii. To jednak nie koniec, ponieważ dziennikarz WP zapowiada apelację. To były wiadomości Radia Tczew.
3: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: Cały czas mamy sporo chmur na niebie, ale też i czasami pojawia się błękit nieba. Oczywiście tylko i wyłącznie przelotnie, że tak powiem. Słońca raczej mniej niż więcej. Jutro będzie bardzo podobnie. Też słońca raczej mniej niż więcej. Cały czas zachmurzenie umiarkowane. Teraz temperatura dobija do 10 stopni Celsjusza, ale odczuwalna jest niższa od 4 do 6. Z tego względu, że mamy, jakby nie patrzeć, chwilami intensywny wiatr powiewający nam z północy, a jak z północy, to niestety jest zimny. Deszczu dzisiaj na pewno nie uświadczymy, raczej coś tam może w godzinach podwieczornych się pojawi, ale raczej marne na to szanse. Znając te właśnie mapy, które obserwuję, to często jest tak, że zapowiada się opad deszczu, a później gdzieś tam boczkiem sobie przejdzie obok nas. Zdecydowanie te opady w tym roku omijają nasze miasto. No co zrobić? Ciśnienie 1015 hektopaskali, biometr korzystny, a więc nie rezygnujcie, drodzy Państwo, ze spacerów. Cały czas jeszcze bądźcie aktywni, bo myślę, że warto się tutaj hartować, a chmury nie są na tyle gęste, żeby nie dać rady złapać trochę naturalnej witaminy D.
3: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Spory ruch na Jagiellońskiej już teraz w naszym mieście. Spowolnienie obserwujemy też na skrzyżowaniu Armii Krajowej Malinowskiej i 91. Na Malinowskiej bardzo dużo samochodów zmierzających w kierunku Alei Solidarności. Pozdrawiamy kierowców czekających na możliwość przejazdu. Coraz większy ruch na Wojska Polskiego, ale jeszcze bez utrudnień, drodzy Państwo. 22 do Malborka pojedziemy płynnie. Jeżeli chodzi o sam Malbork, tu bez większych utrudnień jeszcze, bo te godziny popołudniowe dopiero się rozpoczynają. Jeżeli chodzi o dojazd do Starogardu Gdańskiego, dojedziemy sprawnie, tu zwolnimy na pewno w okolicy ronda Wałaszewskiego i na Zblewskiej. Do Pruszcza 91 pojedziemy sprawnie przez Pruszcz z drobnymi spowolnieniami, ale dobra sytuacja na przykład czeka na kierowców na 91 na trakcie Świętego Wojciecha, a także na obwodnicy Trójmiasta.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: Popołudniowe granie w Radiu Tczew.
1: 13 minut po godzinie 14, a jak czwartek i popołudnie, to oczywiście za mikrofonem Aleksandra Chotowy. Witam Państwa bardzo serdecznie w ramach naszego spotkania. Muzyka, informacje, zapowiedzi, wydarzenia oczywiście, a po godzinie 15 psychologiczna audycja nienazwana, na którą już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Moim Państwa gościem będzie Katarzyna Arczewska. Porozmawiamy o tym, czy bardzo zmieniło się życie Katarzyny Arczewskiej po wydaniu książki Dno. To początek. I jak to wpływa też na jej pracę i na pewno też będę chciała się dowiedzieć, czy to jest taki moment, jak wydaje się książkę, że na przykład wzrasta popularność, czy może nie, ale to po godzinie 15. Na razie zapraszam Państwa na odrobinę muzyki.

0: Radio Tczew 108 FM.
1: A teraz, drodzy Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa na rozmowę, którą dzisiaj przeprowadziłam z Joanną Kamratowską, dyrektor środowiskowych domów samopomocy w Tczewie, oraz z Wiktorią Zielińską, pedagogzką. Trochę o teatrze i trochę o wydarzeniu, które już w przyszłym tygodniu w naszym mieście. Życie to teatr, to taki coroczny przegląd organizowany przez środowiskowe domy samopomocy w Tczewie, o zasięgu powiatowym. Na tych przeglądach stawiają się różnego rodzaju grupy teatralne, w których artystami, aktorami są osoby z niepełnosprawnościami. I właśnie ten przegląd zbliża się wielkimi krokami. Będzie on we wtorek, a o szczegółach właśnie moje rozmówczynie.
2: 12 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się jubileuszowy 20. przegląd twórczości teatralnej Życie to teatr. Jest to forma aktywizacji poprzez sztukę, która uświetni obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Jest inicjatywą cykliczną. W tym roku bierze udział 12 zespołów z 12 placówek. Są to domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy oraz nasz zespół opiekuńczy w Tczewie. Angażują się w pomoc, w organizację uczniowie z Centrum Kształcenia Nauka. Są naszymi wolontariuszami, pomogą w poniedziałek przy wystroju sceny, we wtorek pomogą przy obsłudze gości. Jest to impreza, ma troszeczkę charakter zamknięty ze względu na to, że jakby Centrum Kultury też ogranicza nam ilość sztuk, ponieważ tych zespołów będzie bardzo dużo. Na widowni zasiądą również mieszkańcy i uczestnicy z innych domów pomocy lub środowiskowych domów, którzy na przykład nie wystąpią tego dnia, ale chcieliby to zobaczyć. Mieszkańcy Tczewa mają możliwość obejrzenia później tej relacji w telewizji TETKA lub usłyszeniu o niej w naszym radiu. Jest to taka wspaniała możliwość, ja zawsze powtarzam, że nie każdy ma możliwość skorzystania z takiej pięknej, dużej sceny, jaką jest scena w Centrum Kultury i Sztuki, i tam jest bardzo fajnie, o czym może też opowie moja pani pedagog, pani Wiktoria Zielińska, która opowie o grupie teatralnej, która właśnie co tydzień ma możliwość korzystania z sali Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbywają się próby naszej grupy teatralnej.
3: Tak, mam przyjemność prowadzić grupę teatralną, grupa pod wdzięczną nazwą Projekt Scena, która jest w sumie reaktywacją już wcześniejszej działalności, jaka miała miejsce w środowiskowym domu. Jednak wracamy pod nową nazwą, z nową energią i z nowymi pomysłami na działanie. Tworzą ją uczestnicy naszego domu, które właśnie poprzez teatr rozwijają swoje pasje, talent, pewność siebie, bo dla nas scena to w sumie nie tylko występy, ale przede wszystkim przestrzeń do integracji, współpracy, wyrażania emocji, a to jest chyba najważniejsze. Bardzo cieszy nas również, że możemy wrócić do działań artystycznych i pokazywać się między innymi w naszych projektach, jakim jest Życie to teatr, już z 20-letnią tradycją, ale również też innych, bo wyjeżdżamy poza granice jakby naszego miasta i do Gdańska, i do Krakowa, także myślę, że tych działań jest dużo i jest to fajna możliwość do integracji i takiego wspólnego tworzenia czegoś fajnego. Panuje głównie to atmosfera radości i takiego twórczego rozgardiaszu, bym powiedziała, ale burza mózgów zawsze jest fajna. No i to jest w sumie jedna z ofert naszego środowiskowego domu, czyli między innymi warsztaty teatralne. Mamy również i muzykoterapię, i warsztaty dekupażu, rękodzieła, hortiterapia, silwoterapia, wiele, wiele różnych, i na przykład każdy znajdzie na pewno coś dla siebie i może wyrażać siebie i być sobą w szerokim pojęciu. To o to chyba chodzi w środowiskowym domu, żeby każdy czuł się jak w swoim takim drugim domu.
4: Jak zostać uczestnikiem działań?
2: Chciałabym powiedzieć, że na terenie Tczewa znajduje się 5 punktów środowiskowego domu. Na ulicy Armii Krajowej 55, więc dla mieszkańców Suchostrzyk jest fajna miejscówka. Kolejny punkt jest to ulica Nowowiejska. Kolejny punkt jest to Stare Miasto, czyli ulica Chopina. Kolejny punkt to jest Niepodległości oraz na osiedlu Zatorze, na ulicy Elżbiety 19a. Aby zostać naszym uczestnikiem, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pobrać druki zgłosić się do lekarza, aby wypełnił dokumenty i potem zgłosić się do swojego pracownika socjalnego. My również zapraszamy do naszych placówek, ponieważ każdej z tych placówek my udzielimy pomocy, wsparcia oraz również pomożemy w wypełnieniu, jakby skontaktowaniu się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
0: Reklama. Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barańskie drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
5: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
6: Uwaga Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
7: Po reklamie.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: W ramach pomysłu złożonego przez Radę Seniorów w Tczewie powstanie nowa przestrzeń właśnie dla osób starszych. Klubokawiarnia Seniora to miejsce, w którym osoby starsze będą mogły uczestniczyć w 8 comiesięcznych spotkaniach warsztatowo-edukacyjnych, na przykład rękodzieło, warsztaty muzyczne, wokalne, spotkania dotyczące bezpieczeństwa osób starszych w ich miejscu zamieszkania, a także inne działania edukacyjne. Wniosek został przyjęty, będzie realizowany od 28 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie o godzinie 14. Pierwsze spotkanie właśnie w tym dniu, a w ramach tego pierwszego spotkania na seniorów czekają ćwiczenia ruchowe na krzesełkach, zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę, poczęstunek, a także możliwość integracji i spędzania czasu w miłej atmosferze.

0: Radio Tczew. Informacje z Twojej okolicy.
1: Do serwisu informacyjnego pozostało nam 4,5 minuty, a w nim między innymi powiemy, a raczej wrócimy do informacji o tragicznym wypadku, do którego doszło wczoraj w Sopocie. Będą też wiadomości związane z działalnością Tczewskiej Straży Miejskiej, a nie zabraknie również informacji sportowych. Serwis informacyjny o godzinie 15 będzie miała dla Państwa Aleksandra Kemprowska.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
3: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
4: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
3: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
4: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
5: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
4: A to już, drodzy Państwo, minuta po godzinie 15, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Czwartek, 7 maja, za mikrofonem Aleksandra Kemprowska, która ma dla Państwa wydanie wiadomości.
6: Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na Alei Niepodległości w Sopocie. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęła 25-letnia kobieta. Kraksa miała miejsce po 18 w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Zderzyły się tam Chevrolet oraz Dacia należąca do jednej z firm wynajmujących auta na minuty. Pojazdami podróżowały łącznie 4 osoby. Ratownicy prowadzili reanimację młodej pasażerki bezpośrednio na miejscu wypadku. Mimo wysiłków medyków kobiety nie udało się uratować. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej oraz policja pod nadzorem prokuratora. Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, któremu z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu podarował unikatowy przekład pięcioksiągu mojżeszowego na język kaszubski. Podczas rozmowy koncentrującej się na wspólnej wizji rozwiązania współczesnych problemów świata, szef polskiego rządu przekazał oficjalne zaproszenie do odwiedzenia Polski w 2028 roku, a następnie udał się na spotkanie dyplomatyczne z premier Włoch Giorgią Meloni.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: W ciągu ostatnich 2 miesięcy Tczewska Straż Miejska prowadziła działania kontrolne dotyczące obowiązków właścicieli psów na terenie wszystkich dzielnic miasta. Kontrole odbywały się codziennie już od godziny 6 rano, obejmując parki, osiedla oraz tereny spacerowe. Najczęściej stwierdzane wykroczenia to wyprowadzanie psów bez smyczy i niesprzątanie po psach w przestrzeni publicznej, mówi prezydent Łukasz Brzątkowski.
7: W związku z tym, że miasto szczególnie po okresie zimowym w tym aspekcie wyglądało dramatycznie, Straż Miejska nie tylko bezpośrednio, także jeżeli mowa o monitoringu, monitoring także został w tą akcję włączony, więc patrole po prostu kontrolują właścicieli psów, czy dokonują te niezbędne czynności, czyli sprzątania po swoim pupilu. W przypadku, jeżeli ktoś zostanie złapany po raz pierwszy, jest oczywiście pouczenie, ale potem są wręczane mandaty w wysokości 500 zł. Tych mandatów już w tym momencie wiemy, że jest około 30. Do tego dojdą oczywiście te sprawy, które zostaną rozpoczęte na wniosek operatorów naszego monitoringu. Musimy sobie z tym problemem jakoś poradzić. Nie może być tak, że ktoś nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków, a wtedy cierpią na tym wszyscy mieszkańcy.
6: Działania miały charakter zarówno prewencyjny, jak i interwencyjny. Funkcjonariusze pouczali mieszkańców, ale w przypadku rażących naruszeń nakładali mandaty. Pouczyli więc 12 osób, nałożyli 28 mandatów na kwotę 12 350 zł. Zawodnicy KP Gryft Czew żegnają się z rozgrywkami Regionalnego Pucharu Polski. Piłkarze ulegli wczorajszego popołudnia na stadionie przy ulicy Bołdowskiej Gdańsk Gdańsk. Podopieczni trenerów Ireneusza Cymanowskiego i Grzegorza Klareckiego zaczęli przegrywać już w 12 minucie spotkania po golu Marka Niewiadomskiego. Chwilę później prowadzenie gości podwyższył Miłosz Manuszewski. Po bramce samobójczej Stanisława Reszotka pięknym strzałem z dystansu popisał się Radosław Mania. Były to niestety jedyne trafienia dla piłkarzy z Grodu Sambora. Gdania natomiast wprowadziła jeszcze dwa ciosy pod koniec pierwszej i drugiej połowy. Gdańszczanie po zwycięstwie 5-1 w półfinale Regionalnego Pucharu Polski zmierzą się z trzecioligowym Weekendem Luzino. To były wiadomości Radia Tczew.
8: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: A na termometrach o tej porze 8 stopni, drodzy Państwo. Jest pochmurno i będzie pochmurno. Towarzyszy nam silny wiatr, który w porywach osiąga prędkość 40 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.
8: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman. www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: No to dosyć klasycznie o tej porze możemy zaobserwować spowolnienia w Tczewie na wysokości skrzyżowania Armii Krajowej i Malinowskiej. Spory ruch od strony Pruszcza w tym miejscu. Jagiellońska również zaczyna nam tutaj dosyć mocno w Tczewie zwalniać w kierunku Nowego Miasta. Spory ruch na Wojska Polskiego. Tutaj duże spowolnienia. Również na 91 na wysokości Górek też traficie na wolniejszy ruch. Malbork, spowolnienie na rondzie Lotników Polskich na skrzyżowaniu Alei Rodła z Adama Mickiewicza. Starogard Gdański, tutaj na 22 spory ruch, przejazd przez miasto zajmuje trochę więcej czasu. Spowolnienie obserwujemy i na Zblewskiej, i na Jagiełły, ale również na rondzie Bractwa Kurkowego. 91 kierunek Pruszcz Gdański, dobre warunki drogowe panują na tej trasie, ale w Pruszczu na Grunwaldzkiej liczne spowolnienie obserwujemy też na wysokości węzła Gdańsk-Lipce w kierunku Gdańska i jeżeli chodzi o trakt Świętego Wojciecha, w obu kierunkach tutaj dosyć zwolnicie. Obwodnica Trójmiasta, ta wygląda na sprzyjającą.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
2: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: psychologiczna audycja nienazwana.
1: Drodzy Państwo, pora zacząć psychologiczną audycję nienazwaną. Ja nazywam się Aleksandra Chotowy, a ze mną gość Katarzyna Arczewska, terapeutka uzależnień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No i Katarzynę, drodzy Państwo, znacie doskonale. Myślę, że tak, troszkę z tej audycji, ale nie tylko. Przede wszystkim spora grupa osób znacie już teraz ze spotkań autorskich. No to początek. To była książka, o której jakiś czas temu na naszej antenie tutaj radiowej rozmawiałyśmy. Były emocje, było napięcie, pracowałaś nad tą książką. Potem książka ukazała się, było spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. No właśnie, co ta książka zmieniła w twoim życiu?
2: Oj, bardzo dużo. I mówiąc szczerze, ja nie oczekiwałam takich zmian, takiej dynamiki i takiego rozwoju. Nie sądziłam, że ta książka pootwiera mi tyle różnych drzwi, możliwości i że też będzie taką siłą napędową do moich zmian, działań, planów. Więc tak, dzieje się bardzo dużo i to jest już ponad pół roku od wydania tej książki. A emocje myślę, że są cały czas takie same, czyli bardzo ekscytujące i takiej ciekawości i ciągłego zapełniania kalendarza.
1: No właśnie, zapełnianie kalendarza. Nie wiem, czy da się oszacować, no ale spróbujmy. Średnio, powiedzmy, w miesiącu, ile czasu zajmuje ci to wszystko, co właśnie wiąże się z książką? Spotkania, jakieś działania promocyjne, odpisywanie na wiadomości. Czy ty jesteś w stanie to oszacować?
2: Znaczy jest to gdzieś tak trudno. Myślę, że gdzieś codziennie jakieś pół godziny pewnie tak. Ja się śmieję, że potrzebuję menadżera, żeby to ogarniać. Zdarzyło mi się pomylić terminy w bibliotece. Na szczęście tydzień przed spotkaniem myślałam, że to jest wtorek, a okazało się, że środa. Więc całe szczęście zdążyłam to wyłapać. Ale to właśnie wynika z tego, że ja to wszystko sama, mówiąc potocznie, ogarniam. Nie mam nikogo, kto mnie w tym wspiera, pomaga, jakoś pilotuje, notuje, odzwania i tak dalej. Więc no, to wymaga sporo czasu, sporo zaangażowania i takiego myślenia i dobrej logistyki.
1: Ile masz za sobą spotkań autorskich?
2: Sporo, nawet przed chwilą, przed anteną, przed wejściem tu rozmawiając, to właśnie wychwyciłam, że nawet już nie pamiętam. Musiałam chwilę pomyśleć,

0: gdzie już byłam. Jest to mniej więcej 3-4 spotkania miesięcznie, więc to wychodzi w tygodniu jedno. Są to miejscowości bliższe, dalsze, najdalej jakby na ten moment byłam w Elblągu, w Wejherowo i tutaj takie te ościenne. Takim miesiącem wyhamowania i naprawdę skupienia się na sobie, na rodzinie, na odpoczynku, na poukładaniu, na zaplanowaniu nowego roku, to był miesiąc grudzień, gdzie ostatnie spotkania były końcówka listopada i miały być w grudniu, ale je poprzekładałam i to był taki miesiąc dla mnie, takiego odpoczynku gdzieś do 7 stycznia, więc ten cały też taki okres świąteczno-noworoczny, to naprawdę rozkoszowałam się sama sobą, że tak powiem, i takim czasem dla siebie.
1: Na tych spotkaniach autorskich, czy ludzie dopytują cię, właśnie wchodzą w te kwestie na przykład uzależnień i mają pytania dotyczące samej książki, czy może też przychodzą z takimi pytaniami bardziej prywatnymi?
0: Książka jest takim pretekstem do rozmowy i przychodzą z pytaniami prywatnymi. Bywają te spotkania bardzo emocjonujące. Mam w głowie na przykład spotkanie w Wejherowie, gdzie na tyle trudno jednak ta rozmowa przebiegała, jakby temat jest trudny i ludzie się utożsamiali z jakimiś swoimi doświadczeniami życiowymi. Były widoczne łzy, były widoczne takie zawahania, zakłopotanie. Były osoby, które wychodziły i wracały. I było widać na ich twarzach naprawdę wypisane te emocje nieprzyjemne, takiego lęku, obawy, wstydu być może. Więc to było jedno z takich emocjonujących spotkań, gdzie było bardzo, jakby te emocje były bardzo żywe i bardzo na wierzchu. Nie ma spotkania, po którym by ktoś nie podszedł i nie rozmawiał tak w kuluarach, nazwijmy to, czyli bardzo już prywatnie. I to są pytania o leczenie, o pomaganie, o zadbanie o siebie, o to, gdzie książkę można też nabyć, też o proces tej książki i też padają pytania, czy będzie kolejna książka.
1: O to też
0: więc
1: chciałam zapytać.
0: To jest takie bardzo mobilizujące i naprawdę takie no fajne, ale tak, te spotkania od takiej rozmowy neutralnej, bym powiedziała, takiego zachowania neutralnego, trochę obiektywnego jakiegoś spojrzenia ogólnego do bardzo osobistych. Więc te spotkania też widać, jak one uświadamiają, ale też pokazuje, jak bardzo mało tej wiedzy jest. Jak ludzie rozumieją, jakie mają poglądy, jak bardzo mylne jest myślenie o osobie uzależnionej, takie bardzo stereotypowo. I też pomaganie, które zupełnie inaczej ludzie odbierają, niż jest ta fachowa pomoc, powinna mieć miejsce. Mhm. Więc tak to wygląda.
1: Czyli to jest nadal, powiedziałabym, taki proces, który jest procesem pełnym emocji, nie tylko dla osób, które przychodzą na te spotkania, ale również dla ciebie.
0: Tak, oczywiście, one są zawsze dla mnie emocjonujące, takie stresogenne, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, pomimo że tych spotkań było już sporo, to ja za każdym razem je przeżywam. Za każdym razem ta publiczność, nazwijmy to, jest jednak inna. Są i osoby starsze, i bardziej jakby młodsze pokolenie, bo też było takie spotkanie, gdzie były bardzo młode osoby, ale też byłam na spotkaniu z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc ludzie już tak w takim dojrzałym wieku, które wydawałoby się, że mają właśnie tą wiedzę jakoś szerszą może, no a na ile ta świadomość jest zupełnie inna, gdzieś taka właśnie stereotypowa. Jeśli chodzi o młodzież, to z kolei oni mają takie podejście bardzo swobodne, bym powiedziała, i takie bardzo luźne, więc też jest zupełnie inne postrzeganie tego uzależnienia.
1: A co to znaczy?
0: to luźne, swobodne bardzo bagatelizują, jakby też takimi też sloganami, wszystko jest dla ludzi, że przecież od jeden kieliszek nie zaszkodzi, jedna dawka, że to jest, jeśli chodzi o narkotyki, marihuana, że skoro jest ona, ta lecznicza jest legalna, to dlaczego nie tej, nie używać tej nielegalnej, że tak powiem. Więc tak... No, oni są w okresie takiego dorastania, wchodzenia w to życie dorosłe i to postrzeganie jest inne. Na ten moment bardziej to traktują alkohol, używki, substancje psychoaktywne jako coś, nie jako coś niebezpiecznego.
1: Ale swojego czasu w mediach społecznościowych pojawiał się taki trend, który, czy też takie informacje, które sugerowały, że jakby to młode pokolenie to jest pokolenie, które odchodzi od używek.
0: Nie sądzę. Pewnie są, ja nie mówię, że wszyscy te używki spożywają, nadużywają, ale myślę, że to jest mit. Tego spożywania, zażywania jest sporo i to tak też moja obserwacja, bo ja też jeszcze prowadziłam warsztaty w szkołach ponadpodstawowych. Warsztaty czy takie spotkania, właśnie takie profilaktyczne, z rozmowa z młodzieżą, to w momencie, kiedy byli nauczyciele przy tych rozmowach, to właściwie nie zabierali głosu, bardzo no nie chcieli się jakby odsłaniać, ujawniać, kiedy padały pytania, jakby wynikające, że należałoby jakoś powiedzieć o swoich doświadczeniach. Mhm. W momencie, kiedy tych nauczycieli nie było, to była większa, duża otwartość. No i wtedy jakby wypływało, że to nie jest dla nich obcy temat, że te inicjacje są za nimi i to znacznie wcześniej niż to, bo to były trzecie, czwarte klasy szkoły ponadpodstawowej czy piątej, więc osoby już dorosłe. Po 18 roku życia na przykład.
1: Nie? Czyli nie ma się co łudzić po prostu, że to jest temat, który nie dotyczy wszystkich.
0: Nie, myślę to, że jest ten trend i że wchodzi taka moda, to jest bardzo dobrze. Tylko obawiam się, że to jest czasowe, tak jak moda na różne rzeczy, nie wiem, na ubiór, na dany fason jest na jakiś określony czas i potem mija. Obawiam się, że jeżeli nie będzie dostatecznie wprowadzonej profilaktyki i właśnie uświadamiania, począwszy od szkół podstawowych, to ta moda niestety może zniknąć.
1: A są jakieś zmiany, jeżeli chodzi o uzależnienia, że jakby weźmiemy pod uwagę pokolenia poszczególne, to ludzie się od czegoś innego uzależniają, bo jak myślimy o uzależnieniach, to ja myślę, że głównie pierwsze, co przychodzi do głowy, to będzie nam przychodził alkohol, oczywiście. Ale może tak wcale nie jest.
0: Nie, myślę, to są bardzo zamierzchłe czasy, kiedy dominował tylko alkohol. Już od kilkudziesięciu lat jest nadużywane są narkotyki i niestety one są też modyfikowane, są sztucznie wytwarzane, więc ta umiejętność chemiczna, że tak powiem, osób, które się tym zajmują, jest przeolbrzymia. Nawet właśnie zrobienie testu pacjentowi, gdzie mamy na poszczególne substancje, no niestety nie jest do wykrycia, bo są już tak zwane nowości na rynku, gdzie jeszcze na nie nie ma testów i trudno też wyłapać substancję czynną, która jest w tym narkotyku, w tej używce. To, co też się pojawia, coraz bardziej wypływa na światło dzienne, to hazard na przykład, tak? Zakupoholizm. Już nie mówię, tego jeszcze na ten moment nie ma takiego boom, ale myślę, social media, gry komputerowe, z tym osoby dorosłe nie przychodzą. Dotyczy to pewnie bardziej młodzieży i dzieci, no a z kolei one nie przychodzą, bo nie widzą w tym problemu. Poza tym laptop, komputer jest to, czy telefon, no jest to nieodzowna część funkcjonowania, korzystania, jest potrzebny po prostu do nauki, do pracy, do komunikacji. Nie?
1: I teraz wiesz co, pomyślałam sobie, jak bardzo trudne jest jak bardzo trudna jest praca i radzenie sobie z tego typu uzależnieniem. No bo jeżeli mówimy o alkoholu, no to można unikać. Są możliwości, tak, tutaj. A jak to są narzędzia naszej pracy i cały czas z tym się stykamy w pewien sposób, to unikanie jako jakiś sposób poradzenia sobie już jest praktycznie niemożliwe.
0: No jest dużo trudniejsze, bo na przykład też czynnością codzienną są zakupy. I osoba, która jest uzależniona od zakupów, czyli zakupoholizm, no jest jej bardzo trudno, no bo ona te zakupy tak zwanej potrzeby pierwszej, no musi dokonać, tak?
1: Tak. Ale rozumiem, że to nigdy nie kończy się na zakupach potrzeby pierwszej.
0: Nie, absolutnie. Nie, nie. To są zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne zakupy, chociaż takiej osobie wydaje się, że one są też niezbędne. Ale dużo trudniej jest, jeśli chodzi o uzależnienia behawioralne, z racji tego, że z wielu tych czynności jest, no, jak gdyby jest niemożliwa pełna abstynencja. No bo nie możemy w pełni przestać korzystać z telefonu, z laptopa, jeżeli ktoś no, go używa do pracy, czy do, nie wiem, przelewy, opłaty. Jakby, no naprawdę dzisiaj te narzędzia, ten sprzęt jest szeroko, ma szerokie zastosowanie, więc tutaj jest, no, znaczy tak, nie ma łatwego uzależnienia, aczkolwiek tam, gdzie można to zbadać, czy ktoś utrzymuje abstynencję, czy nie, czyli mamy te narzędzia badawcze w postaci alkomatów, w postaci testów, które możemy wykonać w obecności pacjenta, no jest łatwiej, tak? Coś, co nie jest, jakby nie jest miarodajne do wyłapania, do zbadania, nie mamy tego narzędzia, to jest to trudniej i tutaj no, bazujemy na tym, co mówi pacjent i na co jest gotowy i na jakie ograniczenia też on jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, pójść.
1: Gdy mówimy o gotowości do działania, do walki ze swoim uzależnieniem, to chciałam się zapytać, czy może masz takie doświadczenie, że ktoś po spotkaniu z tobą, po przeczytaniu twojej książki, stał się twoim pacjentem?
0: Tak. I też jest, taka jest też, jakby takie są sytuacje, gdzie pacjenci aktualnie, że tak powiem, zakupują tą książkę, bądź poprzez, bądź rodziny, które, znaczy ja jakby dopiero w trakcie się okazuje, że rodzina zakupiła dla pacjenta, dla osoby, która jest pacjentem, tą książkę, bo gdzieś w trakcie sesji to jest ujawniane, ale też mam w głowie dwie osoby, które po zakupie się zgłosiły, ale też rodziny kupiły książkę w postaci prezentu i też te osoby się zgłosiły. Także też ta książka gdzieś, nawet jak to zmotywuje jedną osobę do podjęcia leczenia, a myślę, że takich osób było więcej, to gra jest warta świeczki.
1: A jak wydanie książki, ten czas, który gdzieś musiałaś też spędzić właśnie planując te spotkania z czytelnikami, promocję tej książki, ale również na pewno zaistniała taka refleksja wewnętrzna nad tym, jak tutaj teraz w życiu to wszystko pogodzić, to czy to jako, w jakiś sposób wpłynęło na twoją pracę zawodową?
0: Znaczy się spowodowało to, że poniekąd pracuję więcej, ale jakby w tym innym obszarze, czyli nie szpital, nie poradnia, tylko właśnie te nowe formy pracy, bym tak powiedziała. No też nie ukrywam, że są, że no biorę po prostu urlop, żeby jechać na jakieś spotkanie, no bo tego się nie da w jakiś inny sposób pogodzić, bo te spotkania są w tygodniu. Staram się, żeby one były popołudniami, czyli tak, żeby to nie kolidowało mi z żadnym z miejsc pracy, ale się zawsze nie da. No i wtedy po prostu planuję to z wyprzedzeniem, więc informuję pracodawcę o tym wcześniej. Więc trzeba więc jakby pracuję z kalendarzem intensywnie, muszę to notować, planować, żeby się też nie dublowało, nie nakładało. Więc no to wymaga takiej ciągłej czujności.
1: Czyli nie zmieniłaś miejsca pracy?
0: Słucham?
1: Miejsca pracy nie zmieniłaś?
0: Nie, nie zmieniłam, nie.
1: Drodzy Państwo, no moim i Państwa gościem jest Katarzyna Arczewska, terapeutka uzależnień, autorka książki Dno to początek i trochę rozmawiamy właśnie na temat tego, jak wydanie książki może wpływać na zmianę w życiu.
0: O. Kolosalnie.
1: No i teraz, wiesz, chciałabym zapytać właśnie o to, co dalej, jakie plany na przyszłość, ta druga książka, kiedy powstanie i czy to będzie forma kontynuacji, to dalej będzie ten sam temat, czy może stwierdziłaś, że w spotkaniach z czytelnikami było coś inspirującego i gdzieś tam podłapałaś?
0: To znaczy tak, książka kolejna jakby się pisze, ale z dużym trudem, z racji braku czasu, więc tam są 4 strony naszkicowane, tak bym powiedziała. I książka będzie dotyczyła uzależnionych kobiet, czyli dalej w uzależnieniu, ale już stricte pod kątem, jak kobiety sobie radzą, jak się z tym utożsamiają, jak trudno im wyjść z tego uzależnienia, podjąć leczenie. I jak ktoś się mnie pytał, czy będzie druga część tej książki, no bo to ja zakładałam, że to, co piszę, to nie będzie częścią, tylko odrębna książka. Ale później miałam taką refleksję, że w tej obecnej książce wywiady jednak są z 4 kobietami i 1 mężczyzna. Więc można powiedzieć, że trochę jakby będzie kontynuacją z racji tego, że tam są te wywiady głównie z kobietami, ale też w trakcie jednego ze spotkań w Wejherowie, na którym też była recenzentka tej mojej książki, podsunęła mi pomysł właśnie kolejnej, czyli to by miała być 3, która miałaby się, w której miałabym się pochylić nad tym, jak teraz tą abstynencję utrzymywać, jak być przy sobie, jak trudno jest tą abstynencję utrzymać, czego ona wymaga, ale też jak wiele daje, czyli jak bardzo to życie pozytywnie się zmienia w momencie, kiedy jest to trzeźwienie. Więc no, być może będzie kolejna, czyli 3. Ale na ten moment chciałabym się skupić na tej książce o kobietach uzależnionych. I taką moją cichą nadzieją i takim marzeniem, pragnieniem byłoby, żeby ona była wydana w przyszłym roku we wrześniu, czyli jakby w 2. rocznicę wydania tej książki, żeby jakoś tak to połączyć. No zobaczymy, jak to się potoczy, na ile tego czasu mi starczy. Już też nawet rozmawiałam z wydawnictwem o tym, bo jeżeli to będzie wydawane, to też przez wydawnictwo Zen z Malborka, bo ta współpraca jest naprawdę cudowna i myślę, że lepiej trafić nie mogłam i nie widzę potrzeby, żeby tutaj zmieniać wydawnictwo, więc tak to by miało wyglądać. To, co dała też mi ta książka, to oficjalnie zarejestrowano mam działalność i będę przyjmować w gabinecie na Wojska Polskiego w przychodni Medical Medycyna, aczkolwiek tam jeszcze pewne formalności są dopinane, ale mam nadzieję, że lada moment realnie będę tam przyjmowała, więc będzie ponownione taka informacja w social mediach i na stronie mojej i przychodni, że w jaki dzień, w jakich godzinach konkretnie, więc to jest też coś, co mnie pchnęło. Ja o gabinecie myślałam już od jakiegoś czasu, ale ciągle gdzieś to odkładałam, a tutaj ta książka niemalże wymusiła, dlatego że biblioteki zakupując książkę chcą faktury. Takie prozaiczne sprawy jakby spowodowały. No i spotkania, jak jeżdżę, to też no, jest potrzebna do tego faktura, nie? Czy warsztaty na przykład. No to, więc stąd jakby to było wymogiem założenia tej działalności.
1: Można powiedzieć, że nie spotkania, słuchaj, tutaj były czynnikiem, ale skarbówka. Znaczy, pośrednio
0: tak, można by to w działalności nierejestrowanej też taka była możliwość, oczywiście. Czy umowa, zlecenie, więc jakby wszystko idzie zgodnie z prawem, ale to było też już męczące, robienie tych umów, przesyłanie tych danych i tak dalej, więc to jest dosyć dużo prostsza forma
1: oczywiście,
0: wystawienia
1: tak.
0: faktury po prostu.
1: Sprawniej możesz po prostu działać, to też trochę zabiera,
0: tak,
1: nie? Z tych obowiązków, które są czasochłonne. Dobrze, wiemy, że planujesz, masz tutaj tak. pomysł na przyszłość. Mhm. Ja bym chciała jeszcze zahaczyć o temat tej drugiej książki, którą masz już w głowie, no bo badania pokazują, że jednak to uzależnienie kobiet jest inne, prawda? Możesz chociaż kilka słów, ja wiem, że to jest, Boże, pewnie kolejną audycję trzeba by było, kolejną godzinę audycji tutaj otworzyć, ale chociaż kilka słów właśnie na ten temat, jeżeli chodzi o ten proces uzależnienia u kobiet.
0: Ojeny. Tak, temat rzeka, znaczy tak, kobietom jest bardzo trudno podjąć leczenie. Społecznie są bardzo stygmatyzowane. Same od siebie też z racji przekonań, wzorców właśnie tej matki Polki, co już gdzieś kiedyś wcześniej mówiłam, powoduje, że no bardzo trudno im przyznać się do tego nadużywania, podjąć tego leczenia. Więc to jest takim największym dylematem takiego poczucia przepotężnego wstydu, który no właśnie uniemożliwia to leczenie. Też kobiety no jakby nadużywają tego alkoholu naprawdę w takim zaciszu domowym, bym powiedziała. Jest to mniej oficjalne, mniej widoczne na początku, bo później to z racji nasilonego tego uzależnienia no wymyka się to spod kontroli i to już tak nie jest tak po cichu, ale zaczyna się to też w bardzo takiej dużej często samotności, jeśli chodzi o kobiety. Wieczorami, kiedy już się dzień kończy, kiedy widzą, nie wiem, trud tego całego dnia, kiedy nie mają wsparcia w różnych obszarach z różnymi problemami, trudnościami, ale też takim poczuciem takiego dociążenia, że właśnie ona musi być perfekcyjna, ta mama, żona, córka, siostra i tak dalej, w zależności kto jest w jakiej roli. I to powoduje naprawdę tą dużą trudność i duże poczucie wstydu do podjęcia tego leczenia. Też wejścia na grupę, bo w kontakcie indywidualnym kobiety, załóżmy, się zgłaszają, ale kiedy pada, że mają wejść na grupę terapeutyczną, to bardzo się tego obawiają. Takiego potępienia ze strony mężczyzn, ale też od strony kobiet. Wcale nie tak dawno miałam sesję z panią, gdzie naprawdę jest bardzo mało kobiet, przewaga jest mężczyzn i wycofała się z tej grupy. Grupa jak gdyby nic jej nie robi, mówiąc kolokwialnie, potocznie, jakby ci pacjenci, ale znaczy się nie, jakoś jej nie oceniają i tak dalej, o to mi chodzi, nie krytykują, ale jej myślenie na swój temat jest no, bardzo negatywne, więc w związku z tym jakby projektuje to na grupę.
1: Bardzo, bardzo trudny proces. Drodzy Państwo, ja odsyłam Państwa do książki mojej dzisiejszej gościni Katarzyny Arczewskiej. Jeżeli do tej pory nie czytaliście nic na temat uzależnienia, jest to temat, który Was interesuje, albo z pewnego względu temat po prostu dla Was ważny, sięgnijcie po książkę Dno to początek i myślę, że już niedługo będziemy mogli za rok, tak?
0: Mam nadzieję.
1: Mamy nadzieję sięgnąć po kolejny tytuł. No i na koniec jeszcze pozostała nam tutaj pewna przyjemność, bo nie powinność, przyjemność do spełnienia.
0: Tak, ja pozwolę sobie skorzystać z okazji i trochę prywaty tutaj urządzić. I mam nadzieję, że mój zięć Kamil w dalszym ciągu mnie słucha. Więc Kamilu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Szczęścia, zadowolenia, radości, zdrowia. Bardzo dobrze dbasz o to swoje zdrowie i oby ci nie zabrakło zapału i siły do dalszego dbania o siebie i o swoją rodzinę, o którą bardzo dobrze dbasz, rozwoju zawodowego i osobistego i do zobaczenia na pysznej kawie. Dziękuję.
1: Nasza redakcja przyłącza się do tych życzeń. Drodzy Państwo, to była psychologiczna audycja, nie nazwana moim i Państwa gościem była Katarzyna Arczewska, terapeutka uzależnień, autorka książki Dno to początek. No, nie wiem, czy w tym sezonie audycji, ale po wakacjach myślę, że na pewno wrócimy też do tematu uzależnień i Kasia znajdzie czas w swoim kalendarzu, oczywiście, żeby tutaj nas ponownie odwiedzić. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Radio Tczew 100,8 FM.

0: Zadzwoń do nas 58 777 0077.
1: Drodzy Państwo, 6,5 minuty pozostało do godziny 16. Wiadomości z kraju i ze świata. Punktualnie o 16 przedstawi Państwu Aleksandra Kemprowska. W tym najbliższym wydaniu będzie między innymi o polskim kapitanie, który dowodzi wycieczkowcem, na którym zidentyfikowano ognisko wirusa. Będzie też o tragedii w Linzu austriackim. A na koniec powiemy także o nowym dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak, jak lubisz. Tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADN Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
5: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na ciebie.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Ola, wprowadzamy nową tradycję. Minuta po godzinie 16. To najwyższa pora na kolejne wydanie, tym razem wiadomości z kraju i ze świata.
6: A w tym wydaniu powiemy o ognisku hantawirusa na wycieczkowcu dowodzonym przez Polaka, tragicznej strzelaninie w austriackim Linz oraz zmianach na szczycie dowództwa wojsk cybernetycznych. Polski kapitan Jan Dobrogowski dowodzi wycieczkowcem, na którym zidentyfikowano ognisko hantawirusa. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór przekazał, że kapitan jest jedynym obywatelem Polski na pokładzie, a jego stan nie wymaga interwencji medycznej ani konsularnej. Na jednostce zmierzającej obecnie w stronę Wysp Kanaryjskich w celu ewakuacji odnotowano 2 zgony pasażerów. Decyzją armatora około 150 osób przebywających na statku zostało objętych izolacją w kajutach.
3: W Amsterdamie hospitalizowano stewardesę, u której podejrzewa się zakażenie tym samym patogenem po kontakcie z pasażerką wycieczkowca. Holenderskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że pacjentka przebywa w izolatce, a jej stan jest stabilny z łagodnym przebiegiem objawów. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w związku z tym ogniskiem odnotowano dotychczas 8 przypadków zachorowań, w tym 5 potwierdzonych laboratoryjnie. Służby medyczne monitorują sytuację, wskazując na okres inkubacji wirusa wynoszący od kilku dni do 2 miesięcy.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: Do tragedii doszło w Linz. Służby odnalazły w jednym z mieszkań ciała 2 kobiet oraz mężczyzny, który według wstępnych ustaleń policji zastrzelił ofiarę, a następnie odebrał sobie życie. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną. Śledczy badają teraz motywy tej zbrodni oraz dokładny przebieg zdarzeń. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tłem tragedii mogły być sprawy rodzinne. Generał brygady Mariusz Chmielewski został nowym dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, zastępując na tym stanowisku generała Karola Molendę, który obejmuje funkcję doradcy strategicznego dowódcy NATO do spraw transformacji w Norfolk. Nowy dowódca to naukowiec z Wojskowej Akademii Technicznej, specjalizujący się w sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy tej jednostki.
3: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni odpowiadają za monitorowanie sieci, reagowanie na incydenty oraz rozwój technologii kryptologicznych. Pod dotychczasowym kierownictwem zyskały wysoką renomę w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To były wiadomości Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
3: Według prognoz późnym wieczorem powinny pojawić się drobne rozpogodzenia, ale na razie mamy spore zachmurzenie, wiatr wiejący z północy z prędkością 20 km na godzinę, w porywach osiąga 40, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Po południu największe natężenie ruchu drogowego w naszym mieście tradycyjnie obserwujemy na Jagiellońskiej. Ta mocno zwalnia. Podobna sytuacja na Wojska Polskiego. Na rondzie przy placu Piłsudskiego jest bardzo ciasno, duży ruch z każdego kierunku. Jeżeli chodzi o 91 w kierunku południowym, spowolnienie obserwujemy na wysokości Górek. Potem droga wolna. Do Malborka pojedziemy sprawnie tu, natomiast zwolnimy na Alei Rodła i to dosyć mocno, a także na rondzie Lotników Polskich. Płynnie wygląda również dojazd do Starogardu Gdańskiego, ale przejazd przez to miasto niestety wymaga od kierowców cierpliwości. Najtrudniejsza sytuacja w okolicy ronda Wałaszewskiego. 91 do Pruszcza wygląda dobrze. W Pruszczu spowolnienie na Grunwaldzkiej w obu kierunkach dosyć spore. Już teraz mocno zwolnił trakt Świętego Wojciecha w kierunku węzła Gdańsk-Lipce. Obwodnica Trójmiasta to spowolnienie na węźle Kowale w kierunku Gdyni w związku z trwającymi pracami. Na węźle Gdańsk-Lotnisko mamy spory zator z uwagi na zdarzenie drogowe, do którego doszło również na pasie w kierunku Gdyni między węzłami Lotnisko a Osowa.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: Reklama.
1: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
2: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
1: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
3: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
4: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
5: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kercher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Klinus.pl, największy autoryzowany dealer Kercher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
4: Salony Klinus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
0: Po reklamie.

0: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
2: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
3: Po reklamie. Radio Tczew.
1: Minęła godzina 17. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
4: Saperzy z Gdyni usuwają niewybuchy z czasów II wojny światowej w Charzykowach. Akcja rozpoczęła się rano przy głównym pomoście nad jeziorem Charzykowskim. Służby ewakuowały kilkudziesięciu mieszkańców z ulic Żeglarskiej, Długiej, Turystycznej i Stromej. Teren od linii brzegowej został całkowicie wyłączony z ruchu. Policjanci i strażacy sprawdzili wszystkie domy w strefie zagrożenia. Na niebezpieczne znalezisko natrafił przypadkowo płetwonurek w pobliżu miejsca cumowania statku wycieczkowego. Działania saperów polegają na wyciągnięciu kilkunastu obiektów z wody. Zawodnicy KP Gryf Tczew żegnają się z rozgrywkami Regionalnego Pucharu Polski. Piłkarze ulegli wczorajszego popołudnia na stadionie przy ulicy Bałdowskiej Gdani Gdańsk. Podopieczni trenerów Ireneusza Cymanowskiego i Grzegorza Klareckiego zaczęli przegrywać już w 12 minucie spotkania po golu Marka Niewiadomskiego. Chwilę później prowadzenie gości podwyższył Miłosz Manuszewski. Po bramce samobójczej Stanisława Rzeszotka pięknym strzałem z dystansu popisał się Radosław Mania. Było to niestety jedyne trafienie dla gospodarzy z Grodu Sambora. Gdania natomiast wyprowadziła jeszcze dwa ciosy pod koniec pierwszej i drugiej połowy. Gdańszczanie po zwycięstwie 5-1 w półfinale Regionalnego Pucharu Polski zmierzą się z trzecioligowym Weekendem Luzino.
3: Kulturalne typy.
4: Na naszej antenie Wojciech Markowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w audycji Bibliofonia zapowiadał majowe wydarzenia. Wśród nich pojawiła się zapowiedź spotkania z Jakubem Małeckim.
5: Czy właśnie może obalenie trochę mitu, że krótkie formy są dla debiutantów. Więc myślę, że to jest jedna część. Druga oczywiście zahaczymy o najważniejsze książki z dorobku autora. Na pewno coś tam o Degocie. Myślę, że może nam wpadnie poprzedniej powieści, czyli Obiekty głębokiego nieba. No i gdzie ta nas jeszcze ta rozmowa zabierze? Na pewno chciałbym poruszyć, myślę, że dojdzie to do skutku i do bardzo ciekawych efektów o początkach autora, ponieważ Jakub Małecki, pamiętajmy, że zaczynał w ogóle od horroru, co jest niesamowite. Chyba tylko drugim podobnym przypadkiem jest Łukasz Orbitowski w Polsce, gdzie pisali bardzo gatunkowo i bardzo odmiennie. I myślę, że ciekawie będzie o to zagadać. No i oczywiście o planach na przyszłość też coś tam będzie.
4: Autor takich bestsellerów jak Dygot, Horyzont czy Święto Ognia spotka się z czytelnikami 21 maja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Bibliotece Głównej na Starym Mieście przy ulicy Dąbrowskiego 6. Wstęp jest wolny.
3: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku rozpoczyna festiwal filmów jednominutowych. Wydarzenie potrwa do niedzieli w Centrum Świętego Jana. Tegoroczna edycja oferuje trzy ścieżki tematyczne: filmową, edukacyjną oraz integracyjną. W programie zaplanowano ogólnopolski konkurs na najlepszą krótką formę oraz warsztaty z uznanymi twórcami. Swoją wiedzą podzielą się m.in. scenarzysta Kasper Bajon oraz reżyser Maciej Buchwald. Nowością jest ścieżka networkingowa, obejmująca filmowe szybkie randki oraz quizy tematyczne. Najlepsi twórcy powalczą o nagrodę z łącznej puli 26 tysięcy złotych. Fundatorami wyróżnień są marszałek województwa pomorskiego oraz prezydent miasta Gdańska. To były wiadomości Radia Tczew.
6: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
1: Dziś temperatury są jednocyfrowe do 9 stopni Celsjusza, ale odczuwalne kilka stopni niższe za sprawą umiarkowanego wiatru wiejącego z północy. Zachmurzenie jest umiarkowane z przejaśnieniami. Raczej dziś mniej słońca, ale też i bez deszczu. Noc będzie dość ciepła, temperatura nie powinna spaść poniżej 6 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas podobny dzień jak dzisiaj, pochmurny z przejaśnieniami, chociaż, uwaga, może też przelotnie popadać, a więc parasol też się przyda. Temperatury natomiast będą nieco wyższe, nawet do 13 kresek. Za to na sobotę i niedzielę jest szansa na, drodzy Państwo, 15 plus stopni i dużo słońca.
6: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
7: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
1: Jak informuje nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, aktualnie nie ma utrudnień drogowych wynikających ze zdarzeń losowych i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca dnia i w nocy. Ruch pojazdów jest intensywny, w popołudniowych godzinach nawet wzmożony, ale widzialność dobra i warunki dobre. Mimo to proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowywanie na bieżąco prędkości do lokalnie panujących warunków jazdy. Na mapach nie wygląda nasze województwo źle. W tej chwili jest wszystko przejezdne, wszystkie drogi krajowe, wszystkie te główne, zarówno 91, jak i 22 oraz autostrada A1 i S7 w kierunku Elbląga. Poza tym obwodnice też są przejezdne i to obie, ta stara i ta metropolitalna. Trochę gęściejszy ruch jest oczywiście w Gdańsku Śródmieściu i przez trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza Gdańskiego, ale nie powinno być to jakieś znaczące opóźnienie. Może tylko kilka minutek. W Tczewie natomiast standardowe miejsca, te popularne o tych godzinach, to przede wszystkim ulica Jagiellońska i dalej Wojska Polskiego i 30 stycznia między rondami. Do tego ulica Gdańska, zwłaszcza rejon dworca PKP oraz skrzyżowanie ulicy Malinowskiej i Armii Krajowej z przelotówką 91, czyli Aleją Solidarności. I tu na skrzyżowaniach na Alei Solidarności w zasadzie na wszystkich możemy napotkać na więcej samochodów i to od wjazdu od strony Gdańska aż po dwa skrzyżowania na wysokości osiedla Witosa, czyli na Górkach, na skrzyżowaniach z Norwida i z Głowackiego. Drodzy kierowcy, pamiętajcie o pieszych, o rowerzystach, o osobach jeżdżących na hulajnogach, o motorowerach i motocyklistach. Oni też pojawiają się czasami w tym wstecznym lusterku albo w bocznym, więc ostrożności nigdy nie za wiele, tak żeby wszyscy dojechali do swoich miejsc przeznaczenia cali i zdrowi.
7: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
8: www.radiotczew.pl. Enter.

0: Reklama.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM, gramy dla Was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
5: Uwaga Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
6: Wyobraź sobie ogród, który jest twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora, Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.

0: chcesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
3: Po reklamie.
4: Radio Tczew.
2: Minęła godzina 18. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
5: Kryminalni z Tczewa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież w drogerii. 42-letni mieszkaniec miasta ukradł markowe perfumy w jednym ze sklepów na terenie Tczewa. Do zdarzenia doszło w kwietniu. Sprawca wykorzystał moment nieuwagi personelu i zabrał towar o wartości blisko 2000 zł. Policjanci ustalili tożsamość podejrzanego dzięki analizie monitoringu oraz działaniom operacyjnym. Funkcjonariusze doprowadzili zatrzymanego do komendy i przedstawili mu zarzut kradzieży. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
6: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Tczewa. Wczoraj rano na naszej antenie gościem audycji Opinie w Radiu Tczew był prezydent Łukasz Brzątkowski, który skomentował zapisy zawarte w opinii wojewody.
7: No będziemy się chcieli z tą opinią zapoznać, bo z tego co rozumiem, teraz dostarczymy bardziej taką informację prasową, gdzie są chyba wytłuszczone czy podkreślone te największe uwagi. Na pewno się będziemy do tej opinii odnosić, tak jak inne miasta, które otrzymywały te negatywne opinie. Wniesiemy swoje uwagi, ponieważ no, w części punktów uważamy, że jednak nie została wzięta pod uwagę ta ciężka praca, którą przygotowaliśmy my. Raczej to jest opinia troszeczkę, można powiedzieć, przepisana z tego, co napisała gmina.
5: Prezydent powiedział także, że czuje się rozczarowany takim przebiegiem sprawy.
7: Ja oczywiście czuję rozczarowanie. Może bardziej lekkie niż duże rozczarowanie. Jednak dla mnie bardzo ważne było to, rozpoczęliśmy ten proces jako pierwsi po ponad pół wieku, można powiedzieć. I bardzo zależało mi na tym, żeby nie polec na tej kwestii formalnej. Tutaj gmina jednak bardzo dużo pism wysyłała do wojewody, podnosiła różne urojone tak naprawdę błędy formalne, które rzekomo mieliśmy popełnić i okazało się, że jednak nie, że jednak ten sztab urzędników, który pracował nad samym wnioskiem, wykonał tę pracę dobrze, więc tutaj robiliśmy to po raz pierwszy, więc oczywiście to nie przekreśla szans Tczewa na dalszy rozwój.
5: Na zarzut prezydenta odpowiedzieli wczoraj w naszym studiu zastępca wójta gminy wiejskiej Tczew Katarzyna Beringer-Kusio oraz Adrian Manterys. Prawnik Urzędu Gminy podkreślił, że to ekspertyzy nie wykazały więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych między miastem a terenami objętymi wnioskiem. Manterys nie zgodził się ze stwierdzeniem prezydenta, że potwierdzone przez wojewodę uwagi gminy co do przeprowadzonych konsultacji nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości.
8: Są to uchybienia moim zdaniem niezwykle rażące, bo odnoszące się w zasadzie jedynie do operacji rachunkowych i matematycznych, które powinny być w sposób staranny i wnikliwy wykonywane. Nie mówimy tutaj o jakiejś wyższej analizie przepisów. Mówimy o ujednoliceniu powierzchni w hektarach, które podawane są zarówno w pytaniach konsultacyjnych, jak i w ankietach. I tutaj po stronie miasta pojawiła się taka argumentacja, iż te powierzchnie nie były dokładne, ponieważ miasto nie chciało wydać środków pieniężnych na mapy. Dla nas jest to wysoce zaskakujące, jeżeli przy historycznym procesie, jak wskazuje to pan prezydent, oszczędza się na wykonaniu map.
5: Opinia wojewody nie zamyka sprawy zmiany granic naszego miasta. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie pod koniec lipca Rada Ministrów. Pełna rozmowa z Adrianem Manterysem i Katarzyną Beringer-Kusio będzie dostępna wkrótce na naszej stronie internetowej.
3: www.radiotczew.pl. Enter.
5: Sąd okręgowy w Warszawie wydał wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych właściciela Lechii Gdańsk. Paolo Urfer wygrał sprawę przeciwko dziennikarzowi Szymonowi Jadczakowi oraz portalowi Wirtualna Polska. Spór dotyczył publikacji z 2023 roku. Autor sugerował w niej powiązania biznesmena z prorosyjskimi oligarchami. Sąd zakazał dziennikarzowi dalszego rozpowszechniania tych informacji. Wyrok dotyczy m.in. insynuacji o kontaktach Urfera z osobami z rosyjskiego środowiska polityczno-biznesowego. Sprawa budziła duże emocje wśród kibiców gdańskiego klubu oraz w mediach ogólnopolskich. Sąd uznał przedstawione w tekście tezy za naruszające dobra osobiste prezesa Lechii. To jednak nie koniec, ponieważ dziennikarz WP zapowiada apelację. To były wiadomości Radia Tczew.
3: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: Dziś temperatury są jednocyfrowe, do 9 stopni Celsjusza, ale odczuwalne, kilka stopni niższe za sprawą umiarkowanego wiatru wiejącego z północy. Zachmurzenie jest umiarkowane, z przejaśnieniami, raczej dziś mniej słońca, ale też i bez deszczu. Noc będzie dość ciepła, temperatura nie powinna spaść poniżej 6 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas podobny dzień jak dzisiaj, pochmurny, z przejaśnieniami, chociaż, uwaga, może też przelotnie nie popadać, a więc parasol też się przyda. Temperatury natomiast będą nieco wyższe, nawet do 13 kresek. Za to na sobotę i niedzielę jest szansa na, drodzy Państwo, 15 plus stopni i dużo słońca.
3: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
9: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
4: Jak informuje nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, aktualnie nie ma utrudnień drogowych wynikających ze zdarzeń losowych i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca dnia i w nocy. Ruch pojazdów jest intensywny, w popołudniowych godzinach nawet wzmożony, ale widzialność dobra i warunki dobre. Mimo to proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowywanie na bieżąco prędkości do lokalnie panujących warunków jazdy. Na mapach nie wygląda nasze województwo źle. W tej chwili jest wszystko przejezdne, wszystkie drogi krajowe, wszystkie te główne, zarówno 91, jak i 22 oraz autostrada A1 i S7 w kierunku Elbląga. Poza tym obwodnice też są przejezdne i to obie, ta stara i ta metropolitalna. Trochę gęściejszy ruch jest oczywiście w Gdańsku Śródmieściu i przez trakt Świętego Wojciecha do Pruszcza Gdańskiego, ale nie powinno być to jakieś znaczące opóźnienie, może tylko kilka minutek. W Tczewie natomiast standardowe miejsca, te popularne o tych godzinach, to przede wszystkim ulica Jagiellońska i dalej Wojska Polskiego i 30 stycznia między rondami. Do tego ulica Gdańska, zwłaszcza rejon dworca PKP oraz skrzyżowanie ulicy Malinowskiej i Armii Krajowej z przelotówką 91, czyli Aleją Solidarności. I tu na skrzyżowaniach na Alei Solidarności, w zasadzie na wszystkich, możemy napotkać na więcej samochodów i to od wjazdu od strony Gdańska, aż po dwa skrzyżowania na wysokości osiedla Witosa, czyli na Górkach, na skrzyżowaniach z Norwida i z Głowackiego. Drodzy kierowcy, pamiętajcie o pieszych, o rowerzystach, o osobach jeżdżących na hulajnogach, o motorowerach i motocyklistach. Oni też pojawiają się czasami w tym wstecznym lusterku albo w bocznym, więc ostrożności nigdy nie za wiele, tak żeby wszyscy dojechali do swoich miejsc przeznaczenia cali i zdrowi.
9: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

Po tym instrumentalnym intro zatytułowanym Burza, czas na całą płytę Ralfa Kamińskiego. Basia Jackiewicz, zapraszam na godzinę z polską płytą. 20 marca ukazał się najnowszy album, piąty w dorobku tego muzyka pochodzącego z Jasła, kuzyna Michała Szpaka. 9 kolejnych utworów, które za chwilę usłyszycie, tworzą spójną, emocjonalną całość opowiadającą o złamanym sercu, potrzebie miłości oraz zawierającą refleksję nad mijającym czasem i samotnością. W dojrzałych i poruszających kompozycjach Ralf Kamiński pod warstwą smutku i nostalgii przemyca jednak nadzieję na lepsze jutro. Album ten jest intymny, delikatny. Artysta wraca tu do stylistycznych korzeni, sięga po akustyczne tony pianina, orkiestrę smyczkową, uzupełniając brzmienia o elementy folkowe i gitarowe, chórki, a nawet dźwięki waltorni kojarzonej z muzyką symfoniczną czy filmową. Tej muzyki warto słuchać w spokoju, w oderwaniu się od pędzącego świata, także usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy i posłuchajcie. Zapraszam.

0: dużo o mnie. Ktoś czeka na mnie.
1: Godzina z polską płytą.

całe lato. Raduj na mnie, na mój widok. Może ciebie, może ciebie. Brakowało mi przy sobie.

powiedz, co ci w głowie śpiewa. Pocałunki to za mało. Chcę być chciany, chcę być chciany.

pocałunki, pocałunki czasem mogą nic nie znaczyć, chociaż scena jak serialu, który szybko

0: ze mną jest.
1: Reklama.
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADN Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
5: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
6: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
1: Po reklamie.

0: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
1: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
0: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie! Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie!
3: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe, laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami Ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a Ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
4: Po reklamie. Radio Tczew.
5: Minęła godzina 19. Zapraszamy na ostatnie dziś wydanie wiadomości Radia Tczew.
6: Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na Alei Niepodległości w Sopocie. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęła 25-letnia kobieta. Kraksa miała miejsce po 18 w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Zderzyły się tam Chevrolet oraz Dacia należąca do jednej z firm wynajmujących auta na minuty. Pojazdami podróżowały łącznie 4 osoby. Ratownicy prowadzili reanimację młodej pasażerki bezpośrednio na miejscu wypadku. Mimo wysiłków medyków kobiety nie udało się uratować. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej oraz policja pod nadzorem prokuratora. Premier Donald Tusk spotkał się w Watykanie z papieżem Leonem XIV, któremu z okazji pierwszej rocznicy pontyfikatu podarował unikatowy przekład pięcioksiągu mojżeszowego na język kaszubski. Podczas rozmowy koncentrującej się na wspólnej wizji rozwiązania współczesnych problemów świata, szef polskiego rządu przekazał oficjalne zaproszenie do odwiedzenia Polski w 2028 roku, a następnie udał się na spotkanie dyplomatyczne z premier Włoch Giorgią Meloni.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: W ciągu ostatnich 2 miesięcy Tczewska Straż Miejska prowadziła działania kontrolne dotyczące obowiązków właścicieli psów na terenie wszystkich dzielnic miasta. Kontrole odbywały się codziennie już od godziny 6 rano, obejmując parki, osiedla oraz tereny spacerowe. Najczęściej stwierdzane wykroczenia to wyprowadzanie psów bez smyczy i niesprzątanie po psach w przestrzeni publicznej, mówi prezydent Łukasz Brzątkowski.
7: W związku z tym, że miasto, szczególnie po okresie zimowym, w tym aspekcie wyglądało dramatycznie, Straż Miejska nie tylko bezpośrednio, także jeżeli mowa o monitoringu, monitoring także został w tą akcję włączony, więc patrole po prostu kontrolują właścicieli psów, czy dokonują te niezbędne czynności, czyli sprzątania po swoim pupilu. W przypadku, jeżeli ktoś zostanie złapany po raz pierwszy, jest oczywiście pouczenie, ale potem są wręczane mandaty w wysokości 500 zł. Tych mandatów już w tym momencie wiemy, że jest około 30. Do tego dojdą oczywiście te sprawy, które zostaną rozpoczęte na wniosek operatorów naszego monitoringu. Musimy sobie z tym problemem jakoś poradzić. Nie może być tak, że ktoś nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków, a wtedy cierpią na tym wszyscy mieszkańcy.
6: Działania miały charakter zarówno prewencyjny, jak i interwencyjny. Funkcjonariusze pouczali mieszkańców, ale w przypadku rażących naruszeń nakładali mandaty. Pouczyli więc 12 osób, nałożyli 28 mandatów na kwotę 12 350 zł. Zawodnicy KP Gryf Tczew żegnają się z rozgrywkami Regionalnego Pucharu Polski. Piłkarze ulegli wczorajszego popołudnia na stadionie przy ulicy Bałdowskiej Gdańsk. Gdańsk. Podopieczni trenerów Ireneusza Cymanowskiego i Grzegorza Klereckiego zaczęli przegrywać już w 12 minucie spotkania po golu Marka Niewiadomskiego. Chwilę później prowadzenie gości podwyższył Miłosz Manuszewski. Po bramce samobójczej Stanisława Reszotka Pięknym strzałem z dystansu popisał się Radosław Mania. Były to niestety jedyne trafienia dla piłkarzy z Grodu Sambora. Gdania natomiast wprowadziła jeszcze dwa ciosy pod koniec pierwszej i drugiej połowy. Gdańszczanie po zwycięstwie 5-1 w półfinale Regionalnego Pucharu Polski zmierzą się z trzecioligowym weekendem Luzino. To były wiadomości Radia Tczew.
8: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
9: Dziś temperatury są jednocyfrowe do 9 stopni Celsjusza, ale odczuwalne kilka stopni niższe za sprawą umiarkowanego wiatru wiejącego z północy. Zachmurzenie jest umiarkowane z przejaśnieniami. Raczej dziś mniej słońca, ale też i bez deszczu. Noc będzie dość ciepła, temperatura nie powinna spaść poniżej 6 stopni Celsjusza. Jutro czeka nas podobny dzień jak dzisiaj, pochmurny z przejaśnieniami, chociaż, uwaga, może też przelotnie nie popadać, a więc parasol też się przyda. Temperatury natomiast będą nieco wyższe, nawet do 13 kresek. Za to na sobotę i niedzielę jest szansa na, drodzy Państwo, 15 plus stopni i dużo słońca.
8: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
10: www.radiotczew.pl. Enter.